0: Brąz wywalczyła ekipa siatkarzy ze Słowenii. Greckie służby zarządziły ewakuację kolejnych regionów w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami. Śmierć w ciągu ostatnich dni podczas walki z żywiołem poniosło tam 3 strażaków. Najnowsze informacje z Grecji zbiera nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, gdzie sytuacja jest najbardziej poważna?
1: Od kilku dni strażacy walczą z ogniem na terenie Beocji, Attyki i na wyspie Kefalonia, gdzie minionej nocy zapalił się las. W gaszeniu ognia nie pomaga silny wiatr, który rozprzestrzenia płomienie w błyskawicznym tempie i uniemożliwia w wielu miejscach akcję gaśniczą z powietrza. Z pomocą greckiej straży pożarnej przybyły jednostki wysłane przez Francję i Rumunię. W ostatnich godzinach wydano jednak kolejne ostrzeżenia i nakazy ewakuacji dla obszarów na wyspie Kefalonia, wzywając mieszkańców do ewakuacji w kierunku miasta Argostoli. Kilka tysięcy osób ewakuowano dziś też w regionie Attyki, po tym jak potężny pożar z okolic Porto Germeno przesuwał się w stronę Megary i rozległej strefy przemysłowej tego miasta. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Dla dobra świata odwołałem uderzenie na Iran, ogłosił w niedzielę nad ranem Donald Trump. Prezydent USA zgodził się na wstrzymanie ognia pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. W zamian Iran ma otworzyć cieśninę Ormuz i zakończyć działania związane z programem nuklearnym. Państwo Izrael przyłącza się do mnie w tym zobowiązaniu, dodał w swoim internetowym wpisie Donald Trump. Kolejny atak na rosyjskie centrum logistyczne Wildberries. Ukraińcy zaatakowali w obwodzie samarskim. O szczegółach nasz reporter Ołych Biłecki.
2: Pod atakiem ukraińskich dronów okazał się kolejny centrum logistyczne handlowego giganta Wildberries. Do zderzenia doszło w obwodzie samarskim w odległości powyżej 1000 km od granicy z Ukrainą. Na miejscu wybuchł pożar, a dronowy atak już potwierdził właściciel tych zakładów. Centrum logistyczne został otwarty w 2025 roku. Miał on około 130 tysięcy metrów kwadratowych, co pozwalało rozmieścić tam do 120 milionów towarów. Ministerstwo Obrony w Moskwie twierdzi, że w ciągu ostatniej doby rosyjska obrona powietrzna rzekomo zestrzeliła 1158 ukraińskich dronów. Z kolei strona ukraińska potwierdza swoją działalność w okolicach Saratowa, na wojskowym lotnisku Engels oraz w obwodzie kałuskim. Kijów, Ołech Biłecki.
0: W wiadomościach teraz wracamy do kraju. Tragedia na gdańskich działkach. Nie żyją 2 osoby. Jeszcze przed przybyciem straży z płonącego obiektu ewakuowały się 2 kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie doznały oparzeń i podtruły się dymem, mówi Jacek Jakubczyk ze Straży Pożarnej.
3: W trakcie prowadzonych działań gaśniczych ujawnili w piwnicy obiektu 2 ofiary śmiertelne tego pożaru, mężczyzna i kobieta. Teren po ugaszeniu został przekazany policji, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
0: Później do szpitala trafiła też 86-letnia kobieta z objawami przedzawałowymi. Okoliczności niedzielnego pożaru bada teraz policja. Śledcze znaleźli już wszystkie fragmenty rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. W sobotę służby wróciły do Tarnawy, by odnaleźć jeszcze jeden zagubiony element pocisku. O szczegółach nasz reporter Maciej Kurek.
4: Jak podała w sobotę wieczorem prokuratura okręgowa w Lublinie, śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Rzecznik prasowy lubelskiej prokuratury Marcin Kozak poinformował, że szczegółowa laboratoryjna analiza elementów odnalezionych podczas czwartkowych oględzin miejsca upadku rakiety wykazała konieczność wznowienia prac. Śledczych wspierał specjalistyczny sprzęt do głębokiego skanowania. Teren zabezpieczała żandarmeria wojskowa. Prokurator przekazał, że powtórne oględziny okolic miejscowości Tarnawa Kolonia zostały zakończone i jak dodał, poszukiwany obiekt odnaleziono i zabezpieczono na potrzeby prowadzonego śledztwa.
0: A przypomnijmy, prokuratura okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Czy Polacy są przygotowani na zagrożenia militarne? To sprawdzał wrocławski Safety Project, który organizuje ćwiczenia z obrony cywilnej, mówi jego prezes major Jarosław Stelmach.
5: Polacy odpowiadają wprost, obawiamy się ataku rakietowego, ataku dronowego, obawiamy się wojny. To faktycznie jest czasami nawet i połowa respondentów. Polacy bardzo wysoko też oceniają te inicjatywy, które miały miejsce w ostatnich latach, jak właśnie poradnik bezpieczeństwa, czy w ogóle powołanie systemu ochrony ludności, to, że wreszcie zaczęliśmy inwestować jako państwo w schrony.
0: Polacy często wskazują wskazywali, że brakuje im czasu, by przyswoić wiedzę na temat postępowania w przypadku zagrożeń, dodaje major Stelmach.
5: Najpopularniejszą odpowiedzią jest to, że nie mają czasu. Brakuje nam czasu na bezpieczeństwo, brakuje nam czasu, żeby nad tym poradnikiem się pochylić, żeby z rodziną przećwiczyć, żeby wykonać czynności przygotowawcze w zakresie zasobów. Drugą odpowiedzią jest oczywiście brak środków.
0: A Safety Project przypomina też o stronie gdziesieukryć.pl, gdzie znajduje się lista dostępnych schronów. 27 września mieszkańcy Krakowa pójdą do urn. Na ten dzień premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta miasta. Decyzja pojawiła się dopiero 2 miesiące po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Trzeba było czekać na prawomocne oddalenie zażalenia w sprawie tego głosowania i ostateczne uznanie przez sąd, że było ważne. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa, Michał Drewnicki, mówi o zamierzanym opóźnianiu wyborów.
6: Dla mnie była rzecz skandaliczna, że poprzez różnego rodzaju procedury prawne nie szanuje się wyroku wyborców, mieszkańców Krakowa. Natomiast finalnie dobrze się stało, że sąd potwierdził, że referendum było ważne.
7: Cały ten proces protestów wyborczych jest procesem zgodnym z prawem. Natomiast trzeba doprowadzić do takiej konstrukcji przepisów, żeby takie procesy szybko zamykać, sprawnie zamykać, ale oczywiście zgodnie z zasadami demokracji.
0: Dodaje kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Monika Piątkowska. Walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedziało już kilkanaście osób. 17-latkowie dobrze radzą sobie za kierownicą. Od marca osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzamin zdają skuteczniej niż starsi kandydaci. Na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy czeka 17-letni Michał.
8: Wybieram się na studia. Dobrym pomysłem było to, żeby mieć już prawo jazdy. Za miesiąc mam 18 lat i teraz są wakacje, więc w sumie to idealny czas, żeby rozpocząć naukę na prawo jazdy. Podliczyłem do końca szkoły, żeby zacząć prawo jazdy właśnie. Jest lekki stres, da się to i przede wszystkim trzeba dużo ćwiczyć.
9: Ale dobrze się czujesz za kierownicą?
8: Póki co to tak.
0: Część nastolatków bardzo dobrze radzi sobie za kierownicą, uważa instruktor jazdy Leszek Kozioł. Zaznacza jednak, że nie każdy 17-latek jest wystarczająco dojrzały, by prowadzić samochód.
10: W sumie każdy jest inny.
9: Pan jest za tym, żeby tak młodzi kierowcy zaczynali już kurs?
10: No i tak i nie. Ja bym chciał, żeby każdy, zanim pójdzie, miał rozmowę z psychologiem i psycholog, żeby określił, czy on już jest taki dojrzały, czy się nadaje, czy czuje tą odpowiedzialność, tą presję, że są inni uczestnicy ruchu, że nie jest sam właśnie, żeby określił, czy już psychicznie dojrzał.
0: Ministerstwo Infrastruktury podało, że w ciągu 3 miesięcy ponad 73% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B. To wynik wyraźnie lepszy niż w pozostałych grupach wiekowych. Niepełnoletni kierowcy do ukończenia 18 roku życia mogą prowadzić samochód wyłącznie w Polsce i muszą jeździć w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Nowy sprzęt ratowniczy trafi do województwa łódzkiego. To dzięki ponad 1 000 000 złotych z budżetu obywatelskiego. Doposażony zostanie 5 jednostek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska.
11: Te środki zostaną przeznaczone na zakup łodzi, kładów, samochodów, kajaków ratunkowych i innego specjalistycznego, mniejszego sprzętu, a także zostaną wydatkowane na szkolenie, tak aby ratownicy mieli jak najwyższe kwalifikacje.
0: Nowe wyposażenie usprawni patrole i akcje ratownicze, dodaje prezes WOPR-u w Radomsku Łukasz Berlanka.
12: Dzięki podpisanej umowie dzisiaj trafi do nas w najbliższym czasie łódź motorowa z silnikiem zaburtowym oraz kład w pełni wyposażony.
0: Samorząd województwa przeznaczył również 20 000 złotych na remonty i przeglądy sprzętu będącego już na wyposażeniu jednostek. A w Zakopanem trwa walka o remont chodnika. Górale z ulicy Walkosze narzekają na sposób jego wykonania. Okazuje się, że w większości chodnik liczy około 1 metra szerokości, a w jednym miejscu zwęża się do zaledwie 40 centymetrów. Zdaniem mieszkańców to efekt braku zgody jednego z nich na usunięcie ogrodzenia.
13: Jeżeli poliki są bite według pasu drogowego, dlaczego pas drogowy na przykład nie idzie tak, jak powinien być wytyczony, no są takie zwężenia.
14: Teraz to wygląda po prostu beznadziejnie. My jesteśmy co? Nie jesteśmy mieszkańcami?
13: Uważamy, że płot jest w pasie drogowym. Jednego obowiązuje pas drogowy, a drugiego nie?
15: Nie wiem, w czym jest rzecz, no bo po prostu urzędnicy zrobili, co zrobili, jak zrobili, no i myśmy się zgodzili, co poprosili, to się zgodzili. A niestety sąsiedzi są, jacy są, tu jest na nas nalot, a ja przecież nikomu nic nie wziąłem, to jest moja własność.
16: Jesteśmy w pasie drogowym, więc na tyle, ile pozwala nam tutaj szerokość pasa drogowego, no w tym obszarze są prowadzone te roboty.
0: Dodaje Agnieszka Święte z Urzędu Miasta w Zakopanem. Mieszkańcy nie zgadzają się z wytyczeniami geodetów. Domagają się nowego pomiaru pasa drogowego i wyprostowania chodnika. odnotowali ponad 57 tysięcy zgłoszeń. PKP podsumowuje 8 lat funkcjonowania tzw. żółtych naklejek na przejazdach kolejowych, mówi Przemysław Zieliński z biura prasowego spółki.
17: Od czerwca 2018 roku ponad 4200 razy wprowadzono ograniczenia prędkości i polecenia ostrożnej jazdy maszynistów, a ponad 1800 przypadka, aby uniknąć wypadków, wstrzymano całkowicie ruch pociągów. To wszystko są dane z systemu żółtej naklejki.
0: Niewielkie żółte naklejki znajdują się przy rogatkach. Zawierają trzy istotne informacje, dodaje zawiadowca kolejowy Krzysztof Wejner.
18: Jest tam numer skrzyżowania, czyli numer przejazdu, który jest nam niezbędny dla właściwej i szybkiej lokalizacji miejsca. Numer 112 dla uruchomienia służb ratunkowych oraz numery dyspozytora zakładowego linii kolejowych.
0: System żółtych naklejek działa już od 2018 roku. Ponad 0,5 miliarda złotych na modernizację zbiornika Dzierżno-Duże. Dzięki tym pieniądzom Wody Polskie uszczelnią i wzmocnią konstrukcję obiektu. Nasza inwestycja uchroni przed powodzią sporą liczbę mieszkańców Śląska i Opolszczyzny, mówi Lidia Hoffman z Wód Polskich.
19: Zabezpieczy jednocześnie obszar o powierzchni ponad 1400 hektarów. Dzięki tej inwestycji przywrócimy pełną sprawność techniczną zbiornika, ograniczymy ryzyko awarii zapory w przyszłości, a mieszkańcy Doliny Kłodnicy zyskają większe bezpieczeństwo w obliczu coraz częstszych ekstremalnych zmian pogodowych.
0: Modernizacja zbiornika Dzierżno-Duże zakończy się pod koniec 2029 roku. Jest lepiej niż planowaliśmy, tak górale podsumowują półmetek tegorocznych wakacji. Obłożenie w Zakopanem w wielu miejscach sięga 100%, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
20: Nie tylko właściciele obiektów noclegowych potwierdzają, że jest lepiej niż się spodziewali, natomiast bezwzględną wartością jest to, iż cena dzisiejsza w porównaniu do ceny z tej samej doby zeszłego roku jest o 20% wyższa. To jest znakiem ewidentnie nadstandardowego popytu.
21: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Po 15 się zacznie. No i po 15 się zaczęło. Zawsze to jest tak, że ten początek lipca jest dużo słabszy.
22: Sierpień zawsze jest ciutkę lepszy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu i mniej więcej do 20 sierpnia taki gorący okres będzie trwał.
0: Dodaje Emilia Glista, która pomaga hotelom i pensjonatom w poszukiwaniu klientów. Kto więc ma plan na pobyt w górach w sierpniu, a nie ma jeszcze rezerwacji, to powinien się pospieszyć z poszukiwań.

0: zdanie pory z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność.

wiesz, on by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zaczynamy od wielkiego sukcesu polskich siatkarzy. Biało-czerwoni po raz drugi zdobyli złoto Ligi Narodów. Po zaciętej walce pokonali reprezentację USA 3-2. Brąz wywalczyła ekipa siatkarzy ze Słowenii. Greckie służby zarządziły ewakuację kolejnych regionów w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami. Śmierć w ciągu ostatnich dni podczas walki z żywiołem poniosło tam 3 strażaków. Najnowsze informacje z Grecji zbiera nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, gdzie sytuacja jest najbardziej poważna?
1: Od kilku dni strażacy walczą z ogniem na terenie Beocji, Attyki i na wyspie Kefalonia, gdzie minionej nocy zapalił się las. W gaszeniu ognia nie pomaga silny wiatr, który rozprzestrzenia płomienie w błyskawicznym tempie i uniemożliwia w wielu miejscach akcję gaśniczą z powietrza. Z pomocą greckiej straży pożarnej przybyły jednostki wysłane przez Francję i Rumunię. W ostatnich godzinach wydano jednak kolejne ostrzeżenia i nakazy ewakuacji dla obszarów na wyspie Kefalonia, wzywając mieszkańców do ewakuacji w kierunku miasta Argostoli. Kilka tysięcy osób ewakuowano dziś też w regionie Attyki, po tym jak potężny pożar z okolic Porto Germeno przesuwał się w stronę Megary i rozległej strefy przemysłowej tego miasta. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Dla dobra świata odwołałem uderzenie na Iran, ogłosił w niedzielę nad ranem Donald Trump. Prezydent USA zgodził się na wstrzymanie ognia pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. W zamian Iran ma otworzyć cieśninę Ormuz i zakończyć działania związane z programem nuklearnym. Państwo Izrael przyłącza się do mnie w tym zobowiązaniu, dodał w swoim internetowym wpisie Donald Trump. Kolejny atak na rosyjskie centrum logistyczne Wildberries. Ukraińcy zaatakowali w obwodzie Samarskim. O szczegółach nasz reporter Ołych Biłecki.
2: Pod atakiem ukraińskich dronów okazał się kolejny centrum logistyczny handlowego giganta Wildberries. Do zderzenia doszło w obwodzie Samarskim w odległości powyżej 1000 km od granicy z Ukrainą. Na miejscu wybuchł pożar, a dronowy atak już potwierdził właściciel tych zakładów. Centrum logistyczne został otwarty w 2025 roku. Miał on około 130 tysięcy metrów kwadratowych, co pozwalało rozmieścić tam do 120 milionów towarów. Ministerstwo Obrony w Moskwie twierdzi, że w ciągu ostatniej doby rosyjska obrona powietrzna rzekomo zestrzeliła 1158 ukraińskich dronów. Z kolei strona ukraińska potwierdza swoją działalność w okolicach Saratowa, na wojskowym lotnisku Engels oraz w obwodzie Kałuskim. Kijów, Ołech Biłecki.
0: W wiadomościach teraz wracamy do kraju. Tragedia na gdańskich działkach. Nie żyją 2 osoby. Jeszcze przed przybyciem straży z płonącego obiektu ewakuowały się 2 kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie doznały oparzeń i podtruły się dymem, mówi Jacek Jakubczyk ze Straży Pożarnej.
3: W trakcie prowadzonych działań gaśniczych ujawnili w piwnicy obiektu 2 ofiary śmiertelne tego pożaru, mężczyzna i kobieta. Teren po ugaszeniu został przekazany policji, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
0: Później do szpitala trafiła też 86-letnia kobieta z objawami przedzawałowymi. Okoliczności niedzielnego pożaru bada teraz policja. Śledczy znaleźli już wszystkie fragmenty rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonie na Lubelszczyźnie. W sobotę służby wróciły do Tarnawy, by odnaleźć jeszcze jeden zagubiony element pocisku. O szczegółach nasz reporter Maciej Kurek.
4: Jak podała w sobotę wieczorem prokuratura okręgowa w Lublinie, śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Rzecznik prasowy lubelskiej prokuratury Marcin Kozak poinformował, że szczegółowa laboratoryjna analiza elementów odnalezionych podczas czwartkowych oględzin miejsca upadku rakiety wykazała konieczność wznowienia prac. Śledczych wspierał specjalistyczny sprzęt do głębokiego skanowania. Teren zabezpieczała żandarmeria wojskowa. Prokurator przekazał, że powtórne oględziny okolic miejscowości Tarnawa Kolonia zostały zakończone i jak dodał, poszukiwany obiekt odnaleziono i zabezpieczono na potrzeby prowadzonego śledztwa.
0: A przypomnijmy, prokuratura okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Czy Polacy są przygotowani na zagrożenia militarne? To sprawdzał wrocławski Safety Project, który organizuje ćwiczenia z obrony cywilnej, mówi jego prezes major Jarosław Stelmach.
5: Polacy odpowiadają wprost, obawiamy się ataku rakietowego, ataku dronowego, obawiamy się wojny. To faktycznie jest czasami nawet i połowa respondentów. Polacy bardzo wysoko też oceniają te inicjatywy, które miały miejsce w ostatnich latach, jak właśnie poradnik bezpieczeństwa, czy w ogóle powołanie systemu ochrony ludności, to, że wreszcie zaczęliśmy inwestować jako państwo w schrony.
0: Polacy często wskazywali, że brakuje im czasu, by przyswoić wiedzę na temat postępowania w przypadku zagrożeń, dodaje major Stelmach.
5: Najpopularniejszą odpowiedzią jest to, że nie mają czasu. Brakuje nam czasu na bezpieczeństwo, brakuje nam czasu, żeby nad tym poradnikiem się pochylić, żeby z rodziną przećwiczyć, żeby wykonać czynności przygotowawcze w zakresie zasobów. Drugą odpowiedzią jest oczywiście brak środków.
0: A Safety Project przypomina też o stronie gdziesieukryć.pl, gdzie znajduje się lista dostępnych schronów. 27 września mieszkańcy Krakowa pójdą do urn. Na ten dzień premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta miasta. Decyzja pojawiła się dopiero 2 miesiące po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Trzeba było czekać na prawomocne oddalenie zażalenia w sprawie tego głosowania i ostateczne uznanie przez sąd, że było ważne. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa, Michał Drewnicki, mówi o zamierzanym opóźnianiu wyborów.
6: Dla mnie była rzecz skandaliczna, że poprzez różnego rodzaju sztuczki i procedury prawne nie szanuje się wyroku wyborców, mieszkańców Krakowa. Natomiast finalnie dobrze się stało, że sąd potwierdził, że referendum było ważne.
7: Cały ten proces protestów wyborczych jest procesem zgodnym z prawem. Natomiast trzeba doprowadzić do takiej konstrukcji przepisów, żeby takie procesy szybko zamykać, sprawnie zamykać, ale oczywiście zgodnie z zasadami demokracji.
0: Dodaje kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Monika Piątkowska. Walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedziało już kilkanaście osób. 17-latkowie dobrze radzą sobie za kierownicą. Od marca osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzamin zdają skuteczniej niż starsi kandydaci. Na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy czeka 17-letni Michał.
8: Wybieram się na studia. Dobrym pomysłem było to, żeby mieć już prawo jazdy. Za miesiąc mam 18 lat i teraz są wakacje, więc w sumie to idealny czas, żeby rozpocząć naukę na prawo jazdy. Odliczę dni do końca szkoły, żeby zacząć prawo jazdy właśnie. Jest lekki stres, da się to garnąć. I przede wszystkim trzeba dużo ćwiczyć.
9: Ale dobrze się czujesz za kierownicą?
8: Póki co to tak.
0: Część nastolatków bardzo dobrze radzi sobie za kierownicą, uważa instruktor jazdy Leszek Kozioł. Zaznacza jednak, że nie każdy 17-latek jest wystarczająco dojrzały, by prowadzić samochód.
10: W sumie każdy jest inny.
9: Pan jest za tym, żeby tak młodzi kierowcy zaczynali już kurs?
10: No i tak i nie. Ja bym chciał, żeby każdy, zanim pójdzie, miał rozmowę z psychologiem i psycholog, żeby określił, czy on już jest taki dojrzały, czy się nadaje, czy czuje tą odpowiedzialność, tą presję, że są inni uczestnicy ruchu, że nie jest sam właśnie, żeby określił, czy już psychicznie dojrzał.
0: Ministerstwo Infrastruktury podało, że w ciągu 3 miesięcy ponad 73% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B. To wynik wyraźnie lepszy niż w pozostałych grupach wiekowych. Niepełnoletni kierowcy do ukończenia 18 roku życia mogą prowadzić samochód wyłącznie w Polsce i muszą jeździć w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Nowy sprzęt ratowniczy trafi do województwa łódzkiego. To dzięki ponad 1 000 000 złotych z budżetu obywatelskiego. Doposażone zostanie 5 jednostek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska.
11: Te środki zostaną przeznaczone na zakup łodzi, kładów, samochodów, kajaków ratunkowych i innego specjalistycznego, mniejszego sprzętu, a także zostaną wydatkowane na szkolenie, tak aby ratownicy mieli jak najwyższe kwalifikacje.
0: Nowe wyposażenie usprawni patrole i akcje ratownicze, dodaje prezes WOPR-u w Radomsku Łukasz Berlanka.
12: Dzięki podpisanej umowie dzisiaj trafi do nas w najbliższym czasie łódź motorowa z silnikiem zaburtowym oraz kład w pełni wyposażony.
0: Samorząd województwa przeznaczył również 20 000 złotych na remonty i przeglądy sprzętu będącego już na wyposażeniu jednostek. A w Zakopanem trwa walka o remont chodnika. Górale z ulicy Walkosze narzekają na sposób jego wykonania. Okazuje się, że w większości chodnik liczy około metra szerokości, a w jednym miejscu zwęża się do zaledwie 40 centymetrów. Zdaniem mieszkańców to efekt braku zgody jednego z nich na usunięcie ogrodzenia.
13: Jeżeli poliki są bite według pasu drogowego, dlaczego pas drogowy na przykład nie idzie tak, jak powinien być wytyczony, no są takie zwężenia.
14: Teraz to wygląda po prostu beznadziejnie. My jesteśmy co? Nie jesteśmy mieszkańcami?
13: Uważamy, że płot jest w pasie drogowym. Jednego obowiązuje pas drogowy, a drugiego nie?
15: Nie wiem, w czym jest rzecz, no bo po prostu urzędnicy zrobili, co zrobili, jak zrobili, no i myśmy się zgodzili, co poprosili, to bym się zgodzili. A niestety sąsiedzi są, jacy są, tu jest na nas nalot, a ja przecież nikomu nic nie wziąłem, to jest moja własność.
16: Jesteśmy w pasie drogowym, więc na tyle, ile pozwala nam tutaj szerokość pasa drogowego, no w tym obszarze są prowadzone te roboty.
0: Dodaje Agnieszka Święte z Urzędu Miasta w Zakopanem. Mieszkańcy nie zgadzają się z wytyczeniami geodetów. Domagają się nowego pomiaru pasa drogowego i wyprostowania chodnika. odnotowali ponad 57 tysięcy zgłoszeń. PKP podsumowuje 8 lat funkcjonowania tzw. żółtych naklejek na przejazdach kolejowych, mówi Przemysław Zieliński z biura prasowego spółki.
17: Od czerwca 2018 roku ponad 4200 razy wprowadzono ograniczenia prędkości i polecenie ostrożnej jazdy maszynistów, a ponad 1800 przypadka, aby uniknąć wypadków, wstrzymano całkowicie ruch pociągów. To wszystko są dane systemu żółtej naklejki.
0: Niewielkie żółte naklejki znajdują się przy rogatkach. Zawierają trzy istotne informacje, dodaje zawiadowca kolejowy Krzysztof Wejner.
18: Jest tam numer skrzyżowania, czyli numer przejazdu, który jest nam niezbędny dla właściwej i szybkiej lokalizacji miejsca. Numer 112 dla uruchomienia służb ratunkowych oraz numery dyspozytora zakładowego linii kolejowych.
0: System żółtych naklejek działa już od 2018 roku. Ponad 0,5 miliarda złotych na modernizację zbiornika Dzierżno-Duże. Dzięki tym pieniądzom Wody Polskie uszczelnią i wzmocnią konstrukcję obiektu. Nasza inwestycja uchroni przed powodzią sporą liczbę mieszkańców Śląska i Opolszczyzny, mówi Lidia Hoffman z Wód Polskich.
19: Zabezpieczy jednocześnie obszar o powierzchni ponad 1400 hektarów. Dzięki tej inwestycji przywrócimy pełną sprawność techniczną zbiornika, ograniczymy ryzyko awarii zapory w przyszłości, a mieszkańcy Doliny Kłodnicy zyskają większe bezpieczeństwo w obliczu coraz częstszych ekstremalnych zmian pogodowych.
0: Modernizacja zbiornika Dzierżno-Duże zakończy się pod koniec 2029 roku. Jest lepiej niż planowaliśmy, tak górale podsumowują półmetek tegorocznych wakacji. Obłożenie w Zakopanem w wielu miejscach sięga 100%, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
20: Nie tylko właściciele obiektów noclegowych potwierdzają, że jest lepiej niż się spodziewali, natomiast bezwzględną wartością jest to, iż cena dzisiejsza w porównaniu do ceny z tej samej doby zeszłego roku jest o 20% wyższa. To jest znakiem ewidentnie nadstandardowego popytu.
21: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Po 15 się zacznie. No i po 15 się zaczęło. Zawsze to jest tak, że ten początek lipca jest dużo słabszy.
22: Sierpień zawsze jest ciutkę lepszy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu i mniej więcej do 20 sierpnia taki gorący okres będzie trwał.
0: Dodaje Emilia Glista, która pomaga hotelom i pensjonatom w poszukiwaniu klientów. Kto więc ma plan na pobyt w górach w sierpniu, a nie ma jeszcze rezerwacji, to powinien się pospieszyć z poszukiwaniem.

0: podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zaczynamy od wielkiego sukcesu polskich siatkarzy. Biało-czerwoni po raz drugi zdobyli złoto Ligi Narodów. Po zaciętej walce pokonali reprezentację USA 3-2. Brąz wywalczyła ekipa siatkarzy ze Słowenii. Greckie służby zarządziły ewakuację kolejnych regionów w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami. Śmierć w ciągu ostatnich dni podczas walki z żywiołem poniosło tam 3 strażaków. Najnowsze informacje z Grecji zbiera nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, gdzie sytuacja jest najbardziej poważna?
1: Od kilku dni strażacy walczą z ogniem na terenie Beocji, Attyki i na wyspie Kefalonia, gdzie minionej nocy zapalił się las. W gaszeniu ognia nie pomaga silny wiatr, który rozprzestrzenia płomienie w błyskawicznym tempie i uniemożliwia w wielu miejscach akcję gaśniczą z powietrza. Z pomocą greckiej straży pożarnej przybyły jednostki wysłane przez Francję i Rumunię. W ostatnich godzinach wydano jednak kolejne ostrzeżenia i nakazy ewakuacji dla obszarów na wyspie Kefalonia, wzywając mieszkańców do ewakuacji w kierunku miasta Argostoli. Kilka tysięcy osób ewakuowano dziś też w regionie Attyki, po tym jak potężny pożar z okolic Porto Germeno przesuwał się w stronę Megary i rozległej strefy przemysłowej tego miasta. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Dla dobra świata odwołałem uderzenie na Iran, ogłosił w niedzielę nad ranem Donald Trump. Prezydent USA zgodził się na wstrzymanie ognia pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. W zamian Iran ma otworzyć cieśninę Ormuz i zakończyć działania związane z programem nuklearnym. Państwo Izrael przyłącza się do mnie w tym zobowiązaniu, dodał w swoim internetowym wpisie Donald Trump. Kolejny atak na rosyjskie centrum logistyczne Wildberries. Ukraińcy zaatakowali w obwodzie Samarskim. O szczegółach nasz reporter Ołych Biłecki.
2: Pod atakiem ukraińskich dronów okazał się kolejny centrum logistyczne handlowego giganta Wildberries. Do zderzenia doszło w obwodzie Samarskim w odległości powyżej 1000 km od granicy z Ukrainą. Na miejscu wybuchł pożar, a dronowy atak już potwierdził właściciel tych zakładów. Centrum logistyczne został otwarty w 2025 roku. Miał on około 130 tysięcy metrów kwadratowych, co pozwalało rozmieścić tam do 120 milionów towarów. Ministerstwo Obrony w Moskwie twierdzi, że w ciągu ostatniej doby rosyjska obrona powietrzna rzekomo zestrzeliła 1158 ukraińskich dronów. Z kolei strona ukraińska potwierdza swoją działalność w okolicach Saratowa, na wojskowym lotnisku Engels oraz w obwodzie Kałuskim. Kijów, Ołech Biłecki.
0: W wiadomościach teraz wracamy do kraju. Tragedia na gdańskich działkach. Nie żyją 2 osoby. Jeszcze przed przybyciem straży z płonącego obiektu ewakuowały się 2 kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie doznały oparzeń i podtruły się dymem, mówi Jacek Jakubczyk ze Straży Pożarnej.
3: W trakcie prowadzonych działań gaśniczych ujawnili w piwnicy obiektu 2 ofiary śmiertelne tego pożaru, mężczyzna i kobieta. Teren po ugaszeniu został przekazany policji, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
0: Później do szpitala trafiła też 86-letnia kobieta z objawami przedzawałowymi. Okoliczności niedzielnego pożaru bada teraz policja. Śledczy znaleźli już wszystkie fragmenty rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. W sobotę służby wróciły do Tarnawy, by odnaleźć jeszcze jeden zagubiony element pocisku. O szczegółach nasz reporter Maciej Kurek.
4: Jak podała w sobotę wieczorem prokuratura okręgowa w Lublinie, śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Rzecznik prasowy lubelskiej prokuratury Marcin Kozak poinformował, że szczegółowa laboratoryjna analiza elementów odnalezionych podczas czwartkowych oględzin miejsca upadku rakiety wykazała konieczność wznowienia prac. Śledczych wspierał specjalistyczny sprzęt do głębokiego skanowania. Teren zabezpieczała żandarmeria wojskowa. Prokurator przekazał, że powtórne oględziny okolic miejscowości Tarnawa Kolonia zostały zakończone i jak dodał, poszukiwany obiekt odnaleziono i zabezpieczono na potrzeby prowadzonego śledztwa.
0: A przypomnijmy, prokuratura okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Czy Polacy są przygotowani na zagrożenia militarne? To sprawdzał wrocławski Safety Project, który organizuje ćwiczenia z obrony cywilnej, mówi jego prezes major Jarosław Stelmach.
5: Polacy odpowiadają wprost. Obawiamy się ataku rakietowego, ataku dronowego, obawiamy się wojny. To faktycznie jest czasami nawet i połowa respondentów. Polacy bardzo wysoko też oceniają te inicjatywy, które miały miejsce w ostatnich latach, jak właśnie poradnik bezpieczeństwa, czy w ogóle powołanie systemu ochrony ludności. To, że wreszcie zaczęliśmy inwestować jako państwo w schrony.
0: Polacy często wskazują wskazywali, że brakuje im czasu, by przyswoić wiedzę na temat postępowania w przypadku zagrożeń, dodaje major Stelmach.
5: Najpopularniejszą odpowiedzią jest to, że nie mają czasu. Brakuje nam czasu na bezpieczeństwo, brakuje nam czasu, żeby nad tym poradnikiem się pochylić, żeby z rodziną przećwiczyć, żeby wykonać czynności przygotowawcze w zakresie zasobów. Drugą odpowiedzią jest oczywiście brak środków.
0: A Safety Project przypomina też o stronie gdziesieukryć.pl, gdzie znajduje się lista dostępnych schronów. 27 września mieszkańcy Krakowa pójdą do urn. Na ten dzień premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta miasta. Decyzja pojawiła się dopiero 2 miesiące po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Trzeba było czekać na prawomocne oddalenie zażalenia w sprawie tego głosowania i ostateczne uznanie przez sąd, że było ważne. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa, Michał Drewnicki, mówi o zamierzanym opóźnianiu wyborów.
6: Dla mnie była rzecz skandaliczna, że poprzez różnego rodzaju sztuczki i procedury prawne nie szanuje się wyroku wyborców, mieszkańców Krakowa. Natomiast finalnie dobrze się stało, że sąd potwierdził, że referendum było ważne.
7: Cały ten proces protestów wyborczych jest procesem zgodnym z prawem. Natomiast trzeba doprowadzić do takiej konstrukcji przepisów, żeby takie procesy szybko zamykać, sprawnie zamykać, ale oczywiście zgodnie z zasadami demokracji.
0: Dodaje kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Monika Piątkowska. Walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedziało już kilkanaście osób. 17-latkowie dobrze radzą sobie za kierownicą. Od marca osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzamin zdają skuteczniej niż starsi kandydaci. Na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy czeka 17-letni Michał.
8: Wybieram się na studia. Dobrym pomysłem było to, żeby mieć już prawo jazdy. Za miesiąc mam 18 lat i teraz są wakacje, więc w sumie to idealny czas, żeby rozpocząć naukę na prawo jazdy. Odliczę dni do końca szkoły, żeby zacząć prawo jazdy właśnie. Jest lekki stres, da się to garnąć. I przede wszystkim trzeba dużo ćwiczyć.
9: Ale dobrze się czujesz za kierownicą?
8: Póki co to tak.
0: Część nastolatków bardzo dobrze radzi sobie za kierownicą, uważa instruktor jazdy Leszek Kozioł. Zaznacza jednak, że nie każdy 17-latek jest wystarczająco dojrzały, by prowadzić samochód.
10: W sumie każdy jest inny.
9: Pan jest za tym, żeby tak młodzi kierowcy zaczynali już kurs?
10: No i tak i nie. Ja bym chciał, żeby każdy, zanim pójdzie, miał rozmowę z psychologiem i psycholog, żeby określił, czy on już jest taki dojrzały, czy się nadaje, czy czuje tą odpowiedzialność, tą presję, że są inni uczestnicy ruchu, że nie jest sam właśnie, żeby określił, czy już psychicznie dojrzał.
0: Ministerstwo Infrastruktury podało, że w ciągu 3 miesięcy ponad 73% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B. To wynik wyraźnie lepszy niż w pozostałych grupach wiekowych. Niepełnoletni kierowcy do ukończenia 18 roku życia mogą prowadzić samochód wyłącznie w Polsce i muszą jeździć w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Nowy sprzęt ratowniczy trafi do województwa łódzkiego. To dzięki ponad milionowi złotych z budżetu obywatelskiego. Doposażone zostanie 5 jednostek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska.
11: Te środki zostaną przeznaczone na zakup łodzi, quadów, samochodów, kajaków ratunkowych i innego specjalistycznego, mniejszego sprzętu, a także zostaną wydatkowane na szkolenie, tak aby ratownicy mieli jak najwyższe kwalifikacje.
0: Nowe wyposażenie usprawni patrole i akcje ratownicze, dodaje prezes WOPR-u w Radomsku Łukasz Berlanka.
12: Dzięki podpisanej umowie dzisiaj trafi do nas w najbliższym czasie łódź motorowa z silnikiem zaburtowym oraz quad w pełni wyposażony.
0: Samorząd województwa przeznaczył również 20 tysięcy złotych na remonty i przeglądy sprzętu będącego już na wyposażeniu jednostek. A w Zakopanem trwa walka o remont chodnika. Górale z ulicy Walkosze narzekają na sposób jego wykonania. Okazuje się, że w większości chodnik liczy około metra szerokości, a w jednym miejscu zwęża się do zaledwie 40 centymetrów. Zdaniem mieszkańców to efekt braku zgody jednego z nich na usunięcie ogrodzenia.
13: Jeżeli poliki są bite według pasu drogowego, dlaczego pas drogowy na przykład nie idzie tak, jak powinien być wytyczony, no są takie zwężenia?
14: Teraz to wygląda po prostu beznadziejnie. My jesteśmy co? Nie jesteśmy mieszkańcami?
13: Uważamy, że płot jest w pasie drogowym. Jednego obowiązuje pas drogowy, a drugiego nie?
15: Nie wiem, w czym jest rzecz, no bo po prostu urzędnicy zrobili, co zrobili, jak zrobili, no i myśmy się zgodzili, co poprosili, to my się zgodzili. A niestety sąsiedzi są, jacy są, tu jest na nas nalot, a ja przecież nikomu nic nie wziąłem, to jest moja własność.
16: Jesteśmy w pasie drogowym, więc na tyle, ile pozwala nam tutaj szerokość pasa drogowego, no w tym obszarze są prowadzone te roboty.
0: Dodaje Agnieszka Święte z Urzędu Miasta w Zakopanem. Mieszkańcy nie zgadzają się z wytyczeniami geodetów. Domagają się nowego pomiaru pasa drogowego i wyprostowania chodnika. odnotowali ponad 57 tysięcy zgłoszeń. PKP podsumowuje 8 lat funkcjonowania tzw. żółtych naklejek na przejazdach kolejowych, mówi Przemysław Zieliński z biura prasowego spółki.
17: Od czerwca 2018 roku ponad 4200 razy wprowadzono ograniczenia prędkości i polecenie ostrożnej jazdy maszynistów, a ponad 1800 przypadka, aby uniknąć wypadków, wstrzymano całkowicie ruch pociągów. To wszystko są dane systemu żółtej naklejki.
0: Niewielkie żółte naklejki znajdują się przy rogatkach. Zawierają trzy istotne informacje, dodaje zawiadowca kolejowy Krzysztof Wejner.
18: Jest tam numer skrzyżowania, czyli numer przejazdu, który jest nam niezbędny dla właściwej i szybkiej lokalizacji miejsca. Numer 112 dla uruchomienia służb ratunkowych oraz numery dyspozytora zakładowego linii kolejowych.
0: System żółtych naklejek działa już od 2018 roku. Ponad 0,5 miliarda złotych na modernizację zbiornika Dzierżno-Duże. Dzięki tym pieniądzom Wody Polskie uszczelnią i wzmocnią konstrukcję obiektu. Nasza inwestycja uchroni przed powodzią sporą liczbę mieszkańców Śląska i Opolszczyzny, mówi Lidia Hoffman z Wód Polskich.
19: Zabezpieczy jednocześnie obszar o powierzchni ponad 1400 hektarów. Dzięki tej inwestycji przywrócimy pełną sprawność techniczną zbiornika, ograniczymy ryzyko awarii zapory w przyszłości, a mieszkańcy Doliny Kłodnicy zyskają większe bezpieczeństwo w obliczu coraz częstszych ekstremalnych zmian pogodowych.
0: Modernizacja zbiornika Dzierżno-Duże zakończy się pod koniec 2029 roku. Jest lepiej niż planowaliśmy, tak górale podsumowują półmetek tegorocznych wakacji. Obłożenie w Zakopanem w wielu miejscach sięga 100%, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
20: Nie tylko właściciele obiektów noclegowych potwierdzają, że jest lepiej niż się spodziewali, natomiast bezwzględną wartością jest to, iż cena dzisiejsza w porównaniu do ceny z tej samej doby zeszłego roku jest o 20% wyższa. To jest znakiem ewidentnie nadstandardowego popytu.
21: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Po 15 się zacznie. No i po 15 się zaczęło. Zawsze to jest tak, że ten początek lipca jest dużo słabszy.
22: Sierpień zawsze jest ciutkę lepszy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu i mniej więcej do 20 sierpnia taki gorący okres będzie trwał.
0: Dodaje Emilia Glista, która pomaga hotelom i pensjonatom w poszukiwaniu klientów. Kto więc ma plan na pobyt w górach w sierpniu, a nie ma jeszcze rezerwacji, to powinien się pospieszyć z poszukiwaniem.

0: Mm-hmm. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, do Bartka Paweł Pawelec.
1: Dzień dobry. Zgłosiłem się głównie z tego względu, gdyż dostałem w sobotę informację o tym, że moja partnerka, z którą jestem przez 5 lat, chce zakończyć związek. Z tego względu, gdyż nie zachowywałem się tak, jak mężczyzna powinien się zachowywać. Było utrata zaufania, było też ukłamywanie. Były problemy też z kwestiami finansowymi, nie grałem fair w tym kierunku. Aha. Po prostu po tych dniach, które dostałem tą wiadomość, to doszło to do mnie. Zrozumiałem, co zrobiłem źle, i chcę to po prostu zmienić, co tu dużo mówić, żeby powalczyć o to.
2: Tylko po kolei. Powiedz, czego dotyczyły tak zwane zawody w kwestii finansowej, bo wiem, że to są istotne rzeczy, kiedy się razem mieszka, ma się wspólną kasę.
1: Wspólna kasa to raz, ale druga rzecz, ona więcej dawała od siebie niż ja. Ja w ostatnim czasie, przez ostatnie 2 lata dawałem mniej od siebie, ona miała więcej na głowie i nie zachowałem się tak, jak facet powinien się zachować, po prostu.
2: Bo?
1: Dużo mówić. Zachowałem się źle w ten sposób, że nie dawałem odpowiednich środków, był problem ze znalezieniem pracy, jak ta praca była, to mówiłem, że będą takie kwoty, a było wiele mniejsze, były dużo opóźnienia, po prostu.
2: Ale to nie było tak, że miałeś i nie dałeś, tylko nie miałeś.
1: Były przypadki, że nie miałem, ale były przypadki, że to, co miałem, to dawałem, ale zdecydowanie mogłem mieć okazję do tego, żeby mieć więcej, bo jak się chce dzisiaj, to można, tylko trzeba chcieć.
2: Tak.
1: Chcę zrobić co tylko mogę, żeby to naprawić. Po prostu.
2: Przypomnij, jak ma na imię wybranka twojego serca?
1: Aleksandra.
2: A ty ją kiedy poznałeś?
1: Tak, myśmy się poznali przez internet.
2: Przeżyliśmy
1: dużo pięknych chwil. Jest bardzo ładną brunetką, która jest ciągle uśmiechnięta. Ostatnimi miesiącami nie była uśmiechnięta. Z mojego powodu. Też nie ma co tego ukrywać. Jak jesteśmy szczerzy, to szczerzy.
2: Jaka ona jest?
1: Jest na pewno osobą szczerą, uczciwą.
2: Jakieś hobby ma? Bzika na punkcie czegoś?
1: Bzika na temat sprzątania i czystości w mieszkaniu. To można powiedzieć, jak większość. I ma bardzo dużego bzika na temat psiaka, którego mamy w domu i które ja go wniosłem do naszego związku, ale od samego początku traktuję go jako członka rodziny.
2: To jakaś rasa, czy wielorasowiec?
1: Tak, to jest Amstaff.
2: Jak się nazywa?
1: Dragon.
2: A łagodny czy ostrawy?
1: Łagodny, to jest kanapowiec, można powiedzieć.
2: Ludzie się boją takich psów, a nie wiedzą o tym, że te psy to są psy na zwierzęta, a nie na ludzi.
1: Tak, dokładnie, to jest racja.
2: Czym ona się zajmuje?
1: Pracuję w angielskiej firmie jako home office.
2: Jak ty wyglądasz? Ile masz wzrostu, Bart?
1: 184.
2: Widzisz, już jest. Jesteś wysoką postacią, tak?
1: Dokładnie.
2: Jakiej budowy ciała?
1: Od dłuższego czasu intensywnie uciążkę na siłownię, więc...
2: Odchudzasz się?
1: Zaczynam budować się. Tak, odchudzałem się. Zrzuciłem prawie 30 kilo.
2: Nie!
1: Tak, prawie 30 kilo udało mi się zrzucić.
2: Mistrz, proszę, ćwiczysz charakter. Pięknie.
1: Udało mi się. Dzisiaj też mieliśmy rozmowę i cały czas się upiera Ola przy tym, że chce to zakończyć, ale ja jestem w stanie to zrobić.
2: Bo
1: po prostu mówi, że nie czuje, w sensie jest zmęczona tym była po prostu i potrzebuje czasu i odskoczni, czasu, żeby to wszystko przemyśleć, żeby jej głowa odpoczęła. Ja jestem
2: Dobra, Bartek, ty mi mówisz, że ona jest zmęczona, że ona ma tego dosyć. Ona chce to zakończyć. Ona jest mną zawiedziona. Czym ty ją umęczyłeś? Czym zabiłeś ten związek wyszukany w necie? Czego ma dosyć a propos twojej osoby?
1: Awantur nigdy między nami nie było. Ja nie jestem osobą taką, aby podnosić głos w domu. To jest oznaka tylko głupoty i słabości. To nie.
2: Mm-hmm.
1: Ja jestem... Najważniejsze to, co kwestia zaufania, czyli na wydawanie na coś słowa, niedotrzymywanie tego słowa.
2: Lenistwo?
1: Też w pewnym momencie.
2: Wygodnictwo?
1: Tak, jak najbardziej. Wygodny styl życia, taki, że się przyzwyczaiła w pewnym momencie do tego, że tak będzie zawsze i że nie wiadomo...
2: Mówisz jakoś na Aleksandrę? Masz jakieś określenie?
1: Zawsze mówię dziubek na nią.
2: Czyli dziubek załatwi.
1: Tak, dokładnie. W 100%. Ale że dziubek w końcu się postawił, powiedział, że nie, to ja się obudziłem i wiem, że muszę to zmienić po prostu. Aby to po prostu odbudować, bo wiem, że może jest jeszcze szansa na to, aby po tych 5 latach to zgrać z powrotem.
2: Tak. Mm-hmm. Zobaczyła w tobie człowieka, którego wcześniej nie widziała, wiesz? Powiedziałeś chyba wszystko, niczego nie ukryłeś, bo wtedy jak ukryłeś, przypominam, to leżymy i kwiczymy.
1: Wiem.
2: Aleksandro, kochamy Bartka, ja z Bartkiem ustalam jeszcze plan przed telefonem, a wy trzymajcie kciuki za chłopaka, bo ma dobre już zamiary.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, Aleksandro, Paweł Pawelec z tej strony.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kojarzę.
2: Takie rzeczy robimy dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Zapraszam cię na antenę programu Kochaj albo Rzucaj, bo mam spowiedź faceta, który kiedy poznawałaś go, to był fajny, kurczę, facet honorowy, słowny, pozytywny, pełen energii. Niepotrzebnie masz taką dobrą pracę, powiem szczerze. Niepotrzebnie ci tak dobrze idzie, Aleksandro. Bardzo szybko przykleił się do wygodności nickiego stylu, kiedy stracił pracę przez swoje zdrowie, o czym mi opowiadał. Pasożyt, leń, bez pomysłu, bez inicjatywy. Nie zaprzeczasz, czyli jest zgoda. 2 czy 3 razy zwracała mi wcześniej uwagę, że nie jest ze mnie zadowolona. Aż doszło do spotkania. Zaprosiła mnie rano, a ja mieszkam u niej. To już było dziwne. Usłyszałem, że trzeba będzie się wyprowadzić, bo nie widzi żadnych zmian. Czy skłamał?
1: Słucham.
2: Robię tu wszystko, żeby ta aplikacja randkowa kiedyś przyniosło ci szczęście, a nie nieszczęście w twoim życiu. Powiedział mi, że jest w stanie dragona zostawić w twoich dłoniach, ale tylko na chwilę, żebyś ty nie cierpiała i nie tęskniła za nim, bo liczy na to, że wróciłby do was przez te twoje myślenie o tym, że mogłabyś być gdzieś szczęśliwsza bez niego, to mu gnije wątroba. On się przyznaje, że jest leniem. Oczywiście, że wykorzystywał. Przeprasza cię, że nie był aż tak ambitnym facetem, w jakim się zakochiwałaś kiedyś. Fajnie jest nic nie robić, mając kobietę, która genialnie dba o dom. Nie zrobi ci tego już nigdy. Teraz to raczej w drugą stronę będzie cię zachwycał. Zaraz będzie awantura, że Aleksandra napisze do mnie za 2-3 lata, że jej mąż jej nie zauważa, jeśli wy wyjdziecie za mąż. Nie poświęca jej czasu, tylko ciągle haruje i po co nam kolejny samochód, kolejny dom i kolejny daleki kierunek w wakacje. Aleksandra, nie rzucaj go jeszcze. Daj mu szansę.
1: Problem w tym, że ja już próbowałam naprawiać.
2: Kilka razy.
1: Długi okres czasu.
2: Czyli ile się nie układa? Rok?
1: No, ze 3 lata.
2: Ojojojojoj, nie wspomniał, że aż 3 lata. Ale to co, on jeszcze pracując był niefajny?
1: No, naprawdę jest tak dużo sytuacji, które się nałożyło na siebie, że...
2: Czego mi nie powiedział?
1: Ta decyzja. To są takie zaczynania nowej pracy, rzucania. Brak stabilności generalnie, to bym powiedziała, że to jest główny powód.
2: Masz świetną robotę, wszystko ogarniasz sama. Był wygodnicki bardzo, bo dzióbek załatwi wszystko, nie?
1: Dokładnie. Wszystko ogarnie, wszystko załatwi.
2: Aleksandra, wiesz, że ja zawsze walczę o miłość?
1: Bo
2: dopóki jest szansa, coś się tli, to jak ktoś zrozumie wszystko, co źle robił i że nie jest wzorem do naśladowania, to warto walczyć, no. Nie skreślaj tej miłości. Wiem, że masz konkretne zamiary opuszczenia go. Teraz zastanawiasz się, jak to zrobić delikatnie, żeby nie wyjść na tą okropną i złą. Ale może zanim to zrobisz, co? To może jeszcze jakiś mały eksperyment.
1: Moja decyzja jest ostateczna.
2: Nie chcesz z nim być?
1: Na ten moment chcę zamknąć ten etap.
3: No nie!
2: Bartek, to jest przegrana na obecną chwilę, bym powiedział. Bardzo jest ważne, co ty zrobisz teraz, jak poprowadzisz umiejętnie te rozmowy. Nie możesz łkać, nie możesz błagać, zamieniać się w stalkera. Musisz być tym facetem, przypomnij sobie, w którym ona się zakochiwała. Ona musi zobaczyć, że jest jakaś nadzieja.
4: Rozumiem jej decyzję i mogę zapewnić, że tak jak coś ustalali, to tego się będziemy trzymać i dam po prostu jej ten czas, abym ja mógł nad sobą popracować. I jak już wiem, że będę miał przepracowany ten okres i głowę odbudowaną, wtedy się odezwę. Oczywiście nic na siłę.
2: Wy nie jesteście, proszę? Już parą.
4: Wiem.
2: Ty nie możesz jej ograniczać. Rozumiesz?
4: Nie.
2: Ty masz teraz przełknąć najbardziej gorzką kluchę, jaka ci ono przyniesie. Czyli towarzystwo innych mężczyzn, wyjścia, wyjazdy, radosne zdjęcia w nowym towarzystwie. Wiesz, bo Aleksandra nie jest twoja, ani ty nie jesteś Aleksandry.
4: To ty.
2: To będzie trudne.
4: Mam dlatego zamiar to zrobić. Nie mam nic do stracenia, a wiem, ile mogę wygrać. I to mnie trzyma przy sile i będę to robił.
2: Ona chce się od ciebie uwolnić. Pomagaj jej, ale bądź bezpiecznie z boku.
4: No mam właśnie taki pomysł, że chcę wynająć mieszkanie w tym samym mieście, nie pokazywać się, nie kontaktować, ale być blisko na tej zasadzie. Dziękuję ci bardzo za pomoc i życzę
2: swojej
4: ekipie wszystkiego dobrego.
2: Niech wygra prawdziwa miłość.
1: Okaże.
2: Bądź szczęśliwa, czy z Bartkiem, czy z kimkolwiek, i tego Bartkowi też życzę. Niech to się uda.
1: Dziękuję.
0: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: Złoto dla polskich siatkarzy. W finale pokonaliśmy Amerykanów. Donald Trump ogłasza powrót do negocjacji z Iranem. 80 kilometrów na liczniku hulajnogi. Mieszkaniec z Łódzkiego stanie przed sądem.
1: Jest poniedziałek, 3 dzień sierpnia. Mamy godzinę 6. Czas na wiadomości w Vox FM, na które zapraszam Małgorzata Łukowska.
0: Polscy siatkarze obronili złoto Ligi Narodów. W finale po zaciętym spotkaniu wygrali z Amerykanami 3-2. Świetne mecze rozegrali m.in. Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal i Wilfredo Leon, o którym trener Nikola Grbić mówił po spotkaniu.
2: On jest fantastyczny w ataku, zagrywce i bloku dzisiaj też. I pomagał naprawdę dużo w dzisiejszym meczu.
0: Jednym z bohaterów turnieju był też libero reprezentacji polskiej Jakub Popiwczak.
3: Jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze.
0: Biało-czerwoni, wygrywając Ligę Narodów drugi rok z rzędu, powtórzyli wyczyn Rosji, która dotychczas jako jedyna zdołała obronić tytuł w tych rozgrywkach. Dodajmy, że po brąsę sięgnęła reprezentacja Słowenii. Kolejnym wyzwaniem reprezentacji polskiej siatkarzy w tym sezonie będą Mistrzostwa Europy, które zaczną się 9 września. Wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby, 55-latka oraz 57-latek. W ciężkim stanie trafili do szpitala. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu na ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze, mówi Beata Sosulska-Baran z jeleniogórskiej policji.
4: 70-letni mężczyzna jadący Suzuki od Szklarskiej Poręby do Jeleniej Góry wjechał na pas prawoskrętu. W niego wjechała pani mieszkanka powiatu lwóweckiego, 31-letnia kobieta jadąca Volkswagenem. Uderzyła w niego i w wyniku czego wjechał na pobocze.
0: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący byli trzeźwi. Stany Zjednoczone wracają do negocjacji z Iranem. To potem jak w sobotę Donald Trump ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Teheran. Jak przekazał mediom prezydent USA, zostało to poproszone przez Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Iran. W zamian, jak oznajmił Trump, Iran ma otworzyć cieśninę Ormuz i zakończyć działania związane z programem nuklearnym. Państwo Izrael przyłącza się do mnie w tym zobowiązaniu, dodał w swoim internetowym wpisie Trump. Pędził na hulajnodze z prędkością 80 km na godzinę. 24-latek został wczoraj zatrzymany przez policję w Żgowie, niedaleko Łodzi. Policjanci namierzyli go podczas kontroli kierowców w terenie zobudowanym.
5: Pomiar prędkości jednośladów wskazywał aż 80 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50. 24-letni kierujący hulajnogą był świadomy prędkości, z jaką się poruszał i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu.
0: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z komendy i dodaje.
5: Zgodnie z definicją prawa o ruchu drogowym. Pojazd poruszający się z prędkością do 45 km na godzinę kwalifikowany jest jako motorower. Modyfikacja hulajnogi elektrycznej, na przykład zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że przestaje ona spełniać ustawową definicję tego pojazdu.
0: Za jazdę na hulajnodze z prędkością 80 km na godzinę mężczyzna odpowie przed sądem. Ponad 500 mln złotych na modernizację zbiornika Dzierżno-Duże. Dzięki tym pieniądzom Wody Polskie uszczelnią i wzmocnią konstrukcję obiektu. Nasza inwestycja uchroni przed powodzią sporą liczbę mieszkańców Śląska i Opolszczyzny, mówi Lidia Hoffman z Wód Polskich.
6: I zabezpieczy jednocześnie obszar o powierzchni ponad 1400 hektarów. Dzięki tej inwestycji przywrócimy pełną sprawność techniczną zbiornika, ograniczymy ryzyko awarii zapory w przyszłości, a mieszkańcy Doliny Kłodnicy zyskają większe bezpieczeństwo w obliczu coraz częstszych ekstremalnych zmian pogodowych.
0: Modernizacja zbiornika Dzierżno-Duże zakończy się pod koniec 2029 roku. Uwaga na burze w Tatrach. To bardzo niebezpieczne zjawisko w górach, mówi ratownik TOPR Rafał Mikler.
7: W związku z tym, że jest właśnie ciepło, mogą występować burze. No nie chcemy, żeby akcja na Giewoncie się powtórzyła, także bardzo prosimy o to, żeby jednak sprawdzać prognozy pogody.
8: Musimy unikać wszelkich konstrukcji stalowych, sztucznych ułatwień stalowych, cieków wodnych, bo to jest taki naturalny spływ tych wyładowań.
9: Tomasz Zając, Zaczeński, Park Narodowy.
10: Trzeba sobie zdać sprawę, że nie ma bezpiecznego miejsca w górach podczas burzy, chyba że wskażemy jako to miejsce schronisko.
8: Powinniśmy siąść na plecaku, na kalimacie, w takiej pozycji kucznej, ze złączonymi stopami, odizolować się od podłoża, tak by też jakimś takim spływem nie zostać porażonym.
0: Dodaje naczelnik TOPR Jan Krzysztof. Ratownicy apelują do turystów, by w chwili zaobserwowania burzy w oddali zaczynali schodzić w dół. A turystów w górach nie brakuje. Zakopiańscy hotelarze chwalą się blisko 100% obłożeniem, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
11: Nie tylko właściciele obiektów noclegowych potwierdzają, że jest lepiej niż się spodziewali, natomiast bezwzględną wartością jest to, iż cena dzisiejsza w porównaniu do ceny z tej samej doby zeszłego roku jest o 20% wyższa. To jest znakiem ewidentnie nadstandardowego popytu.
12: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Po 15 się zacznie, no i po 15 się zaczęło. Zawsze to jest tak, że ten początek lipca jest dużo słabszy.
13: Sierpień zawsze jest ciutkę lepszy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu i mniej więcej do 20 sierpnia taki gorący okres będzie trwał.
0: Dodaje Emilia Glista, która pomaga hotelom i pensjonatom w pozyskiwaniu klientów. Kto więc ma plan na pobyt w górach w sierpniu, a nie ma jeszcze rezerwacji, powinien się pospieszyć z poszukiwaniem. Tymczasem policja apeluje do urlopowiczów, zabezpieczcie się przed włamaniem. Jak pokazują statystyki, liczba włamów z roku na rok spada, ale wciąż jest to duże zagrożenie, mówi Aleksandra Laskowska z policji.
14: W tym roku, pierwsza połowa wakacji, to jest ponad 1500 zgłoszeń kradzieży z włamaniem. Natomiast ostatnie lata te kradzieże się zmniejszają. Kradzieże z włamaniem, sukcesywnie ta liczba spada. Miejmy nadzieję, że w tym roku również będzie niższa.
0: Ale złodzieje mogą obserwować nas też w internecie.
14: Wystarczy, że ogląda naszego Facebooka, naszego Instagrama, gdzie chwalimy się naszymi wyjazdami, podróżami, na bieżąco wrzucamy relacje, chcąc pokazać, gdzie jesteśmy, jak odpoczywamy. I to jest dobry moment dla złodziei.
0: W zeszłym roku w okresie wakacyjnym doszło do ponad 2800 takich kradzieży. Na koniec jeszcze Hogwart w Lubuskiem. Fani Harry'ego Pottera spotkali się w weekend na wspólnym świętowaniu urodzin tego kultowego bohatera. Na miejscu, w zaborze w Zielonej Górze, była też nasza reporterka Klaudia Mazurek.
15: My tutaj jesteśmy drugi raz i to duże zabawy dla wnuków i dlatego tutaj przyjeżdżam. No, taka magia.
16: Ja lubię wszystkie części, ale bo nie ma ulubionych, po prostu wszystkie są fajne.
17: Przebrałem się za Harry'ego Pottera. Krawat, godło Gryffindoru, ryska też jest.
18: Tak, jestem w całym stroju, ale proszę się nie zwieść, mimo że mam szatę gryfonów. W sercu jestem krukonką.
19: Mamy kilka takich eliksirów. Dzieci sobie wybierają na przykład eliksir postarzający i później według listy dobierają sobie poszczególne składniki.
18: Harry'ego Pottera czytałam od kiedy miałam chyba 8 lat. Dla mnie to jest też takie uniwersum, które mi towarzyszy praktycznie przez całe życie.
0: W zaborze niedaleko Zielonej Góry urodziny Harry'ego Pottera świętowano już po raz trzeci.
20: Jak drut, chciałoby się powiedzieć. Temperaturowo oczywiście, prawda?
1: Ale jak taki drut chyba w piecu.
20: Kolczasty.
1: 35 stopni to dzisiaj najwyższa temperatura, jaka może się pojawić, ładnie. Ale to dopiero w ciągu dnia, bo na razie o poranku też ciepło, 18 stopni w centrum Polski, ale nad morzem zaledwie 12, bo tam też dzisiaj najchłodniej, w Gdańsku tylko 23 stopnie, a pozostała część Polski...
20: W deszczu tam różnie tak jakby...
1: Oj, deszczu dużo nie będzie, więcej dużo słońca. Julia Hren.
20: Paweł Pawelec, witamy!
1: Dzień dobry, 8 po 6.
20: Poniedziałek.
21: Pierwsza zmiana.
22: Od rana z Vox FM.

0: Czy poniedziałek to może być na przykład to jedno słowo, które tutaj piękni młodzi proszą? Nie, poniedziałek. To jest jednak wyznanie miłości. No. Zwłaszcza jak się wstaje rano z budzikiem, no
1: jedno
0: to można
1: słowo, poniedziałek.
0: No, myślę, że to jest piękne słowo. To jest słowo, które
1: to nie
0: jak
1: jest
0: słyszysz,
1: ładne słowo.
0: Od razu pojawia się uśmiech na twarzy.
1: Tak, oczywiście. Przed tobą fantastycznych 5, dla niektórych 6 dni ciężkiej pracy, a jak ktoś sobie dorabia jeszcze, bo taka sytuacja finansowa w kraju, prawda, jest, że w sobotę i w niedzielę też musi coś robić, to naprawdę go poniedziałek powinien cieszyć. Ile rzeczy mam do zrobienia? Ile pieniędzy do zarobienia? Ile krzywd przede mną?
0: Ale to nieprawda, bo
1: ominę.
0: Trwa sezon urlopowy, a to znaczy, że niektórzy urlop zaczynają w poniedziałki i tutaj mogą się od razu uśmiechnąć, że ja siedzę w domu, a koledzy w pracy siedzą i pracują.
1: To też jest radosne, a w dodatku jak ten urlop mu się nie udał, to należy wejść na naszą stronę i zobaczyć, co zrobić, żebyśmy mu dali 2000 za nieudany urlop.
0: A do tego jeszcze zapas wafelków do wygrania, jakby ktoś był głodny. A jak? I gra towarzyska.
1: Czekaj, familijne. Takie jakieś coś takiego. Jakieś takie o różnych smakach coś. Nie wiem, no chcecie poeksperymentować. Niestety nam nie dali. A mogliby dać, to byśmy wiedzieli, o czym mówimy.
0: 16 minut po godzinie 6 gramy dalej.
1: Wafelek osłodzi każdą chwilę.
2: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.

0: No to płynnie kartka odleciała. Mamy poniedziałek, trzeci dzień sierpnia. Imieniny obchodzą dziś Augustyn, Cyra, Dalmacjusz, Eufroniusz, Lidia, Marana, Miłosław, Nikodem, Nikodema, Piotr, Symeon oraz Szczepan. W Gwinei Równikowej dzisiaj Święto Sił Zbrojnych obchodzone jest. W Nigrze Święto Niepodległości, w Wenezueli Dzień Flagi, a jeśli chodzi o kalendarz świąt nietypowych, to tam dzisiaj Dzień Arbuza.
1: O, to ja będę świętował. Szczególnie, że jest w granicach 1-2 zł za kilogram.
0: Oj, chyba nie.
1: Jest więcej?
0: Chyba bliżej 9. Ale to możecie napisać Pawłowi 609-8698.
1: W jakiej cenie jest arbuz w tym roku? Rok 1963, dokładnie 63 lata temu, rodzi się facet, który, uwaga, to jest ciekawostka, przez całe życie zmaga się ze chorobą alkoholową. Nawet odwoływali trasę w 2019 roku. Panie i panowie, facet, który założył genialny zespół heavy metalowy, którego znają również miłośnicy muzyki disco polo. Nazywa się James Hetfield, a ta grupa to Metallica.
0: To teraz rok 1382. Od muzyki przechodzimy do polityki. Kiejstut Gedyminowicz oraz Witold Kiejstutowicz wraz ze swoimi wojskami przybyli na rozmowy pokojowe z Władysławem Jagiełłą do Trok.
1: No co, dogadali się czy rozśmieszyły ich nazwiska?
0: Zostali oszukani i aresztowani, a następnie uwięzieni.
1: Ojej,
0: no typowa polityka.
1: No, dobrze, nie ścięci. Rok 1985. Rok. Madonna zdobywa po raz pierwszy szczyt brytyjskiej listy przebojów piosenką, której słuchacie. Girl into the groove. Pochodzi on z filmu Desperacko szukając Susan. Uwaga, ciekawostka. Ten singiel został najbardziej kasowym singlem takim filmowym, osiągając sprzedaż 850 tysięcy sztuk na 85 rok. To dużo było.
0: To ja zostaję przy polityce. 1593 rok. W związku ze śmiercią poprzedniego roku w listopadzie króla Szwecji Jana III Wazy, jego syn oraz następcy na tronie szwedzkim, król polski Zygmunt III Waza wyjechał po uzyskaniu zgody Sejmu na rok do szwedzkiej ojczyzny. Uciekł z Polski.
1: Proszę bardzo. To jest rado, jak policja uczubawi informuje. 1996 rok. Hiszpańska formacja Los Del Rio postanowiła napisać piosenki, dzięki której mamy się dobrze na przyjęciach weselnych i w ogóle. Mowa o utworze Macarena, Macarena, Macarena.
0: Macarena. To co, gramy dalej?
1: Tak. Przedstaw panią, może warto.
0: Pani Brytnej.

0: się okazuje na koniec piosenki, że ona wcale taka grzeczna dziewczynka nie była, ona znowu to zrobiła.
1: Ale jak ona to zrobiła, to niech przeprosi.
0: No ona przecież w kolejnych piosenkach. Ona już przeprasza. Na przykład przepraszam tam, że nie jestem już małą dziewczynką, coś takiego. Ja
1: zaraz
0: pamiętam.
1: Zaraz wiadomości u nas.

0: Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
6: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
8: Teraz w PSB Mrówka. Gres szkliwiony Ashville. Dostępny w 4 kolorach. Sersanit. Z nami ci się ułoży.
7: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
9: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Reklama.
13: Minęła 6.30, Małgorzata Łukowska zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
14: Dwie osoby zginęły wczoraj po południu w zderzeniu śmigłowców gaśniczych. Maszyny brały udział w akcji gaśniczej pod Atenami. Z opublikowanych nagrań wynika, że śmigłowce zderzyły się na niskiej wysokości. Jeden z nich spadł na ziemię, załogi nie udało się uratować. Druga maszyna odleciała, a strażakom nie stało się nic poważnego. Przypomnijmy, od ubiegłego tygodnia trwa walka z pożarami lasów na terenie prawie całej Grecji. Do tego tematu wrócimy w kolejnym wydaniu wiadomości Vox FM. Karambol w Buczku w powiecie łaskim w Łódzkiem. W niedzielne popołudnie doszło do zderzenia 4 samochodów. Chwilę wcześniej przychodziła tam pielgrzymka do Częstochowy, mówi nam nadkomisarz Edyta Machnik z policji w Łodzi.
15: Kierujący samochodem marki Opel, 87-letni mężczyzna, nie zachował należytej ostrożności. Uderzył w tył poprzedzającego go samochodu marki BMW. Ten z kolei w wyniku przemieszczenia się uderzył w Subaru, a ten w Renault. W wyniku tego zdarzenia 3 osoby zostały ranne.
14: Autami podróżowało w sumie 12 osób. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jako pierwszy na świecie przepłynął wpław Bałtyk. Po blisko 55 godzinach nieprzerwanego wysiłku Bartłomiej Kubkowski pobił rekord Guinnessa. To była jego 5. próba i pierwsza zakończona sukcesem. Po dopłynięciu do Dziwnowa na plaży czekały na niego tłumy kibiców. Pytano o to, jakie to uczucie przepłynąć Bałtyk. Odpowiedział, że jest tak zmęczony, że jeszcze nie wie. Bartłomiej Kubkowski dedykował swój wyczyn podopiecznym Fundacji Cancer Fighters.
16: Pierwsza zmiana.
17: Pierwsza zmiana.
16: Od rana z Vox FM.

0: Od razu lepiej nie, jak się posłucha Rickiego Astleya. Fajnie śpiewa. No, dla mnie po prostu 10 na 10.
1: 21 minut do godziny 7. My o tej godzinie zazwyczaj zaglądamy do gazet i internetu, żeby dowiedzieć się, co wydarzyło się w ten weekend. A
0: co
1: był to weekend bardzo intensywny. Przede wszystkim wielka gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej nie jest już singlem.
0: Wielka gwiazda muzyki rozrywkowej. Mam Michał Wiśniewski?
1: No nie, Rafał Brzozowski.
0: Rafał Brzozowski.
1: Rafał Brzozowski, czyli Bożyszcze, chciałoby się powiedzieć nastolatek, ale on jednak ma 45 lat, więc no takich nieco starszych nastolatek.
0: Aha, okej, w porządku. Ale kto jest wybrańcem, wiesz ktoś?
1: Helena. Helena.
0: Aj, czyli jednak więcej... facet. Znaczy kobieta, nie facet, chciałem powiedzieć.
1: No kobieta,
0: Helena,
1: tak.
0: Piękne imię. Takie trochę trojańskie, nie?
1: Helena w Super Expressie, oczywiście zdjęcia, bo pan Rafał Brzozowski nawet zaprosił paparazzi na swój ślub. Aha. Bo jest, są i zdjęcia z pierwszego tańca, tutaj jakieś przekąski, wiecie, no ale takie piękne, piękne wesele. Cieszmy się, no chyba, że
0: tak,
1: ci, którzy chcieli zdobyć tutaj rękę Rafała, no to niestety.
0: No trudno, dziewczyny. Jeden przystojny, jednego przystojnego mniej na rynku, ale jest w czym wybierać. Dobrze się rozejrzyjcie wśród prezenterów radiowych. Nie ma takiego wagonika, którego nie dałoby się odczepić, jak mówił mi kolega. Dobra.
1: Paweł,
0: no ładnie mówię, nie? No jak przegląd, to przegląd wszystkiego. Słuchajcie, podobno Polska wygrała w tą piłkę, no, siatkową.
1: Wygrała.
0: Niekopaną.
1: Ze Słoweńcami obroniła
0: wcześniej,
1: tytuł
0: a potem
1: Ligi
0: z USA
1: Narodów.
0: Pierwsze miejsce.
1: Nie, już ostatni mecz to był ze Słoweńcami.
0: Nie, ze Stanami Zjednoczonymi,
1: tak?
0: Będę się upierał, tak.
1: Oglądałeś?
0: Tak, nie wprowadzaj ludzi w błąd, bo ja widziałem ten mecz wczoraj. Moja matka trzymała kciuki tak mocno, że pilota zepsuła.
1: Tak?
0: No, powiedziała, że mam kupić nowy, bo przycisk głośniej się wbił do środka. I tyle mogę powiedzieć. A, no i jeszcze
1: no to brawa, brawa, brawa, brawa. To nie jedyne sukcesy Polaków, bo ten pan jakiś szalony 50 parę godzin płynął przez Bałtyk.
0: No właśnie, to też jest niezły numer. Mówiliśmy o tym w wiadomościach. Ile miał lat?
1: Oj, nie wiem, ale nie dziwię się temu, że on płynął tak szybko, bo jak tak zimno jest, to wiesz, jak płyniesz, to cieplej.
0: Oczywiście, że tak.

0: No to już wiem, bardzo serdecznie dziękuję. W jednym ze sklepów w Wilanowie arbuz promocji cały tydzień był za 1,99. Nie wiem, czy mnie nie wkręcają.
1: No ale w Wilanowie tak tanio. No to, o co chodzi?
0: To w jakimś niewilanowskim sklepie. Przypominam wszystkim mieszkańcom Polski, że Wilanów to taka dzielnica w Warszawie, gdzie jak chcieli postawić tani dyskont, to protestowali mieszkańcy, że nie wypada.
1: Ale on ostatecznie się pojawił. Ciekawe, czy tam mieszkańcy chodzą, czy
0: ale ceny są razy dwa. Tak mam. I wtedy oni się czują lepiej, wiesz. Mieszkam w Wilanowie, płacę wilanowskimi pieniędzmi.
1: Dobra, proszę tutaj nie śmiać się z nikogo, ponieważ 13 minut do godziny 7. Wszyscy musimy się dzisiaj wspierać, tak, ponieważ jest poniedziałek. Dzień jednak bądź co bądź trudny.
0: Okrutny, bezwzględny. Pierwszy z tygodnia, gdzie wszędzie jest daleko. Patrzę na weekend, o, nie widzę, za widnokręgiem. Schował mi się. Wam też tak, znaczy się stało? Tak ma zrobione jest u was?
1: Pamiętajcie, no że numer 6098698 pozostaje do waszej dyspozycji, jeżeli chcielibyście się na coś lub na kogoś poskarżyć,
0: o, chętnie.
1: Powiedzieć, co tam złego albo dobrego się u was dzieje, to piszcie i dzwońcie, tak. Bo my oczywiście jesteśmy i my wam pomożemy.
0: Sprawy rodzinne też nas bardzo interesują. Dowiemy się czegoś
1: więcej. Jesteśmy te takie
0: co
1: plotkary
0: o,
1: z okna.
0: Tak, oczywiście, że tak. Otwórz okno, przynieś herbatkę, ja się podzielę kanapeczką, będziemy się przyglądać ludziom, którzy przechodzą właśnie do pracy ulicą.
2: Z Vox FM.
0: A tymczasem...
1: O 12 minut do godziny 7. Za chwilę zakazane słowo.
0: Ojej.

0: No to ja się przyznam, udało mi się ominąć służbę wojskową w moich latach. To tak naprawdę ganiało się tam wtedy mocno koty, ale nie o tym chciałem.
1: 3 dni temu...
2: Zakazane słowa.
0: Wyobrażasz to sobie?
1: Tak, dziś poniedziałek, więc zakazane słowo przed nami. No i musimy to słowo sobie wymyślić.
0: Niech to będzie słowo. Słowo,
1: ale słowem, jakie słowo?
0: Słowa, słowo. Słowem jest słowo.
1: Zakazanym słowem jest słowo.
0: Dlatego sobie ćwiczę. Słowo, bo jeszcze mogę. Słowo ze słowami, na słowo honoru. Naprawdę.
1: Przypomnijmy zasady tej zabawy. Jeżeli usłyszycie, że któryś z nas, czyli ja albo Paweł, mówimy słowo,
0: tak,
1: to na 6098698 piszecie, kto to taki był.
0: No właśnie, słowem możecie nas łapać na tym, bo to daje wam nagrody. Zestaw ekskluzywnych gadżetów, które mamy tylko my.
2: Zakazane słowa.
3: Zakazane słowa.
2: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: Teraz w PSB Mrówka kres szkliwiony Ashville, dostępny w czterech kolorach. Sersanit. Z nami ci się ułoży.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: Jeszcze dziś zarzuty dla 18-letniego nożownika z Wrocławia. Ogromne pożary w Grecji, trwa ewakuacja mieszkańców. Na koniec nowoczesny sprzęt ratowniczy dla łódzkich woprowców.
10: Minęła godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Małgorzata Łukowska.
9: 18-latek, który zaatakował kobietę nożem we Wrocławiu, jeszcze dziś ma być przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Obywatel Ukrainy jest podejrzewany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Śledczy nadal nie znają motywu ataku ani tego, czy sprawca i ofiara wcześniej się znali. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
11: Według nieoficjalnych ustaleń napastnik miał wcześniej jechać z kobietą autobusem, a następnie śledzić ją aż do miejsca zamieszkania. 30-latka nadal walczy o życie w szpitalu po tym, jak została ugodzona nożem na klatce schodowej jednego z bloków przy ulicy Gagarina we Wrocławiu.
12: Aktualnie przebywa w szpitalu. Jej życie jest zagrożone. Krótko po zdarzeniu policjanci zatrzymali sprawcę.
11: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Do sprawy odniósł się również konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu, który w opublikowanym oświadczeniu stanowczo potępił przemoc. Zaznaczył, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z polskim prawem, a jednocześnie podkreślił, że pojedyncze przestępstwa nie powinny prowadzić do oceniania całej społeczności ukraińskiej.
9: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Greckie służby zarządziły ewakuację kolejnych regionów w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami. Śmierć w ciągu ostatnich dni podczas walki z żywiołem poniosło tam 5 strażaków. Najnowsze informacje z Grecji zbierał nasz reporter Mateusz Chłystun.
13: Od kilku dni strażacy walczą z ogniem na terenie Beocji, Attyki i na wyspie Kefalonia, gdzie minionej nocy zapalił się las. W gaszeniu ognia nie pomaga silny wiatr, który rozprzestrzenia płomienie w błyskawicznym tempie i uniemożliwia w wielu miejscach akcję gaśniczą z powietrza. Z pomocą greckiej straży pożarnej przybyły jednostki wysłane przez Francję i Rumunię. W ostatnich godzinach wydano jednak kolejne ostrzeżenia i nakazy ewakuacji dla obszarów na wyspie Kefalonia, wzywając mieszkańców do ewakuacji w kierunku miasta Argostoli. Kilka tysięcy osób ewakuowano dziś też w regionie Attyki, po tym jak potężny pożar z okolic Porto Germeno przesuwał się w stronę Megary i rozległej strefy przemysłowej tego miasta. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny.
9: A to był nasz reporter Mateusz Chłystun, dziękuję. Na wakacjach spokojnie i dobrze, żeby tak zostało. Na półmetku letniej przerwy kuratorium w Krakowie prosi o rozwagę podczas zorganizowanych wypoczynków. W naszej bazie zarejestrowanych jest blisko 3000 wypoczynków. Dotychczas przeprowadziliśmy 334 kontrole, podczas których okazało się, że 14 z nich nie jest zgłoszonych do bazy, mówi małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska.
14: Tłumaczą się organizatorzy, że oni nie wiedzieli. Trzeba wypełnić kto, co, kiedy, czy ma uprawnienia, czy człowiek był karany, czy nie figurują w bazie przestępców seksualnych. My musimy pamiętać, że ciąży nad nami wszystkimi ustawa Kamilkowa i brak określonych dokumentów skutkuje zgłoszeniem na policję.
9: A takie kontrole prowadzą kuratoria w całej Polsce. 5 jednostek WOPR w województwie łódzkim zostanie doposażonych w nowoczesny sprzęt ratowniczy. To dzięki ponad milionowi złotych z budżetu obywatelskiego. Ratownicy podkreślają jednak, że nawet najlepsze wyposażenie nie zastąpi rozsądku. O szczegóły pytała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
8: Jak my, wypoczywając nad akwenem wodnym, możemy w razie jakiejś kryzysowej sytuacji zadziałać?
15: Pilnujmy te najmłodsze nasze pociechy. Janusz Ciechanowski, prezes rejonowego WOPR w Piotrkowie Trymulawskim, instruktor ratownictwa wodnego. Największy dramat dla rodzica i dla ratownika jest wyciągnięcie dziecka. Idą duże upały. Każde koło ma swoją wyporność. Zazwyczaj jest to chińszczyzna, która w każdej chwili może się rozszczelnić. To jest tylko chwila nieuwagi i dziecko idzie na dno.
9: Podczas akcji ratunkowej najważniejsze jest, by nie przeszkadzać służbom i wykonywać polecenia ratowników.
10: Dzisiaj fani lata mają gratkę. 35 stopni, tyle może się pojawić na termometrach praktycznie w całej Polsce. Oczywiście, no niestety, z wyłączeniem Pomorza, bo w Koszalinie 25, w Gdańsku 23. Sporo słońca dzisiaj, chmur się dużo nie pojawi, chyba że mówimy tutaj na przykład o Kielcach, Katowicach, Zakopanem. Tam dzisiaj może popadać i może być nawet burzowo. Julia Chren, dzień dobry. 5 minut po godzinie 7, tutaj pierwsza zmiana.
16: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: 11 minut po godzinie 7, mamy poniedziałek, no i napisał do nas słuchacz, nie rozumiem, czego wy chcecie od poniedziałku, ja pracowałem w sobotę i niedzielę, a teraz poniedziałek mam wolny.
1: No właśnie. To...
0: Pozdrawiam wszystkich kolegów z MPK we Wrocławiu.
1: To jak w każdej dziedzinie, są wyjątki, na przykład dobra, kochająca, sprawiedliwa kobieta.
0: Paweł!
1: Specjalnie!
0: No już przestań!
1: I co będziesz się już kłócić ze mną? Przecież wiem, jestem bardziej doświadczony, prawda?
0: Chwilowo zmieniamy temat na bohaterów weekendu, a właściwie jednego bohatera, Bartłomiej Kubkowski. To jest człowiek, który jako pierwszy na świecie
1: przypominam.
0: Przepłynął w pław Morze Bałtyckie.
1: 50.
0: Płynął 170 kilometrów.
1: Nie na godzinę chyba.
0: Przecież, no nie.
1: Przepłynął, przepłynął. Bo myślałem, że jakoś tak potrafi ruszać rękoma i nogami. I zrobił 160
0: na godzinę. Ja jak przejadę samochodem 170 kilometrów, to już mnie boli plecy, bo już od siedzenia.
1: Od innej
0: już
1: części,
0: trzeba się zatrzymać na stacji benzynowej, rozprostować kości. No. A tutaj człowiek 56 godzin płynął.
1: No.
0: To oznacza, bo podzieliłam to sobie na 8, czyli na godziny pracy zwykłego człowieka, dzień pracujący.
1: Dawaj, dawaj.
0: 7 dni bez przerwy. Pracował, no, można by było powiedzieć.
1: 7 dni bez przerwy płynął, można powiedzieć.
0: Tak.
1: A płynął tak naprawdę 55 godzin. A to widzisz, to wiele może człowiek, jak wie, że po drodze na trasie nie może zatrzymać się na przykład na siusiu, czy ewentualnie na hot doga.
0: No jak zatrzymać się na siusiu? Pierwsza zmiana. To chyba po to w morzu płynął, żeby się nie zatrzymywać.
1: Nie dasz rady.
0: Pozdrawiamy tych, którzy nad polskim morzem na wakacjach.
1: Jak płyniesz, to tego nie zrobisz. Spróbuj kiedyś.

0: Paweł to taki boomer, zadaje pytanie jeden ze słuchaczy, pisząc na 609-86-9869.
1: Czy możesz odpowiedzieć nam na to pytanie?
0: Tak, bo ja chciałem zawsze pójść do wojska, a jak już miałem iść do wojska, to chciałem być saperem.
1: A co to ma za znaczenie?
0: Boom.
1: Aha.
0: No i tyle.
1: 19 minut po godzinie 7. Widzicie, jaki trudny może być ten poniedziałek?
0: Może być, ale to, ja mam jeszcze tu jeden przykład. Witam, 3 dni temu to był mój najgorszy dzień, a nie poniedziałek. Przyszedł do mnie listonosz z kopertą, wyobraźcie sobie, w której było wezwanie do wojska. Zbladłem, siadłem, musiałem się kawę napić. Przecież ja mam 50 lat, pomyślałem sobie. Ale kazali mi się stawić w październiku na 10 dni na ćwiczenia. Pozdrawiam, Paweł z Wrocławia.
1: Bo to może to są takie ćwiczenia dla zdrowia, po prostu taki fitness.
0: Gimnastyka wojskowa rano, no, rozciąganie,
1: właśnie.
0: Bieganie z plecakiem po piachu 15 kilometrów, coś wiem na ten temat.
1: 609-86-9869, pamiętajcie, że ten numer pozostaje do waszej dyspozycji, jeżeli chcielibyście nam coś przekazać albo na coś się poskarżyć. No i właśnie napisał do nas Mirek z województwa lubuskiego: hejo, a ja chciałbym poskarżyć się na moje kury, które robią sobie jaja. Tak, jaja, nie znoszą jajek od paru dni. I co my możemy na to poradzić?
0: Ja bym proponował pogadać z kogutem, bo chyba do tego potrzebny jest.

0: Na zdrówko, kochanie.
1: O, dziękuję, kichnęło, bo właśnie mi się kichnęło.
0: Poza anteną. Axwell i takie miasto w Niemczech, Bonn.
1: Whatever turns you on, to za nami. 7:30 i to jest ta godzina, kiedy mamy naszego gościa specjalnego, czyli Rysiek Piwek pojawia się z bardzo ważnym pytaniem.
0: Tak, co się składa, niech zapyta.
2: Co robi rolnik na targach?
0: Co może robić rolnik na targach?
1: 6098698 to wy piszecie SMS-em, jeżeli macie pomysł, ale na targach czy na targu?
0: Na targach. Co robi rolnik na targach? Chyba tak. Tak było.
1: Trudne.
0: Poczekaj, jeszcze raz sprawdźmy. Rysiek!
2: Co robi rolnik na targach?
0: Na targach.
1: 6098698 wypiszcie, a u nas za chwilę wiadomości. Od rana z Vox FM.
3: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor
4: kupuj,
5: Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Mega okazjach w Media Expert.
1: A no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: Zbliżamy się do godziny 7.30. Małgorzata Łukowska zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
9: Na początek duże utrudnienia na A2 w Wielkopolsce. Na trasie między węzłami Sługoci na Słupca przewróciła się ciężarówka. Na miejscu pracują służby, które sprzątają miejsce wypadku. Obecnie zajęte są dwa lewe pasy ruchu w kierunku Warszawy. Uważajcie, bo tworzą się spore korki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Trwa ewakuacja mieszkańców Waszyngtonu. Amerykańska stolica walczy z pożarami. Ogień strawił już blisko 3000 hektarów powierzchni. Spłonęły szkoły, przedszkola, hale magazynowe czy centra handlowe. Służby ewakuowały dziesiątki tysięcy osób. Blisko 15 tysięcy mieszkańców wciąż pozostaje bez prądu. Policja szuka łowcy cieni. Ruszył nabór do poszukiwania najgroźniejszych przestępców, ale też do pracy operacyjnej, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Centralne Biuro Śledcze ma do obsadzenia blisko 250 etatów. Zgłaszać mogą się policjanci ze stażem w dochodzeniówce. Funkcjonariusze CBŚ przyznają, że na nudę w pracy nie narzekają, ale finanse w tej branży nie są zachęcające.
10: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Drugi raz z rzędu wygrali Ligę Narodów. Polscy siatkarze w fantastycznym stylu wygrali w finale z Amerykanami 3-2. W tiebreaku biało-czerwoni od stanu 8-7 zdobyli 6 punktów z rzędu.
11: No heroiczny bój, heroiczna postawa Amerykanów, ale tym bardziej cieszy to, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa.
9: Mówił po finale libero Jakub Popiwczak. Biało-czerwoni mają w sumie już 3 złote, 1 srebrny i 3 brązowe medale Ligi Narodów. A przypomnijmy, w tym roku po brąz sięgnęła reprezentacja Słowenii, która pokonała Japonię 3-1. No i dziś początek 83. odsłony Tour de Pologne. W 147-osobowym peletonie pojedzie 10 polskich kolarzy, w tym zwycięzca z 2018 Michał Kwiatkowski, dla którego będzie to już 8 występ. Start honorowy zaplanowano na 10.30. Pierwszy etap to trasa z Gdyni do Kaszalina. Kolarze pokonają dziś 234 km.
12: Pierwsza

0: 23 minuty i będzie godzina 8. Rysiu, przypomnij nam pytanie.
1: Co robi rolnik na targach?
2: O. I były fajne propozycje.
0: Rolnik to wiadomo, szuka żony.
2: Blokuje wejście. To są te wasze złe doświadczenia z rolnikami.
0: Sieje zamieszanie. Szuka okazji do skoszenia cen. Pojawiła się też odpowiedź, że targa krowę albo
2: to znaczy?
0: Targa obojnik. A, obornik.
2: Targa.
0: No, targa na targach, tak?
2: Czyli... A, rozumiem, taka gra słów. No, ale to nie są poprawne odpowiedzi.
0: Nie, nie, nie.
2: Bardzo proszę.
3: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi rolnik na targach? Szuka kontaktów. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie ryśki to porządne.

0: zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: A było to wymyślać.
3: 16 minut do godziny 8. To Paweł, jaka jest twoja ulubiona gra?
2: Taka gra słów. Czekaj, sprawdzimy, jak to zabrzmiało, bo ja troszeczkę tutaj starałem się zrobić jak kądzio. Nie wiem, czy to wyjdzie w ten sposób, ale no posłuchajcie, zobaczymy, czy przyłapany zostałem na pewno. Uwaga. O, czekaj, bo to nic nie słychać. To jeszcze raz.
3: Mamy VAR, tak?
2: Mamy VAR, poczekaj.
3: No to poprosimy, posłuchamy. Dzisiaj Rysiu Piwek jest, można powiedzieć, ojcem chrzestnym twojej porażki.
2: Tak. A to nic nie słychać.
3: Ale na pewno
2: ale było. Tak.
3: Rafał, czy padło gra słów?
4: Padło.
3: No
4: padło,
3: właśnie.
2: Kto
3: padło?
2: To powiedział, powiedz? Kto to powiedział? Kto to w ogóle powiedział?
4: Paweł.
2: No, no właśnie. No
3: i to... Sorry, przegrałeś, ale nie powiem, żeby mi było smutno z tego powodu, zupełnie nie. A z nami jest Rafał, właśnie Rafał jako pierwszy Pawelca złapał. Jak ci mija poniedziałek, Rafał?
4: No, od 6 w pracy, nie?
3: A, czyli ty tak jak my, po prostu jesteś ciężko tak. pracujący.
2: Też nie możesz spać tak. po prostu.
3: A co robisz?
4: Nie. A, w zakładzie ślusarskim pracuję.
2: O, ślusarz to chodzi...
3: Czyli jeżeli ktoś w drzwiach klucz zatrzaśnie, to zadzwonią do ciebie?
4: Pewnie, że tak.
2: Na rękach trzeba takich nosić. Ślusarzy nam w tym kraju trzeba. Szewców i krawców, bo to kurczę, teraz wszystko maszyny robią. Dziękuję, że się tym zajmujesz. Znowu napiszę, że boomer.
3: A urlop

0: 8 minut do godziny 8, słuchacie Radia Vox FM. Jeżeli na ten numer chcecie zagłosować, to serdecznie zachęcamy. voxfm.pl, zakładka bestlista. Numer 8 jak na razie, ale może być wyżej.
1: Ciągnijcie w górę, ciągnijcie w górę. Czas leci, lustro brudne, a my wciąż tacy młodzi. Patrz, zobacz, Jula. 8 minut pozostało do godziny 8.

0: Po prostu włączasz Vox FM i wiesz, że żyjesz. No tak gramy, tak mogę powiedzieć. Nieskromnie, prawda?
1: 3 minuty do godziny 8. Oczywiście o godzinie 8 zaraz wiadomości, tak. Ale to dla cierpliwych, bo jeszcze trzeba 3 minuty poczekać. A 3 minuty to wydaje się, że mało, ale to jednak jest długo.
0: To jest jednak długo.
2: No i poranna kawa dzisiaj była już?
0: O, masz ci los, jakie pytanie. No nie mogła być, bo przecież w studiu nie można pić kawy, bo zabraniają technicy. Także cóż mogę powiedzieć, Krzysiu, tak niedługo będzie. W takiej sytuacji nas postawił, no dziwnej.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Mam do ciebie ważne pytanie. Czy pamiętasz czasy, gdy sieć służyła do łowienia ryb, a profil miało się tylko na zdjęciu u fotografa? Tak? To doskonale się składa. Nie? To jeszcze lepiej. Już 7 sierpnia na żywo od 20. Puls Kabaret łączymy pokolenia. Tylko w Pulsie. Najzabawniejszy wieczór tych wakacji. Dobry żart nie pyta o PESEL, ale bawi każdego. Widzimy się już 7 sierpnia w Pulsie. Puls Kabaret na żywo od 20.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Reklama.
14: USA i Iran wracają do rozmów. Donald Trump stawia konkretne warunki. 6 osób zmarło w tragicznym wypadku samochodowym we Włoszech. Potężna fala upałów dotarła do Polski na termometrach ponad 30 stopni na plusie.
1: Minęła godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
14: Bombardowania zawieszone. Iran i USA wracają do stołu negocjacyjnego. Prezydent Donald Trump zapowiedział wznowienie rozmów, które mają się zacząć jeszcze dziś po południu czasu polskiego. Prezydent USA nie podał jednak ani dokładnego miejsca dzisiejszych rozmów, ani potencjalnych uczestników. Trump podkreślił, że celem jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego programu nuklearnego i bezpieczeństwa w rejonie cieśniny Ormus. Chętnie uratowałby mnóstwo istnień, zaoszczędził mnóstwo niepotrzebnej energii, szczerze mówiąc. Zobaczymy. Jesteśmy gotowi zaatakować, kiedy tylko zechcemy. Czy wolałbym zawrzeć układ? Nie zamierzam zabijać ludzi, bo ludzie już zginęli, a tego przecież nie chcemy. Powiedział Trump. Na informacje o planowanych negocjacjach natychmiast zareagowały światowe rynki. Ceny ropy wyraźnie spadły. Inwestorzy liczą, że rozmowy pozwolą uniknąć dalszej eskalacji konfliktu w regionie. Tropikalne temperatury znów w Polsce. Pogodowa mapa podzielona na pół. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami, które na południowym wschodzie już dziś sięgną 35 stopni Celsjusza. Apogeum według prognoz będzie w środę. Wtedy w centrum i na południu nawet 40 kresek powyżej zera. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
15: Po krótkim ochłodzeniu do Polski ponownie napływa gorące, zwrotnikowe powietrze. Według IMGW już dziś na południu kraju temperatura grubo przekroczy 30 stopni. A najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą nawet 33-34 stopnie. Instytut ostrzega też przed lokalnymi burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Synoptycy zapowiadają, że to dopiero początek kolejnej fali upałów. W środku tygodnia temperatury w wielu regionach mogą być jeszcze wyższe, a według części prognoz zagrożony może być nawet tegoroczny rekord ciepła. Przypomnijmy, 28 czerwca w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia w cieniu.
1: To był Mateusz Gołębiewski, dziękuję.
14: Szósta w tym roku awaria sieci energetycznej na Kubie. Wyspa pogrążyła się w ciemności wczoraj wieczorem. Bez prądu zostało ponad 10 milionów mieszkańców. Tamtejsze władze poinformowały, że pracują nad usunięciem awarii, ale może to zająć nawet kilka dni. Przerwy w dostawach prądu nasiliły się od stycznia, gdy Stany Zjednoczone po obaleniu prezydenta Wenezueli objęły Kubę blokadą naftową. Na koniec w wiadomościach wracamy jeszcze do kraju. Trzy małe żubry z Gołuchowa w Wielkopolsce nie mają jeszcze imion. Ośrodek Kultury Leśnej ogłosił właśnie konkurs w tej sprawie i czeka na propozycje. Poszukiwane są imiona dla dwóch samców i samicy, mówi rzecznik ośrodka Anna Błaszczyk.
16: Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Zasady są proste. Zgłosić można jeden zestaw trzech imion. Po jednym dla każdego cielęcia. Wszystkie imiona muszą zaczynać się od liter PO, zgodnie z wymogami Księgi Rodowodowej Żubrów.
14: Ośrodek Kultury Leśnej na propozycję czeka do 12 sierpnia.
1: Ja mam wrażenie, że to jest jakiś test. Ile wytrzymamy, ponieważ 40 stopni Celsjusza, które mają pojawić się już w przyszłym tygodniu, to jest, znaczy nie w przyszłym, tylko w przyszłe dni, w środę, to już jest jakiś żart.
0: Luzik, no tam żart, no niech się dzieje, kurczę, w końcu lato mamy, nie?
1: Aczkolwiek komu jest za gorąco, to zapraszamy Gdańsk Koszalin 23-25 stopni, to jest nadal ciepło, ale
0: słońcu,
1: nie za gorąco.
0: To jest upał.
1: Julia Hren.
0: Przepraszam, Pawelec, witamy.
1: Dzień dobry, 4 minuty po 8.
3: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM.
17: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight

0: Wszyscy się patrzą z zazdrością na tych, którzy właśnie są na urlopach.
1: Nie, na tych, co leżą na lecznikach, nad morzem, na piasku, mają pięknie nasmarowane oliwką ciała i wtedy niech patrzą i niech zazdroszczą.
0: 12 minut po godzinie 8, mamy sierpień, czyli drugi miesiąc wakacji właśnie przyszedł. Nie spać, zwiedzać. Jeżeli wy jesteście aktualnie na wakacjach, to wejdźcie na voxfm.pl i tam napiszcie, gdzie jesteście, co robicie.
1: Chcemy wiedzieć.
0: Przed godziną 9 jeszcze będziemy dzwonić i sprawdzać. A mówimy o wakacjach nie bez powodu, ponieważ jak wiemy, jednym z problemów wakacyjnych jest to, że jak jest się na wakacjach w hotelu, all excuse me i takie tam.
1: Lubimy to?
0: Problem z leżakami.
1: Jak to?
0: Ponieważ ludzie lubią zajmować sobie leżaki.
1: No rano, o tak, ale to nie jest sposób. To wystarczy 3:40 wstać. Ci, co robią poranki, tak jak ty, ja, to żaden problem. Położyć sobie ręcznik, nawet torebkę, tylko bez portfela. I pójść dalej spać.
0: No właśnie, w jednej z relacji z hotelu właściwie jednego w Turcji jest powiedziane, że o godzinie 23:00 tam już zaczynają ludzie zajmować leżaki, czyli już jeden turnus ten nocny odchodzi i wtedy przychodzi ten, który chce iść rano i już zaczyna zajmować leżaki, ale hotel znalazł sposób. No. Wszystkie te leżaki zabiera do biura rzeczy znalezionych. Nie leżaki, tylko ręczniki.
1: Bardzo dobry pomysł. I później... A taki ręcznik to przypominam z 20 euro kary.
0: No.
1: Ja bym nie oddawał. Po 10 dniach 200 euro.
0: No. Ale jak nie oddawał?
1: No nie oddawałbym tych ręczników na miejscu tej obsługi. No rozumiesz, sami se potem oddadzą i będą mieli 200 euro na przykład za 10 dni. Jest biznes? Jest biznes. Na kim? Na głupich Polakach.
2: Pierwsza zmiana od

0: Jak tak gramy, to w ogóle nie ma sensu iść do pracy. Tak uważam tak naprawdę, bo to wy nie musicie przecież, prawda?
1: Zawsze Paweł, jest, ale nie wolno tak mówić.
0: Jest dzień na żądanie, jest jeden, wykorzystać go sobie. To jest na idealne miejsce, to poniedziałek.
1: Ale wykorzystasz dzisiaj, to za tydzień nie będziesz miała, tak? Jak oszczędzisz.
0: Są trzy dni.
1: Na żądanie?
0: Tak, są trzy dni w roku. Przypominam wszystkim panom, że są trzy dni, więc weekend można sobie wydłużyć. Oczywiście zawsze to trzeba zrobić kulturalnie i elegancko, a to noga, a to kostka, a to niestrawność, prawda, ale nigdy prawdziwy powód.
1: 19 minut po godzinie 8, dobrze, Paweł, wyjaśnij, o co chodziło z tymi ręcznikami, bo ja nadal nie wiem.
0: Nie wiesz, o co chodzi. Dobrze, taka technika polska jest, to Polacy wymyślili, jestem dumny z tego narodu i na początku sam korzystałem, że można sobie przyjść wcześniej i położyć ręcznik.
1: O, to niestety nie tylko Polacy.
0: O, Polacy to wymyślili, reszta się od nas uczy, bo my jesteśmy najfajniejszym narodem na świecie, ale kładzenie tego ręcznika już o godzinie 23-24 to jest lekka przesada. Przypominam, że te ręczniki należy zdawać, bo codziennie rano idąc na plażę bądź na basen, dostajesz nowy, ale Polak nie oddaje. I przez 7 dni smaruje się tym olejkiem, wyciera się tym ręcznikiem, ale zawsze mu służy, tak? A gdy oni zaczną zbierać i pobierać te opłaty, znaczy bo za taki ręcznik, za
1: ja nadal nie wiem, jakie opłaty.
0: Za możliwość posiadania ręcznika.
1: Ja już nie chcę żadnych opłat na wakacjach. 20 minut po godzinie 8.
0: Jak zbiorą takich ręczników ze 100, to wiesz, że to pieniędzy.
2: Pierwsza zmiana w radiu.
3: Od rana z Vox FM.
1: Ty chyba, Paweł, powinieneś hotel prowadzić, bo ty na wszystko opłaty dajesz.
0: Ja po prostu znam wartość pieniądza, wiesz?

0: Ten kawałek jest chyba lepszy niż kawa z rana. Stawia na nogi, nie?
1: Dwie minuty do godziny 8.30. Paweł, dlaczego ty chcesz odebrać nam dzień urlopu?
0: Jak to ja bym się... Ja
1: powiedziałeś przed chwilą na antenie, że są 3 dni urlopu na żądanie, a prawda jest taka, że są 4, tak piszą słuchacze naszej 0986 9869, a do tego 2 dni jeszcze urlopu na opiekę nad dzieckiem.
0: Jak każdy z was da mi po tym jednym dniu, to przecież się nic nie stanie, prawda? Przecież takie można przepisać.
1: Może ty byś oddał każdemu z nas po jednym dniu swojego urlopu.
0: Ale jak ja się okazuje, że ja mam tylko 4, a ja lubię urlop. Bo ja mam jeszcze tyle miejsc, w których chciałbym być, a nie mogę, ponieważ urlopu nie mam. Także jakaś taka zrzutka narodowa po jednym dniu na żądanie można byłoby. Przy 50 zbastuje, tak?
1: Minutka do 8.30 u nas za chwilę wiadomości.
0: Coś źle gadam.
2: Pierwsza zmiana. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie 2 opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99.

0: 3,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Reklama.
4: 8:30 na zegarach, słońce przed mikroforem. Zapraszamy na wiadomości. Małgorzata Łukowska.
5: 32-latek podejrzewany o zabójstwo na warszawskiej Ochocie, zatrzymany przez policję. Ciało 53-latki zapakowane do dużej torby zakupowej policjanci znaleźli w miniony weekend w mieszkaniu kobiety. To sąsiedzi zgłosili, że nie widzieli sąsiadki od kilku dni. Podejrzewany został zatrzymany w jednym z mieszkań na terenie dzielnicy Włochy. Trafił do aresztu. Dziś prawdopodobnie zostanie przesłuchany. A do tego tematu wrócimy już za pół godziny w kolejnym wydaniu wiadomości. 6 osób nie żyje, a 27 jest rannych. To tragiczny bilans wczorajszego wypadku we Włoszech. Na górskiej drodze między Lacją a Umbrią zderzyły się 3 osobówki, autobus i kamper. Według wstępnych ustaleń policji kamper prawdopodobnie zjechał na przeciwległy pas ruchu, którym nadjeżdżał autobus. W wyniku zderzenia kamper został całkowicie zniszczony. Szczegóły wypadku ustala tamtejsza policja. Ta aplikacja może zasygnalizować rozwijającą się poważną chorobę. Naukowiec z Politechniki Lubelskiej stworzył aplikację, która w domu pozwoli sprawdzić, czy rozróżniamy barwy. Okazuje się, że brak zdolności rozpoznawania kolorów może być wczesnym symptomem cukrzycy, stwardnienia rozsianego, a nawet nowotworów, mówi dr Maciej Laskowski z Politechniki Lubelskiej.
6: Będziemy mieli prostą aplikację na swój telefon, która będzie nam monitorować to, jak postrzegamy barwy teraz i jak postrzegaliśmy je przy poprzednim badaniu. Będzie mierzyła kilka różnych elementów, nie tylko liczbę błędów, ale też na przykład czas reakcji. Po przekroczeniu pewnego progu dostaniemy informację, że słuchaj, no twoje widzenie barwne się pogarsza i skontaktuj się z lekarzem.
5: Na razie powstał prototyp tej aplikacji, a po testach będzie ją można pobrać za darmo.
7: Pierwsza zmiana.
8: Pierwsza zmiana.
7: Od rana z Vox FM.

0: mundo.
1: 22 minuty do godziny 9. Poniedziałek to jest dobry dzień, żeby zacząć coś nowego. Na przykład niektórzy od poniedziałku przechodzą na dietę, zaczynają sport.
2: Rzucają alkohol.
1: Na przykład.
2: Może się udać.
1: Różne rzeczy. I to jest może opcja, żeby zacząć nowy biznes. Albo na przykład przeprowadzić się do nowego kraju.
2: Czeka,
1: już
2: czeka.
1: Paweł
2: dawaj,
1: uszu
2: dawaj,
1: nadstawił.
2: Dawaj, dawaj, oczy otworzyłem, zapałeczki już są. Dawaj.
1: W Niemczech cała wieś, 15,5 hektara, dawaj, została wystawiona na sprzedaż za, uwaga, 390 tysięcy euro.
2: 390 tysięcy, czyli... cała wieś, z ludźmi, ze wszystkim, tak? Dawaj, dawaj, mów.
1: Przy obecnych cenach mieszkań to tak naprawdę to nie jest dużo jak na całą wieś.
2: No już szukam telefonu do premiera, bo to może być świetny pomysł w ramach reparacji.
1: Paweł.
2: Pomalutku i kupimy. Pierwsza zmiana.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: Nie spać.
3: 15 minut do 9 i tak jak mówiłam, poniedziałek to jest dzień, kiedy wiele osób urlop zaczyna. Jedną z tych osób jest Paulina. Cześć.
4: Cześć, Paula.
5: Cześć, cześć.
3: Dokąd ty jedziesz?
4: Ze szczegółami.
5: Jedziemy na Mazury, jedziemy na Suwałki typowo.
3: O, na czyli Suwałki. Suwalszczyzna i co, nad jeziorem będziecie gdzieś?
4: Biegun zimna.
5: Relaks pełny.
4: Relaks. Kajaczki coś tam, bo tam spływy.
5: Nie. Tak, będzie jak najbardziej. Jeziorko, zwierzęta, będziemy na koniach jeździć, cisza, spokój z dzieckiem, tak więc.
4: Konno nawet, proszę bardzo. Dobra, no dalej, rozkręcaj się, nie przeszkadzaj sobie. Co jest w planach? Z kim jedziesz?
5: Z mężem, z córką i za nami drugim samochodem jadą nasi przyjaciele też z dzieckiem.
3: Mm. O, no to super. Czyli jednego wieczoru wy macie randkę z mężem, a drugiego oni.
5: Dokładnie tak już ustaliliśmy to.
3: Ale to jest bardzo dobry pomysł na wakacje, żeby w dwie pary jechać.
4: Ktoś się dziećmi wtedy zajmie, a wy tam sobie tam
5: riru, riru. Każdy będzie miał dyżur, dokładnie.
4: Bardzo ładnie. A powiedz mi, namiot, natura, czy ekskluzyw, hotel, kwatera?
5: Znaczy, to jest domek taki w lesie, prywatny, super. A dzieci jakieś namioty.
3: No, dużo macie tego psikacza na komary?
5: Tak, mamy 3 butelki, więc jesteśmy zabezpieczeni, spokojnie.
3: To jesteście uratowani. 500 na prezent marzeń od nas dla was na fajne wakacje. No
5: super,
3: i życzymy.
5: Dzięki bardzo.
3: Udanych.
5: Pozdrawiamy całe wasze wszystkich ludzi. Dziękujemy pięknie.
3: Hej, papa.
5: Papa.
0: Nie spać, zwiedzać. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Wy też możecie się zgłaszać w voxfm.pl.
4: 16 minut? Nie, 14.
3: 13.
4: A oś się będzie kłócić, no.

0: 8 minut do 9. Słuchacie Radia Vox FM i bardzo słusznie słuchacze zauważyli, że suwałki nie są już biegunem zimna.
1: No nie, bo teraz ile tam? 30 będzie?
0: No, dzisiaj akurat będzie 24, ale chłodniej w Gdańsku, bo zaledwie 23.
1: Czyli 10 stopni mniej. No to jednak biegun. Nadziei na to, że będzie ciepło. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, szczególnie w tych suwałkach.

0: Daj, zbliżamy się do godziny 9.
1: Po 9 kochaj albo rzucaj, jak to zwykle w Radiu Vox FM. I kto dzisiaj?
0: Uchylę robka tajemnicy. Dzisiaj będzie mężczyzna zwany Mateuszem, który przyznaje się, że zdenerwowało go to, jak nieelegancko zachowywała się Alicja. Ale kto o kogo będzie walczył, no to ja wam nie powiem.
1: Dowiemy się po 9.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Autopromocja.
4: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
4: Spokojnie. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
4: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
2: Vox FM robi lato.
5: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijny.
3: Autopromocja. Reklama.
6: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
10: W lodówce tej nowej!
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
13: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
12: Ci, co ją znają, reagują.
13: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
14: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Reklama.
1: Makabra w stolicy. Policja odkryła zwłoki kobiety w torbie zakupowej. Polscy strażacy jadą walczyć z pożarami lasów w Hiszpanii, a Rosja strzega przed rosyjskimi prowokacjami.
0: Na zegarach już po 9:00 Małgorzata Łukowska zaprasza do wiadomości Radia Vox FM.
1: Makabryczne odkrycie na warszawskiej Ochocie. Ciało kobiety znaleziono w dużej torbie zakupowej. W tej sprawie zatrzymany jest już 32-letni mężczyzna pod zarzutem zabójstwa 53-latki. Zwłoki odkryto w miniony weekend podczas wejścia do mieszkania w policyjnej asyście, o którą zwróciła się jedna z lokatorek, mówi nam Jakub Gontarek ze stołecznej policji.
16: Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu. Podejrzanego zatrzymano jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty. Dzisiaj zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem.
1: 32-latek podczas przesłuchania miał przyznać się do zarzucanego mu czynu. W ekstremalnych warunkach, w trudnym terenie i bez użycia pojazdów gaśniczych. Tak polscy strażacy będą pomagać w walce z pożarami w Hiszpanii. Z Krakowa wyleciała dziś pierwsza grupa 35 strażaków. W swoich działaniach wzorują się na pracy kolegów z Australii czy Stanów Zjednoczonych.
17: Jesteśmy pod oddziałem pieszym, kapitan Przemysław Rogalewicz. Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo używamy ognia do zwalczania pożarów, tak, że możemy zmniejszyć ilość paliwa, bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
18: Dowódca modułu GFFF, młodszy brygadier Jakub Siczek. Będziemy stacjonować w trzecim największym regionie w Hiszpanii, to jest Castilla La Mancha. To rejon, który jest bardzo wysoko zagrożony, jeżeli chodzi o kwestie pożarowe. Aktualnie jest tam wysoki trzeci poziom zagrożenia pożarowego. Temperatury sięgają nawet 40 stopni Celsjusza.
1: W pierwszej turze do Hiszpanii wylecieli strażacy z Wrocławia, Rzeszowa i Poznania. Towarzyszy im 5 funkcjonariuszy z Komendy Głównej Wojewódzkiej. Druga tura zacznie się 11 sierpnia, trzecia 20 sierpnia, a każda będzie tak samo liczna, ale zasilają strażacy z innych województw. Polacy polecieli do Hiszpanii w ramach programu wzajemnego wspierania się państw europejskich w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Rosja może używać przechwyconych ukraińskich dronów do prowokacji wymierzonych m.in. w Polskę, ostrzega ukraiński portal wojskowy militarnej. Dowodem na takie zamiary armii Putina mają być zdjęcia wykonane przez ukraińskie drony zwiadowcze. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
19: Po tym jak Ukraina w odwecie za niedawne tragiczne w skutkach rosyjskiej ataki rakietowe i dronowe odpowiedziała wysłaniem na terytorium Rosji co najmniej kilkuset dronów, tamtejsze siły zdołały przejąć część z nich. Chodzi o bezzałogowce dalekiego zasięgu, wytwarzane i używane przez naszych wschodnich sąsiadów. Informacje o przejęciu maszyn opublikował w sieci także doradca prezydenta Ukrainy. Teraz, jak ostrzegają eksperci, drony mogą zostać użyte do ataków na kraje NATO, by winę za ich użycie zrzucić na Kijów. Wcześniej, bo już pod koniec lipca, o tym, że Rosja przejęła część ukraińskich dronów i może ich użyć w takim właśnie celu, informował też szef polskiego resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Naprawa zamiast nowego sprzętu. W życie weszła unijna dyrektywa Right to Repair. Jej celem jest wydłużenie życia urządzeń i ograniczenie rosnącej liczby elektroodpadów, mówi wiceprezes Stowarzyszenia Zero Waste Magdalena Zając.
20: Co roku w Unii Europejskiej wyrzucamy 35 milionów ton elektroodpadów. Zużywamy w tym czasie 30 milionów ton surowców. No i emitujemy przy tym 260 milionów ton dwutlenku węgla.
1: Polskie przepisy wdrażające unijne prawo przygotował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nałożą one nowe obowiązki na producentów, sprzedawców i serwisy, ale też ma zachęcić konsumentów do wyboru naprawy zamiast wymiany sprzętu. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale tego roku.
21: W Gdańsku aktualnie 19,5 stopnia Celsjusza, a wiemy to nie z map pogodowych, tylko od naszych słuchaczy, bo SMS-y przylatują prosto na 6098698869.
0: Bardzo ładnie.
21: No i tam dzisiaj najchłodniej, właśnie w okolicach Pomorza 23,4 stopnie, a za to w Rzeszowie 35.
0: Ciśnienie w miarę wysokie, 1017 hektopaskali, biometr korzystny, milutki. Proszę z niego brać przykład.
21: Julia Hren.
0: Paweł Pawelec.
21: Dzień dobry, 5 po 9, zaraz kochaj albo rzucaj.
2: Pierwsza zmiana od rana z Fox FM.

0: To ma ten Mateusz piękne nogi, który dzisiaj w historii występuje.
1: No i teraz pytanie, Alicja czy Mateusz? Kto się zgłosił? Jak myślicie? Uwaga, chwila.
0: 14 minut po godzinie 9, to ja jeszcze przypomnę godzinę i że trwa program Kochaj albo Rzucaj.
1: Tak, byłam nie fair wobec Mateusza.
0: Czyli jednak Alicja się zgłasza
1: tak
0: i chce go odzyskać.
1: Denerwowało go to, że inni chłopcy mnie podrywali, pisali do mnie. I to by się jakoś dało wyjaśnić, bo zawsze miałam powodzenie, no o tym wiedział. Ale ja do nich odpisywałam i to się mu nie podobało, a nawet dodam, że czasem pisałam jako pierwsza.
0: Ojej, koalicja.
1: To nie było okej. Okay. Pochlebiało mi to. Tak, wiem, głupia byłam, Pawelec. Ale to on jest ważny. I to ten facet, to jest facet na resztę życia. Bardzo nawaliłam. Nie wiedziałam, że on jest aż taki honorowy i tak mu przeszkadza moja atrakcyjność. Pogadasz z nim?
0: To dzwoń, najpierw pogadaj z Alicją, niech wyjaśni, po co to było wszystko.
2: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do kobiety. Cześć, Ala.
3: Dzień dobry.
1: Alka rozrabiała Mateuszowi w jego życiu.
3: No.
1: Sobie też przy okazji.
3: Tak.
1: Tak, no dobrze, to powiedz, o kim będzie mowa i dlaczego cierpisz przez to.
3: Dlaczego? No bo tracę kogoś, na kim mi bardzo zależy.
1: Jak ma na imię?
3: Mateusz.
1: Jak długo go znasz?
3: 9 miesięcy prawie.
1: To świeża znajomość.
3: No tak.
1: Dlaczego cię zainteresował? Dlaczego spoglądałaś na niego? On ciebie, czy ty jego podrywałaś?
3: Nawzajem.
1: To kto kogo wyhaczył?
3: On mnie.
1: Czyli podobałaś mu się?
3: No, widocznie tak.
1: To nadużywałaś trochę tego, nie?
3: No tak.
1: Zazwyczaj cię faceci podrywają, nie, Ala?
3: No.
1: Aha. To co mu zrobiłaś?
3: Była mnie fair i za dużo słów.
1: Ja zadzwonię do ciebie jeszcze raz, bo mamy przerwę w połączeniu.
3: Halo?
1: Jesteś?
3: Tak, jestem.
1: Mateusz sobie ciebie wybrał, ty nie chciałaś rezygnować, bo tak słabo ci idzie ze sposobu, w jaki żyłaś, to znaczy lubisz atencję mężczyzn, nie przeszkadzało ci, że zaczynasz się z nim spotykać na poważnie i dalej przyjmowała się zainteresowanie innych. Czy zdradziłaś Mateusza? To jest pytanie.
3: Nie.
1: A do czego doszło?
3: No pisanie, dawanie innym nadziei. Aha. Jednocześnie mu.
1: Okej. Okay. Lubisz to, jak tak się grzeją panowie wszyscy naokoło wokół ciebie?
3: Nie, no nie wiem, czemu tak wyszło, nie wiem. Bardzo mi zależy wykonaniem,
1: Aha, to dlaczego pisałaś do innych?
3: Dlaczego? No nie wiem dlaczego.
1: No i lubisz ten tłok wokół siebie, znam takie kobiety. Lubisz mieć ich wielu, jakby ten się odstrzelił sam, to masz następnego.
3: Nie, no zależy mi wykonaniem i żadnym nie piszę.
1: Kiedy do tego doszłaś?
3: No jak go zaczęłam tracić, jak mi powiedział, że nic z tego nie będzie, jest całkiem inaczej, nie było, no i...
1: Powiedział ci, że nic z tego nie będzie, po jakiej sytuacji?
3: Czytał niestety te wiadomości.
1: A dlaczego on grzebie po twoim telefonie?
3: No nie wiem, no bo widział też siedząc przy mnie, widział też jak piszą.
1: Ty wiesz na pewno, że to jest ten facet, na obecną chwilę jesteś nim mocno zainteresowana,
3: tak.
1: Żebym pary nie puszczał w powietrze, wiesz?
3: Nie, mógłby być nawet moim mężem.
1: Nawet?
3: Tak.
1: Okej, okay, a ile ty masz lat, dziewczyno?
3: 24.
1: Coś mówił, dlaczego się tobą zainteresował? Oprócz tego, że się mu podobasz?
3: Nie.
1: Nie. W ogóle rozmawialiście czasami ze sobą?
3: Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy. Mhm. Poznaliśmy się na BADO.
1: Okej. Okay. On ciebie wyhaczył, dobrze. I on z ciebie zrezygnował, ponieważ widział, że ty dalej piszesz z innymi. Spodobało
3: tak.
1: Ci się to, dobrze. W porządku. Rozstając się, co ci powiedział?
3: No, że to nic, nikt z tego nic nie będzie, że stracił do mnie zaufanie. No i tyle, no.
1: Mateuszu, kochasz ty tę Alicję, czy rzucasz ty tę dziewczynę?
2: Kochaj albo rzucaj.
0: No nie wiem, co tam powiedzieć. Może wy wiecie, 6098 69 869. Piszcie, co myślicie o tej historii, czy Alicja ma szansę u Mateusza.

0: 21 minut po godzinie 9. Cześć Pawelec. Alicja nie ma szansu Mateusza. Zdesperowana, zatkało nas po rozmowie z nią. Taki SMS przyleciał na 6098 69 869.
1: Nie dzwonić.
0: Mało lata, nie dorosła do poważnego związku. Zostaw ją. Alicja ma chyba 14, a nie 24 lata, ale ty nie możesz się tak poddać w połowie drogi.
1: No ja nie wiem.
0: Zastanawiasz się, czy zadzwonić do Mateusza?
1: No ja nie wiem.
2: No. Kochaj. Albo rzucaj.
3: Halo.
1: Paweł Pawelec, Radio Vox FM z tej strony.
3: Tak, słucham.
1: Mateuszu, mamy taki program, element programu w pierwszej zmianie, gdzie ja, Pawelec, próbuję łączyć rzeczy niemożliwe. Padło na ciebie, ktoś zgłosił ciebie do programu, pisze, że jesteś cudownym facetem i że w sumie to dziewczyna utraciła kontakt z kimś, kto jest dla niej wyjątkowy, a nie zdawała sobie z tego sprawy. Czy kojarzysz kobietę?
3: Domyślam się.
1: Imię, Mateo?
3: Alicja,
1: okej. Okay. Przeczytam ci. Paweł, on jest ważny. To ten facet. Powiedz mu. Trochę nieelegancko zagrałam, bo sobie pisałam dalej, myśląc, że on się mną bawi, że może nie do końca jestem tak ważna, jak myślałam, więc tylko po prostu pisałam. Ale nie spotykałam się z nikim podczas podrywania się nawzajem. Tu cię trochę opisała i prosi mnie, żeby ci dać sygnał, że straciła kogoś, w kim się pomału zakochuje. Czy ty to wiesz, Mateusz?
3: No wiem.
1: A czy nie jest ci trochę żal tej znajomości? Bo ona patrzy w ciebie teraz jak sroka w gnat. No.
3: A my dalej mamy kontakt.
1: No ale podobno nie jesteście parą.
3: No nie jesteśmy.
1: A ona by chciała, żebyś był. Polak mądry, wiesz, jak coś straci.
3: Po szkodzie.
1: Tak jest. Bardzo nawaliłam. On chce zakończyć tę znajomość. Ja nie wyobrażam sobie życia bez niego, bo ma to coś. To fajne. Jeśli jego zdaniem ja mam też to coś, to może byśmy zaczęli raz jeszcze, Paweł. Pogadasz z nim? No to gadam, Mateusz.
3: No, przemyślę sprawę.
1: Bardzo fajnie. Są jakieś pewnie powody, takie wizualne, że się nią zainteresowałeś. Czyli ona na pewno ci się podoba. Potem charakter trochę cholerny, nie pasujący ci, ale ona nad nim popracuje. Natomiast fizycznie myślę, że ci się podoba ta Alicja, bo to ty ją zaczepiałeś. Mateusz, jesteś w programie Kochasz czy rzucasz? I to jest pytanie. Kochasz czy rzucasz?
3: Ani to, ani to.
1: To raczej nie, wiesz? Pytam, czy pójdziesz w tym kierunku, czy jest szansa na to, żebyście byli parą z Alicją po tych wydarzeniach?
3: Muszę to przemyśleć.
1: Czyli nie?
3: Nie powiedziałem tego.
1: No ale nie mówisz, że tak. Jak ktoś wie, czego chce, to mówi tak, Paweł, okej, w porządku, nie ma pytań, jeszcze raz się temu przyjrzę. A ty sam nie wiesz. No to ja muszę mieć treściwą odpowiedź. Jesteśmy na tak, czy jesteśmy na nie?
3: Nie odpowiem na to pytanie.
1: Okej, to ja podejmuję decyzję za ciebie, by cię uwolnić od odpowiedzialności.
4: To nie!
1: Alicja, na razie się nie udało. Powody są mi nieznane, dlaczego facet, który cię zaczepiał po tym, jak popełniłaś błąd, nie chce ponownie wracać do tego samego układu, ale pogadał ze mną. Można go pochwalić. Ja myślę, że teraz bardzo ważne jest to, co ty masz mu do powiedzenia. To jest ten moment. Przepraszaj konkretnie.
5: No, bardzo przepraszam. Bardzo mi zależy i to już więcej razy się nie powtórzy, to co się zdarzyło, a było bardzo fajnie. Teraz jest bardzo... No nie wiem, jak to nazwać, ponuro.
1: Słabo. Ponuro, tak.
5: No i brakuje mi tego, co było.
1: Czy to nie jest tak, że ty uciekasz dlatego, że ona ma trójkę dzieci? Bo to lepiej powiedzieć otwarcie.
3: Nie.
1: To ci w ogóle nie przeszkadza?
3: Nie.
1: Super. Miałeś przyjemność poznać dzieciaki?
3: Tak.
1: Fajnie, no to jest prawdziwy

0: kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: Chyba nie będzie tu miłości. Tak mówię ja, wróżka.
2: A ty?
1: Tak.
2: O!
1: 25 minut po godzinie 9 voxfm.pl, tam się możecie zgłaszać do Pawelca, bo kochaj albo rzucaj wraca już jutro. Jutro poprosimy o kochaj, dobrze?
2: No dobra, ale nie mogę obiecać. Będę się starać.

0: ty i ja w jakiejś takiej dziwnej pozycji, tak?
1: O, dzień dobry, mamy tutaj ze sobą tłumacza.
0: No nie, ja pytam, bo wiesz, ja z języków to dobry jestem, ale to w polskim nie daję radę nawet, więc co ja się tu będę mądrzyć?
1: 22 minuty do godziny 10, dzisiaj 3 dzień sierpnia, w kalendarzu świąt nietypowych dzień arbuza.
0: O.
1: I już pytaliśmy, ile kosztuje, tam około 7 zł, Paweł, wyszło wcale, nieprawda, a nie 2, tak jak myślałeś.
0: Nieprawda, ktoś powiedział 2 zł, niecałe, 1,99.
1: Ale to chyba musi być jakaś dobra promocja, aczkolwiek jakoś... jest na to sposób.
0: Tak.
1: Ponieważ, żeby otrzymać smak arbuza, należy posypać ogórki cukrem, podobno.
0: Co ty gadasz?
1: I one będą podobno smakowały jak arbuz.
0: Kwaszone? Nie wierzę.
2: Pierwsza zmiana w radiu!
3: Od rana z Vox FM. Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
4: Reklama.

0: Polska Duma.
1: 9 minut do godziny 10. Jaka znowuż Polska Duma?
0: Ja tu doczekałem w końcu momentu, w którym już przestaną kpić z naszego Roberta Lewandowskiego. Zagrał Chicago Fire i mam sprawdzoną informację. Oddał 4 strzały na bramkę, z czego 2 celne i skuteczność 100%.
1: I ty
0: 2
1: rozumiesz,
0: gole.
1: Rozumiem, że ty się z tego cieszysz, ty jesteś dumny, że ty w obliczu tego, że Polska drugi raz z rzędu wygrywa Ligę Narodów w siatkówce, będziesz cieszył się z jakiegoś gola w jakimś Chicago
0: Roberta,
1: Fire?
0: Tak, Lewandowskiego, ponieważ już się bałem, że go zaraz
1: się nigdy nie skończy.
0: Wywalą, zanim się żona przeprowadzi, to oni już go pożegnają, więc okazuje się, że jest potrzebny. No, ja tylko zastanawiam się, bo oni wygrali, rozumiesz, wygrali. Czwarte miejsce mają w tabeli, się pną do góry. Jest sukces, po prostu coś mogę powiedzieć. Ja sobie wyobrażam tą atmosferę w szatni tam w Chicago.
1: Ale to bardziej po angielsku, your green eyes powinno być.
0: Ja wierzę w Roberta, ja myślę, że on tam sobie nie da innej piosenki wcisnąć. Yeah.

0: się ją widzieli. No ja bardzo serdecznie dziękuję Kumiemu Meduzie i Arseniu, bo mamy kolejny hicior, który możemy pograć sobie na różnego rodzaju imprezach. I mamy pełen parkiet.
1: Prawda.
2: 2 minuty do godziny 10, a to właśnie Arsenium z Ozony, ten co śpiewał w Lejse Wlej. To co? Tak ku pamięci.
0: W Lejse Wlej to nie znam.
2: Jak nie znasz? No wlej se wlej,
0: o tym wlaniu mówisz, kurczę.
2: Dwie minutki do dziesiątej, za chwilę przywita się z wami Arek Sikora, a my...
3: Dzień dobry!
0: Chcesz coś powiedzieć, czy nie, bo mam jeszcze chwilkę.
3: Ja się nagadam jeszcze dzisiaj.
0: To by się nagadać, dobrze. To życzymy mu, spokojnego dyżuru, czy nie? Wręcz przeciwnie. Życzymy ci, żeby ci się nie nudziło, żeby słuchacze do ciebie pisali, żeby do ciebie dzwonili. Lubimy to, nie?

0: Reklama.
1: Seniory, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
7: Teraz w PSB Mrówka. Gres szkliwiony Ashville. Dostępny w 4 kolorach. Sersanit. Z nami ci się ułoży.
6: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
8: Cześć, tu Michał Paszczyk. Mam do ciebie ważne pytanie. Czy pamiętasz czasy, gdy sieć służyła do łowienia ryb, a profil miało się tylko na zdjęciu fotografa? Tak? To doskonale się składa. Nie, to jeszcze lepiej. Już 7 sierpnia na żywo od 20:00 Puls Kabaret łączymy pokolenia. Tylko w Pulsie. Najzabawniejszy wieczór tych wakacji. Zero polityki. 100% prawdziwego życia. Dobry żart nie pyta o PESEL, ale bawi każdego. Widzimy się już 7 sierpnia w Pulsie. Puls Kabaret na żywo od 20:00.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Makabra w stolicy. Policja odkryła zwłoki kobiety w torbie zakupowej. Polscy strażacy jadą walczyć z pożarami lasów w Hiszpanii, a Rosja ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami.
1: Na zegarach 10:00 to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM. Małgorzata Łukowska w studiu. Słuchamy uważnie.
0: Makabryczne odkrycie na warszawskiej Ochocie. Ciało kobiety znaleziono w dużej torbie zakupowej. W tej sprawie zatrzymany jest już 32-letni mężczyzna pod zarzutem zabójstwa 53-latki. Zwłoki odkryto w miniony weekend podczas wejścia do mieszkania w policyjnej asyście, o którą zwróciła się jedna z lokatorek. Mówi nam Jakub Gontarek ze stołecznej policji.
2: Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu. Podejrzanego zatrzymano jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty. Dzisiaj zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem.
0: 32-latek podczas przesłuchania miał przyznać się do zarzucanego mu czynu. W ekstremalnych warunkach, w trudnym terenie i bez użycia pojazdów gaśniczych. Tak, polscy strażacy będą pomagać w walce z pożarami w Hiszpanii. Z Krakowa wyleciała pierwsza grupa 35 strażaków. W swoich działaniach wzorują się na pracy kolegów z Australii czy Stanów Zjednoczonych.
3: Jesteśmy pod oddziałem pieszym. Kapitan Przemysław Rogalewicz. Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo używamy ognia do zwalczania pożarów. Także możemy zmniejszyć ilość paliwa. Bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
4: Dowódca modułu GFFF, młodszy brygadier Jakub Siczek. Będziemy stacjonować w trzecim największym regionie w Hiszpanii, to jest Castilla La Mancha. To rejon, który jest bardzo wysoko zagrożony, jeżeli chodzi o kwestie pożarowe. Aktualnie jest tam wysoki trzeci poziom zagrożenia pożarowego. Temperatury sięgają nawet 40 stopni Celsjusza.
0: W pierwszej turze do Hiszpanii wylecieli strażacy z Wrocławia, Rzeszowa i Poznania. Towarzyszy im 5 funkcjonariuszy z Komendy Głównej i Wojewódzkiej. Druga tura zacznie się 11 sierpnia, trzecia 20 sierpnia, a każda będzie tak samo liczna, ale zasilą ją strażacy z innych województw. Polacy polecieli do Hiszpanii w ramach programu wzajemnego wspierania się państw europejskich w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Rosja może używać przechwyconych ukraińskich dronów do prowokacji wymierzonych m.in. w Polskę, ostrzega ukraiński portal wojskowy Militarny. Dowodem na takie zamiary armii Putina mają być zdjęcia wykonane przez ukraińskie drony zwiadowcze. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Po tym jak Ukraina w odwecie za niedawne tragiczne w skutkach rosyjskiej ataki rakietowe i dronowe odpowiedziała wysłaniem na terytorium Rosji co najmniej kilkuset dronów, tamtejsze siły zdołały przejąć część z nich. Chodzi o bezzałogowce dalekiego zasięgu, wytwarzane i używane przez naszych wschodnich sąsiadów. Informacje o przejęciu maszyn opublikował w sieci także doradca prezydenta Ukrainy. Teraz, jak ostrzegają eksperci, drony mogą zostać użyte do ataków na kraje NATO, by winę za ich użycie zrzucić na Kijów. Wcześniej, bo już pod koniec lipca, o tym, że Rosja przejęła część ukraińskich dronów i może ich użyć w takim właśnie celu, informował też szef polskiego resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Naprawa zamiast nowego sprzętu. W życie weszła unijna dyrektywa Right to Repair. Jej celem jest wydłużenie życia urządzeń i ograniczenie rosnącej liczby elektroodpadów, mówi wiceprezes Stowarzyszenia Zero Waste Magda Zając.
6: Co roku w Unii Europejskiej wyrzucamy 35 milionów ton elektroodpadów. Zużywamy w tym czasie 30 milionów ton surowców. No i emitujemy przy tym 260 milionów ton dwutlenku węgla.
0: Polskie przepisy wdrażające unijne prawo przygotował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nałożą one nowe obowiązki na producentów, sprzedawców i serwisy, a także ma zachęcić konsumentów do wyboru naprawy zamiast wymiany sprzętu. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale tego roku.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Drugi raz z rzędu wygrali Ligę Narodów. Polscy siatkarze w fantastycznym stylu wygrali w finale z Amerykanami 3-2. W tiebreaku biało-czerwoni od stanu 8-7 zdobyli 6 punktów z rzędu.
8: No heroiczny bój, heroiczna postawa Amerykanów, ale tym bardziej cieszy to, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa.
0: Mówił po finale libero Jakub Popiwczak. Biało-czerwoni mają w sumie już 3 złote, 1 srebrny i 3 brązowe medale Ligi Narodów. Przypomnijmy, w tym roku po brąz sięgnęła reprezentacja Słowenii, która pokonała Japonię 3-1. A dziś początek 83. odsłony Tour de Pologne. W 147-osobowym peletonie pojedzie 10 polskich kolarzy, w tym zwycięzca z 2018, Michał Kwiatkowski, dla którego będzie to już 8 występ. Start honorowy zaplanowano na 10:30, czyli już za 25 minut. Pierwszy etap... to trasa z Gdyni. Jeszcze doczytam, co?
1: No dobrze, proszę cię bardzo.
0: Trasa z Gdyni do Koszalina. Kolarze pokonają gdzieś 234 km. Dziękuję.
1: A ja się wcinam z pogodą, bo kolarze, słuchajcie, no będą mieli warunki pogodowe bardzo niesprzyjające. Upały, szanowni państwo, w całym kraju do 34-35 stopni Celsjusza. Tam, gdzie najchłodniej, to 23 w Suwałkach, no ale pełno słońca. Wszędzie, absolutnie pełno słońca, więc jeżeli zaczynacie dzisiaj urlop, to się poszczęściło z pogodą, to się poszczęściło. Fajny ten poniedziałek. Bardzo fajny będzie ten poniedziałek, ba, będzie super ten poniedziałek, bo ja wracam z urlopu i nie wracam z pustymi rękoma. Słuchaj, mam coś specjalnego.
0: Magnesy na lodówkę. Zawsze się przywozi z urlopu.
1: Są. Ale mam coś lepszego. Kasę mam. 2000 zł na udany weekend wakacyjny i dzisiaj te 2000 zł powędruje do któregoś albo do którejś słuchacza. Wystarczy się zgłosić na voxfm.pl.
0: Zazdroszczę. Ja nie mogę, nie?
1: Nie możesz. Nie możesz. Możesz być słuchaczką, ale
0: trzymam ze wszystkich kciuki.
1: Po znajomości nie wygrasz. Arek Sikora, dzień dobry.

To jest właśnie ta nasza margaretka. Tańcz głupia w Vox FM na 20 minut po 10. No, ja mówiłem, że wracam z urlopu z kasą. 2000 zł na udany weekend wakacyjny. No właśnie. I co należy zrobić? Z takim przypomnieniem, żeby każdy wiedział, prawda? To jest ten moment, kiedy robicie głośniej radioodbiorniki i słuchacie, bo to ważne. Bo będę mówił, jak wejść do gry. VoxFM.pl. Tam znajdziecie taką naszą zabawę wakacyjną o nazwie Vox robi lato. Tak to się nazywa. I jak znajdziecie Vox robi lato, to bardzo łatwo znaleźć. Jak wchodzicie na VoxFM.pl czy na naszą aplikację na smartfonach, jest taka zakładka konkursy. Się klika, cyk, pyk, proszę bardzo. Ja robię to teraz razem z wami. I jest, i proszę bardzo, i się klika, i się pisze. I tam, słuchajcie, się pisze o czymś, co wam się przytrafiło. Musicie nam opowiedzieć historię z jakąś taką wakacyjną wpadką, z czymś, co poszło nie tak, bo my wasz właśnie ten, może nie porażkę, no ale tą waszą wpadkę zamienimy w sukces. O, 2000 zł na wakacyjny, udany weekend, ale posłuchajcie. O, to jeszcze nie wszystko. Powiedziałem, że wracam nie z pustymi rękoma z urlopu. 2000 zł na wakacyjny weekend. Ale do tego dorzucamy jeszcze, od teraz, proszę bardzo, zapas wafelków. Tak, albo czemu nie? Żeby słodko było. I co nam szkodzi, słuchajcie? Wakacyjne wieczory są długie. Jak je spędzać, to tylko w doborowym towarzystwie i przy czymś ciekawym. Dorzucamy jeszcze do tego wszystkiego. Czyli mamy tak, 2000 zł na wakacyjny weekend, mamy zapas wafelków i do tego wszystkiego jeszcze dorzucamy grę towarzyską na wakacyjne wieczory. Proszę bardzo, proszę. I z takim zestawem, słuchajcie, możecie planować udany weekend wakacyjny, ale żeby go sobie zaplanować, żeby zgarnąć to wszystko, no to najpierw trzeba się zgłosić. VoxFM.pl, opiszcie nam swoją wakacyjną wpadkę. A później, no, tak jak słyszeliśmy, odwdzięczymy się. Absolutnie. Dzisiaj do kogoś dzwonię, a wy się zgłaszajcie. VoxFM.pl i nasza voxowa aplikacja na waszych smartfonach.

0: przy takich utworach to człowiek zastanawia się, czy to na pewno już poniedziałek, czy jeszcze może utknęliśmy na moment w weekendzie. O, potrzebne są niesamowicie takie utwory w poniedziałek. Takich hitów mamy więcej. Revolution in Paradise, Loveful, Odd to Colors, Polo Vibes z Pulsem Miasta. To już za moment w Voxie. Zostańcie blisko radia.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kaufland jest też. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
4: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama. Vox FM.
9: Robi lato.
10: Vox

Polo Vibes, Puls Miasta. Tak mi się wydaje, że bardzo częsty gość weselny ten utwór. Fajnie do tego tupać nóżką. A propos wesel, no to zawsze jak ktoś znany ma takie wesele, no to później żyje tym weselem cała Polska. Teraz padło na Rafała Brzozowskiego, znaczy no padło. No sam sobie to zrobił, zorganizował wesele i teraz cała Polska o tym pisze. No czytam na jednej z plotkarskich stron internetowych. Bracia Mroczek odpieli wrotki na weselu Brzozowskiego. Uwaga! W konkursie z waleniem w bęben nie mieli sobie równych. No, to są właśnie te konkursy. Z waleniem w bęben fajny jest, ale dobry jest ten jeszcze z ładowaniem w kocioł. Z dawaniem w palnik też jest super. Jedno z moich ulubionych oczupinowych. I te z zalewaniem robaka też fajne.

0: to pick Becky G, Story Puppy w Vox FM jeszcze przed godziną 11, a właśnie za moment 11 i o 11 wiadomości Radia Vox FM. Jeśli zaczynacie dzisiaj urlop i wyjeżdżacie gdzieś, to koniecznie posłuchajcie, bo będą wiadomości dla kierowców. A wzmożone kontrole na drogach, ruszyła akcja Speed i o tym właśnie między innymi usłyszymy w wiadomościach Radia Vox FM o 11. Bądźcie blisko radia i posłuchajcie uważnie.
1: Vox FM. Autopromocja.

0: вечорем на імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Харіс. Слухай от 19-й тільки об Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Gratis paki Valdi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku, różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy, opakowanie 10 rolek, teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
7: Zaatakował policjanta i ojca. Dziś przesłuchanie agresora z Trzcianki. Ruszyły wzmożone kontrole na drogach. To akcja Speed. Zrobił to jako pierwszy w historii. Polak przepłynął Bałtyk w pław.
8: Na zegarach 11:00, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
7: Są nowe ustalenia w sprawie tragedii w Trzciance w Wielkopolsce. 20-latek zaatakował ojca i policjantów. Sprawca miał najpierw zaatakować swojego 55-letniego ojca w mieszkaniu, a później ranić policjanta interweniującego na miejscu. Dziś ma być przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Przeprowadzona zostanie też sekcja zwłok ofiary. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
9: Prokuratura ustala dokładny przebieg dramatycznych wydarzeń w Trzciance. Z najnowszych informacji wynika, że 20-letni mężczyzna miał najpierw zaatakować swojego ojca w mieszkaniu, a później już podczas interwencji zranić jednego z funkcjonariuszy i ponownie zaatakować 55-latka.
10: Ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika.
9: Mówi Maciej Świecichowski z Wielkopolskiej Policji. Policjanci oddali strzały, po których napastnik trafił do szpitala. Ranny funkcjonariusz również otrzymał pomoc medyczną. Jego stan jest dobry. Dziś śledczy mają przeprowadzić sekcję zwłok ofiary i wykonać kolejne czynności z udziałem podejrzanego.
7: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Ukraińcy ponownie zaatakowali Cerew w Rosji. Zniszczony został kolejny duży magazyn największego rosyjskiego sklepu internetowego Wildberries. Był on jednym z kluczowych logistycznych hubów firmy w obwodzie włodzimierskim, który graniczy z obwodem moskiewskim. Rosyjskie władze mówią o dwóch rannych. Rosjanie są zszokowani. Czy to się kiedyś skończy? Cały ranek trzęsłam się od tych dźwięków. Mam nadzieję, że wszyscy zostali wcześniej ewakuowani. Nie zamawiajcie niczego z Wildberries. Proszę, błagam, nie zamawiajcie. Nie mieliśmy syren alarmowych, zupełnie nic. Nic, po prostu wysłali nam SMS-a. Mówi nam jedna z mieszkanek miasta, w którym doszło do ataku. Ukraińskie wojsko atakuje magazyny Wildberries trzeci tydzień z rzędu. Zniszczonych zostało już ponad 15 obiektów tej sieci. Firma nie ujawnia informacji o stratach. Według rosyjskiego Forbesa mogą one wynosić setki miliardów rubli. Kierowcy, miejcie się na baczności. Ruszyła policyjna akcja Speed. Na drogach w całej Polsce mundurowi kontrolują trzeźwość kierowców i prędkość, z jaką się poruszają. Przypomnę, że za jazdę powyżej 50 km w terenie zabudowanym grozi utrata prawa jazdy. A policyjna akcja Speed potrwa do 9 sierpnia. Tymczasem na Pomorzu utrudnienia w ruchu. Ruszyła 83. edycja kolarskiego Tour de Pologne. Start honorowy nastąpił pół godziny temu przy świetnej słonecznej pogodzie ze skweru Kościuszki. Listę startową podpisali wszyscy kolarze ze 147-osobowego peletonu, w tym 10 Polaków. Polską gwiazdą wyścigu jest Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018 roku. 36-letni kolarz brytyjskiej drużyny startuje w Tour de Polonii już po raz 8. Jeszcze wczoraj wieczorem zawodnicy zaprezentowali kibicom w tym samym miejscu na pokładzie zabytkowego okrętu ORP Błyskawica, a dziś początek rywalizacji to też utrudnienia w ruchu i wyłączone ulice w Gdyni i okolicach. Na koniec jeszcze zaproszenie na jubileuszowy 10. Festiwal Weselnych Przebojów. Największe hity usłyszycie w Mrągowskim Amfiteatrze nad jeziorem Czos. Zagrają największe gwiazdy muzyki dance, pop i disco, a wśród nich m.in. Kaja, Andrzej Piaseczny, Zenon Martyniuk, zespół Boys czy Piękni Młodzi. Festiwal Weselnych Przebojów w weekend 14 i 15 sierpnia, a imprezie patronuje Vox FM.
8: No to jeszcze sprawdźmy, co tam w pogodzie się dzieje.
7: No, w Mrągowie.
8: W Mrągowie?
7: Tak.
8: To dzisiaj w nocy może padać nawet w Mrągowie.
7: To się wypada, to na 14 akurat będzie
8: ładna pogoda. A poczekaj, ja zobaczę, czy, bo to, wiesz, to są prognozy długoterminowe, na 14 jeszcze nie ma co patrzeć.
7: One się jeszcze i tak 10 razy zmienią.
8: Oczywiście, pogoda jak kobieta, na A się kończy, zmienną jest. No. Dzisiaj gorąco, upały do 34-35 stopni Celsjusza, deszczowo, burzowo tylko w Zakopanem, poza tym bardzo dużo słońca. I tak ma być w tym tygodniu, słuchaj. Jutro ma tak być. 37 stopni jutro. Pojutrze 38 do 40 być może nawet dobijemy. W czwartek już opady deszczu, gradu, ale cały czas gorąco do 37 stopni Celsjusza. No, upalny tydzień. Upalny tydzień.
7: Gorąca aura. Tak, kobieta.
8: A aura też zmienna może być. Małgorzata Łukowska ze swoimi mądrościami wraca o 12.
7: A miałam mieć na imię Aura.
8: Aura? No to Aura przyjdzie do nas. Aura Łukowska. To nawet by pasowało.
7: Przespać.
8: Arek Sikora, on zawsze miał być Arek. Dzień.

Real McCoy, Another Night w Vox FM. O, dzisiaj internet i nie tylko internet, wszystkie media zalewa jeden nagłówek. Dokonał rzeczy niemożliwej. Polak dokonał niemożliwego. Nieprawdopodobny wyczyn Polaka. Słaniał się na nogach, drobił kroki, wyczyn okupiony nad ludzkim wysiłkiem. O co chodzi? Ha. Bartosz Kubkowski przepłynął Bałtyk. Słuchajcie, dokonał rzeczy naprawdę niesamowitej. O tym należy mówić, o tym trzeba mówić. O tym każdy musi się dowiedzieć. Absolutnie. Bałtyk pokonany w pław. Ze Szwecji do Polski. To właśnie uczynił Bartek. Ale to wyczyn budzący ogromny szacunek z jeszcze jednego powodu. Każdy kilometr Bartek pokonywał, wspierając fundację Cancer Fighters i osoby walczące z chorobą nowotworową. No, Bartek! Jakby powiedzenie popłynąć w weekend oznaczało właśnie takie popłynięcie, to świat byłby lepszy. Gratulacje!

0: No i tak to się właśnie robi. Tak się robi lato. Vox FM. 25 minut do godziny 12. Słuchajcie, no przed nami kolejne hiciory. Absolutnie. Garcia z Bomboleilo. Będzie Shakira i Zwariowana Loka. Po polsku też zagramy. Na horyzoncie Jonathan Bletka Gibbs. Będzie różowo, obiecujemy. Bądźcie blisko radia. Hity przed nami.
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
4: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
5: No miałabyś z nami naprawdę fajnie.
4: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
5: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
4: Ale ja bym cię nie podrywała.
5: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Reklama.

ja, Bamboleo, Vox FM, tak gramy. A poza tym, że gramy, to mamy poważną sprawę. No, naprawdę, jest to poważna sprawa, bo to ostatnie chwile, żeby się zgłosić do naszej zabawy i załapać się do dzisiejszej rundy. Bo zbliża się pomalutko godzina 12, za kwadrans będzie już na zegarach, a po 12 dzwonię, słuchajcie, zrobić wam lato. Tak się też nazywa zabawa, w której bierzecie udział, jeśli się oczywiście zgłosiliście. VoxFM.pl, zakładka konkursy, VoxFM robi lato. No i tam, słuchajcie, musicie napisać nam swoją jakąś wakacyjną wtopę. Po prostu coś, co poszło nie tak, coś, co się nie udało. I na początku może się tym bardzo martwiliście, ale po czasie... No to po prostu jest to świetna historia do opowiedzenia przy niedzielnym obiedzie dla rodziny. Na przykład. To są wasze historie i na wasze historie czekamy. VoxFM.pl, zakładka konkursy, Vox robi lato. I do zgarnięcia 2000 zł na wakacyjny weekend. Tym razem już mamy nadzieję udany. Zapas wafelków dorzucamy. O, taki gratisik. I jeszcze wspaniałą grę towarzyską na wakacyjne wieczory. Co wy na to? VoxFM.pl albo nasza apka na waszych smartfonach, zakładka konkursy. Zgłaszajcie się po 12, dzwonię. A tymczasem, borem lasem jak to się mówi, muzyczne nowości w Vox FM. DJ Przemo, Pablo, Dream of You. Jeszcze cieplutka nowość, świeżynka. O, róbcie głośniej. Tak, Vox FM robi lato, grając w rytmie hitów.

0: Uwaga kierowcy, przez kilka najbliższych godzin będzie całkowicie zablokowana Krajowa 32 w powiecie zielonogórskim. Co tam się wydarzyło? O tym powiemy w wiadomościach radia Vox FM o 12. No 12 za moment na zegarach, a więc zostańcie blisko radia i koniecznie posłuchajcie wiadomości radia Vox FM. Te za moment. Vox
1: FM. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Minetto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Reklama.
5: Wiceminister ofiarą cyberprzestępców przejęli jego konta na WhatsAppie. Miał dokonać makabrycznego zabójstwa na warszawskiej Ochocie. Dziś 32-latek usłyszy zarzuty. Hiszpanie trawią pożary, na miejsce jadą polscy strażacy.
6: 12 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM w samo południe, na które zaprasza już teraz Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
5: Wiadomości zaczynam od zderzenia trzech osobówek i ciężarówki w powiecie zielonogórskim. To na krajowej 32 na wysokości zjazdu do wsi Radomia. Trasa przez kilka najbliższych godzin będzie całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą jechać objazdem przez miejscowości Buchałów, Drzonów i Leśniów Wielki. Ze wstępnych informacji przekazanych przez policjantów wynika, że nikt nie został poważnie ranny. Członek rządu ofiarą ataku hakerów, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje o ostrożność w sieci. Eksperci z CERT Polska ostrzegają przed oszustami przejmującymi konta użytkowników komunikatora WhatsApp i rozsyłającymi z nich złośliwe oprogramowanie. Ofiarą cyberprzestępców padł wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Nie wykazał ostrożności, a to czas, kiedy trzeba szczególnie uważać, mówi Krzysztof Gawkowski.
7: Ostatnie dwa tygodnie to wzmożony ruch cyberprzestępców. Z dnia na dzień coraz więcej jest ataków. Infosfera jest nie tylko atakowana, ale też nasycana dezinformacją. I to wszystko trzeba połączyć też w okres, w którym jesteśmy. Rosji zależy na to, żeby w Polsce ta wojna hybrydowa wzbudzała też panikę.
5: Żyjemy w niebezpiecznych cyfrowo czasach, przypomina minister.
7: Nie dajemy sobie wolnej drogi do tego, że myślimy, że jakiś nikt przyszedł i może on jest prawdziwy, bo być może on jest również nieprawdziwy. Apeluję do wszystkich. Rozsądek i odpowiedzialność w cyberprzestrzeni jest taka sama jak odpowiedzialność na pasach drogowych. Skoro mamy w naszym takim podstawowym DNA, że jak się zapala czerwone światło na pasach drogowych albo na skrzyżowaniu, to autem nie przyjeżdżamy i nie przechodzimy, to tak powinniśmy traktować cyberprzestrzeń.
5: Podejrzane wiadomości i strony można zgłaszać do CERT Polska za pośrednictwem formularza albo w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci. Podejrzane wiadomości SMS można przekazywać na bezpłatny numer 8080. Jeszcze dziś zarzuty ma usłyszeć mężczyzna podejrzewany o morderstwo 53-latki. W mieszkaniu kobiety na warszawskiej Ochocie policjanci znaleźli zwłoki w torbie zakupowej. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
8: Ciało odnaleziono w ubiegły weekend. Do odkrycia doszło przypadkowo podczas wejścia do mieszkania w policyjnej asyście, o którą zwróciła się jedna z lokatorek. Ciało znajdowało się w dużej zakupowej torbie.
9: Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu. Podejrzanego zatrzymano jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty. Dzisiaj zostaną prowadzone czynności procesowe z jego udziałem.
8: Mówi nam Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. W trakcie przesłuchania 32-latek miał przyznać się do zabójstwa 53-latki. Szczegóły sprawy są wyjaśniane przez warszawską prokuraturę.
5: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Okolice Aten, region Attyki, wyspa Kefalonia czy Kreta. Pożary lasów w Grecji nadal nie są opanowane. Najtrudniejsza sytuacja panuje w zachodniej Attyce, gdzie od kilku dni z ogniem walczą setki strażaków wspieranych przez lotnictwo gaśnicze. Według greckich mediów spłonęło już ponad 111 tysięcy akrów terenów. Trwa ewakuacja mieszkańców z najbardziej zagrożonych rejonów. Wczoraj podczas jednej z akcji doszło do zderzenia dwóch śmigłowców gaśniczych. Greckie służby wszczęły dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczyny tej katastrofy. Na pokładzie dwóch helikopterów znajdowało się łącznie czterech mężczyzn, w tym dwóch Greków i dwóch cudzoziemców. Dwóch pasażerów jednego helikoptera zostało odnalezionych żywych. Dwóch pasażerów drugiej maszyny odzyskało przytomność. Zostali przewiezieni karetką do szpitala, gdzie niestety ich życia nie udało się uratować. Mówi komendant główny greckiej straży pożarnej. Według wstępnych ustaleń najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy był błąd ludzki, choć śledczy sprawdzają też inne możliwe scenariusze. A z pożarami nadal zmagają się nie tylko Grecy. Ogień pustoszy także Hiszpanię, gdzie do gaśniczej akcji skierowano m.in. polskich strażaków wspierających międzynarodową operację ratowniczą. Jako pierwszy człowiek w historii przepłynął Bałtyk wpław. Mowa o Bartłomieju Kubkowskim, który płynąc bez przerwy pokonał 160 kilometrów. Trasę prowadziła ze Szwecji do Polski. O szczegółach nasz reporter Mateusz Tomasiewicz.
4: Bartłomiej Foka Kubkowski pokonał wspomniany dystans w 55 godzin. Co ważne, w tym czasie nie mógł dotykać łodzi asekuracyjnej. Meta znajdowała się na plaży w Dziwnowie. Tam przywitały go tłumy.
10: Dawaj Bartek! Dawaj tu!
4: To była jego piąta próba przepłynięcia Bałtyku i pierwsza, która się udała.
5: Dochód z tego wyczynu zostanie przekazany na Fundację Cancer Fighters.
6: Upalny tydzień przed nami, 37, 38, 39 w najcieplejszych momentach tego tygodnia. No dzisiaj jeszcze bez takich zawrotnych temperatur. 34 prognozowane przez synoptyków, to też fajnie. W Rzeszowie na przykład, najchłodniej w Suwałkach, 23 stopnie, wszędzie pełno słońca. Jedynie w Zakopanem opady deszczu i burze. I te opady deszczu, słuchajcie, przemieszczą się na resztę kraju dzisiaj w nocy. Deszczowo ma być w Warszawie, w Suwałkach, w Białymstoku. W Olsztynie też dzisiaj w nocy może troszeczkę popadać, ale my się tym absolutnie nie przejmujemy. My w Vox FM, słuchaj, robimy lato.
5: Proszę
6: tak,
5: bardzo.
6: Tak to się nazywa. Gośka to w ogóle już idzie do domu.
5: No
6: tak,
5: to dziękuję, wy robicie lato, ja mam iść do domu. Dawid Osysko przyjdzie do ciebie za godzinę i do was wszystkich.
6: A, dobrze, dziękuję, to fajnie, to super. To dobrego, wolnego już poniedziałku.
5: Idźcie robić se lato.
6: Będziemy robić, słuchajcie, bo za moment do kogoś z was zadzwonię i dam wam 2000 zł na udany weekend wakacyjny. Jeszcze można się zgłaszać na voxfm.pl.

0: producent wafli familijne.
1: Vox FM robi lata.
2: No i to jest ten moment, w którym wybieram numer telefonu, klikam, dzwonię. Dzwonię zrobić komuś lato. Odwdzięczyć się za wakacyjną w topo opisaną na VoxFM.pl. Być może, jeśli się zgłaszaliście, to do was dzwonię. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy Paweł po drugiej stronie?
3: Tak jest, zgadza się.
2: Pawełku, z tej strony Arek Sikora, Radio VoxFM do ciebie dzwoni.
3: Witam.
2: Witam. Wiesz, dlaczego dzwonię?
3: Domyślam się właśnie.
2: Pawełku, zgłosiłeś się do naszej zabawy Vox FM robi lato na VoxFM.pl. Opisałeś swoją wakacyjną wtopę. Ogólnie to jesteśmy na antenie Radia Vox FM, to wszystko jest na żywo. I chciałbym cię poprosić, żebyś całej Polsce teraz opowiedział, co tam się, Pawełku, wydarzyło, bo to chyba świeża sprawa jest, prawda?
3: No to jest przed 3 tygodni mniej więcej sprawa.
2: No to opowiadaj.
3: No pojechaliśmy z dziewczyną do Sopotu na krótki urlop. Na 5 dni mieliśmy jechać. Mhm. Przed dojazdem do Sopotu dostałem SMS-a od kierownika, że w poniedziałek mam badania, a bodajże wyjeżdżaliśmy w środę chyba od nas do Sosnowca z miejscowości.
2: Okej.
3: Okay. No i musiałem przebukować nocleg, chciałem skrócić o jedną dobę. No oczywiście była odmowa, że nie ma takiej możliwości. Mhm. No to już mówimy, dobra, pieniążki przepadły, no to pociąg teraz. Pociąg tak samo, którym chcieliśmy wracać, okazało się, już nie ma miejsc na ten pociąg, musieliśmy wracać innym pociągiem.
2: No to trochę złożona sytuacja, rzeczywiście.
3: Sytuacja bardzo złożona, na szczęście się udało kupić na nocny pociąg bilet. Zeszliśmy na miejsce kwatery, tam nikt się do nas nie odzywał, nie odpowiadał przez 40 minut na telefony i tak dalej. Po czym jak przyszedł kod na klatkę, to... Równo z tym przyszły panie, które miały posprzątać pokój. No niestety trwało to zaledwie 25 minut, tak maksymalnie do 30. No pokój był w stanie fatalnym. Włosy czarne w pościel, kołdra pod kabiną. No, esencją tego wszystkiego już było, jak zobaczyliśmy czarne włosy owinięte na widelcu.
2: Ojej, no to nie, no to koszmarny wyjazd, naprawdę.
3: No i jedyne, co nam tam zaproponowali, to, że może ktoś przyjść i to posprzątać jeszcze raz. No, ale no nie zgodziliśmy się na coś takiego i żądaliśmy zwrotu pieniędzy.
2: Ja cię kręcę, Pawełku, to nie pozostaje mi nic innego, jak troszeczkę się może przyczynić do tego, że kolejny wasz wyjazd, no, mam nadzieję, już będzie udany. Co ja mogę zrobić? Słuchaj, Pawełku, mamy tak, mamy parę rzeczy, którymi możemy teraz ciebie, że tak powiem, pocieszyć. Po pierwsze, mam dla ciebie 2000 zł na wakacyjny weekend. Proszę bardzo, wędruję do was, do ciebie i do twojej ukochanej. To po pierwsze.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Mamy dla was od naszego sponsora zapas wafelków familijnych. Tak na osłodę tego wszystkiego. No i słuchaj, napisałeś mi jeszcze bardzo ważną informację. Który miesiąc?
3: 7.
2: Spodziewacie się maleństwa. To słuchajcie, jeszcze przed narodzinami, żebyście fajnie pospędzali czas, bo później też noce będą nieprzespane, ale z zupełnie innego powodu. Dorzucam wam grę towarzyską na wakacyjne wieczory. Bawcie się dobrze. Ucałuj, pozdrów. No i życzę wam udanego wyjazdu wakacyjnego.
3: Super, dzięki wielkie.
2: Należy wam się. Pawełku, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Pa, pa.
3: Dzięki śliczne. Pozdrawiam. Cześć.
4: Vox FM robi lato.
0: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: No i widzicie, jakby sam się wam losy na wakacjach nie poukładały, jakbyście źle nie trafili, jakiej wtopy byście nie zaznali, to każdą możecie nam opisać na voxfm.pl, a być może to właśnie do was zadzwonimy w kolejnej rundzie i to wy zgarniecie między innymi 2000 zł na wakacyjny weekend. voxfm.pl, Vox robi lato.

0: baby, baby. To korona w Vox FM. Niecałe 20 minut temu Paweł zgarnął w naszej wakacyjnej zabawie 2000 zł na udany wakacyjny weekend. Zapas wafelków, a także grę towarzyską na wakacyjne wieczory. No, Paweł już ma zrobione lato. Być może słyszeliście to wszystko na antenie Radia Vox FM. Jak nie, no to musicie wierzyć mi na słowo. Ale mało tego, nie tylko wierzyć mi na słowo, możecie też... być jak Paweł po prostu i też zapewnić sobie no to wszystko, o czym słyszeliście. 2000 zł na wakacyjny weekend. Zapas wafelków i gra towarzyska na wakacyjne wieczory. Mamy jeszcze magazyn pełen takich wspaniałych nagród wakacyjnych. Wystarczy tylko się zgłosić. VoxFM.pl, zakładka konkursy i konkurs VoxFM robi lato. Wasze wakacyjne wtopy, bo je opisujecie na VoxFM.pl, no zamieniamy właśnie na takie magiczne nagrody. VoxFM.pl. Zgłaszajcie się do naszej zabawy.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
6: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
1: Reklama. Vox FM.
7: Vox FM.

Jeden z hitów tegorocznych wakacji Gordo i Loco Loco. W Vox FM gramy cały czas specjalnie dla was w poniedziałek. Najlepsze hity. Te są u nas, absolutnie. Ale nie tylko hity, sprawdzamy też, co się dzieje na świecie. I proszę bardzo, rząd wycofał się z głośnego pomysłu wprowadzenia obowiązku podawania każdemu klientowi barów, restauracji pół litra darmowej kranówki. Takie przepisy miały zacząć obowiązywać już 12 sierpnia, no ale no, zwrot i nie będzie darmowej kranówki w restauracjach. Dlaczego taki ruch, nie wiem, ale gdybym miał się domyślać, no to być może restauratorzy zagrozili kolejnymi podsłuchami.

0: Tobi Romeo o tym, żeby lecieć wysoko, fly high w Vox FM, jeżeli chodzi o hity, jeszcze przed godziną 13. A po 13 wiadomości Radia Vox FM i najważniejsza sportowa wiadomość niedzielnego popołudnia. Polscy siatkarze obronili złoto Ligi Narodów. O tym w wiadomościach sportowych, te po godzinie 13. Zostańcie blisko radia i posłuchajcie uważnie.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: Słuchaj od 6 w Vox FM.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
6: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.
9: Doprowadzony do prokuratury, tam usłyszy zarzuty. Chodzi o 18-latka z Ukrainy. We Wrocławiu miał ranić nożem 30-letnią Polkę. Czarna seria w Tatrach. O śmierci 38-letniego Polaka informują słowackie służby. Już pierwszego dnia weszli do akcji strażacy z Polski. Gaszą pożary lasów w Hiszpanii.
10: Na zegarach 13:00 swój dyżur w redakcji Radia Vox FM rozpoczyna Dawid Osysko. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
10: Czas na najnowsze wydanie wiadomości. Posłuchajmy uważnie.
9: Na wrocławskim osiedlu Muchobór miał ciężko ranić nożem kobietę. Podejrzewany o próbę zabójstwa 18-letni obywatel Ukrainy został doprowadzony do wrocławskiej prokuratury. Tam usłyszy zarzuty. Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 21:00. 30-letnia Polka została zaatakowana nożem przez 18-latkę z Ukrainy. Do ataku doszło na klatce schodowej bloku mieszkalnego. Napastnika policja ujęła tuż po zdarzeniu. Do kolejnej tragedii doszło w Tatrach. Słowaccy ratownicy poinformowali właśnie o kolejnym Polaku, który zginął w górach. Tym razem to 38-latek. Jest to już czwarta ofiara śmiertelna w Tatrach od początku sierpnia. O szczegółach Łukasz Bobek.
11: Ciało zmarłego Polaka zostało odnalezione w niedzielę przez czeskich turystów. Natrafili na nie na piargach pod Baranią Basztą. W rejonie znajdowali się również dwaj inni taternicy z Polski, którzy kilka godzin wcześniej rozdzielili się z 38-latkiem w szczytowych partiach Baranich Rogów. To właśnie stamtąd spadł Polak. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne nie udało się zwieść ciała w niedzielę. Dopiero w poniedziałek rano na miejsce poleciał śmigłowiec, który przetransportował zmarłego turystę do Starego Smokowca.
9: W sobotę w Tatrach Słowackich zmarł 37-letni Polak. Tego samego dnia doszło do dwóch śmiertelnych wypadków po polskiej stronie Tatr. Już walczą z pożarami lasów w Hiszpanii. 35 ratowników, których wysłano do wsparcia tamtejszych służb, już pierwszego dnia weszło do akcji na południu kraju. Strażacy używają na miejscu najnowocześniejszego sprzętu. Jedną z wykorzystywanych metod jest kontrolowane wypalanie buszu.
12: My z wyprzedzeniem wypalamy część terenu, bo wiadomo, drugi raz paliwo się nie spali, jeżeli już się spaliło. Więc pożar dochodzi do tego miejsca, zatrzymuje się i już dalej się nie rozprzestrzenia.
9: Mówi Jakub Siczek, dowódca polskich strażaków w Hiszpanii. Moduł GFF, który wysłano w ramach unijnej pomocy, to jedna z najbardziej elitarnych jednostek w całej wspólnocie.
12: My jesteśmy dopiero szóstą taką grupą w całej Europie, która pomyślnie przeszła proces takiej certyfikacji na poziomie Unii Europejskiej.
9: W operacji weźmie udział łącznie 105 strażaków z Polski. Przez cały sierpień pełnić będą służbę w trzech następujących po sobie 35-osobowych zmianach w regionie Castilla-La Mancha. Chodzi o dwa oddalone siebie o 180 km miejsca w stolicy regionu Toledo i miejscowości Cuenca. Polska zmaga się z falą gorącego powietrza. Termometry mogą wkrótce pokazać prawie 40 stopni. Od przyszłego roku podczas największych upałów będzie można przerwać pracę po przekroczeniu określonych progów temperatury. Przypomina o tym Jarosław Kowalczyk z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.
13: 35 stopni w pomieszczeniach pracy. Przekroczenie tej temperatury będzie wpływało na zakaz wykonywania pracy i 32 stopnie przy określonych pracach na otwartej przestrzeni związanych z dużym wysiłkiem fizycznym. Po przekroczeniu maksymalnych dopuszczalnych temperatur wykonywanie pracy nie będzie dopuszczalne.
9: Przepisy wejdą w życie 11 stycznia.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Od 90 minut są na trasie. W Gdyni rozpoczęła się 83. edycja Tour de Pologne. Start honorowy nastąpił przy słonecznej pogodzie ze skweru Kościuszki. Etap do Koszalina liczy 234 km, jest najdłuższy w tegorocznej edycji. W zawodach bierze udział 147 kolarzy, w tym 10 Polaków. Polscy siatkarze obronili złoto Ligi Narodów w finale. Po zaciętym spotkaniu wygrali z Amerykanami 3-2. Świetne spotkanie rozegrał m.in. Tomasz Fornal, który został wybrany najlepszym zawodnikiem całego turnieju.
4: Mam ogólnie wrażenie, że ten mecz stał na takim jakimś dziwnym poziomie. Dużo takich prostych błędów chyba zrobiliśmy. Ale no, finały nie są zawsze piękne, chociaż wydaje mi się, że do oglądania ten mecz był fascynujący, emocjonujący.
9: Mówił w rozmowie z Polsat Sport Tomasz Fornal. Dodajmy, że po brąz sięgnęła reprezentacja Słowenii, która wygrała z Japonią 3-1. Roxana Słupek, mistrzynią Europy w triatlonowym sprincie. Polka triumfowała podczas wczorajszej imprezy w Elblągu.
14: 750 metrów pływania, 20 km jazdy na rowerze i 5 km biegu.
15: Roxana Słupek. Na pewno jest to trasa wymagająca. Finisz w centrum miasta, no to jest coś pięknego.
14: Zaczęliśmy wyścig numer 2.
9: W Elblągu walczyło ponad 300 zawodników z 30 krajów Europy.
10: Upały nad Polską w tym tygodniu. Naprawdę będziemy mieli wysokie wartości na termometrach. Dzisiaj w najcieplejszych miejscach w kraju do 34-35 stopni. Jutro podobnie, ale pomiędzy dzisiejszym dniem a jutrzejszym dniem noc burzowo-deszczowa. Centralna Polska z takimi właśnie zjawiskami atmosferycznymi. Poza tym pięknie. Biometr mamy korzystny. Dawno takiego korzystnego biometu nie było.
9: No to proszę, taka czy takiej temperaturze.
10: No. Po prostu się stęskniliśmy za taką temperaturą i wszystko jasne. 5 minut po 13. Dawid Osysko z najnowszą porcją wiadomości wraca o 14.
9: Bardzo serdecznie zapraszam.
10: A my mamy piękną porcję hitów, szanowni państwo. Ace of Base, Beautiful Life, Bebe Rexha, Mik na horyzoncie. Arek Sikora, dzień dobry.

I proszę bardzo, królowie bitu lat 80. Motor Talking. Sexy, sexy lover w Vox FM na 19 minut po godzinie 13. No leci nam ten poniedziałek. Oczywiście w towarzystwie najlepszych hitów, jak słychać, ale nie samymi hitami człowiek żyje. Sprawdzam, co się dzieje na świecie. No i ostatnio głośno o sprawie z Zabrza. Kierowca odmówił mandatu, bo tak mu podpowiedziała AI. No, miał dostać 100 zł mandatu. No sędzia po dokładnym przeanalizowaniu sprawy mówi: nie, to mandatu 100 zł nie będzie, pan powinien zapłacić 800 zł kary. Czyli nie przyjął tego mniejszego i po namowie AI-ów, sztucznej inteligencji, dostał 8-krotność kary. No widzicie, to jest właśnie to jest prawdziwie sztuczna inteligencja.

0: Ale Farben, Rena Miller i Body Talk prosto z best listy, czyli z naszej listy przebojów. No i można powiedzieć, że jedno miejsce pierwsze dla tego utworu to za mało, dlatego jest na 11 i ma dwa miejsca pierwsze. Można tak się pocieszać. Można tak, albo wejść można na VoxFM.pl albo w naszą voxową apkę i po prostu zagłosować. Ha, być może właśnie ten jeden głos dzieli ten utwór od pierwszego miejsca. No kto wie? Kto wie? Głosy po waszej stronie, wszystko w waszych rękach. VoxFM.pl, zakładka bestlista, głosujcie, bo w piątek najnowsze notowanie i znowu się okaże. Głosujcie VoxFM.pl.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko!
9: Teraz w PSB Mrówka. Gres szkliwiony Ashville. Dostępny w czterech kolorach. Sersanit. Z nami ci się ułoży.
8: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam!
10: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Ekośnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama. Ding, ding.

taki troszeczkę mezalians artystyczny, John Bon Jovi i Pitbull. Prawie jak Steczkowska ze Skolimem. No tutaj kto jest Skolimem, kto Steczkowską, co nie? No tak, tak sobie, tutaj tylko tak ten. Nieważne, przed nami jeszcze hity przed godziną 14. Oho, mało tego, bo mamy tak, mamy Keira i Sauer, mamy Venga Boys i Bum Bum Bum, a mamy też muzyczne nowości. Od niedawna na playliście Radia Vox FM Reasons to Elia Oxy Lawinia. Ale skądś to już chyba znamy.

0: No i tak się właśnie dobujaliśmy prawie już do godziny 14, ta za niecałe 4 minuty, o 14 wiadomości Radia Vox FM. No i hop, siup, zmiana grup, jak to się mówi, przejmie was taka jedna, taka krzykliwa, o, Klaudia Wasiluk, już przygotowana, ma dla was fajne rzeczy. Zostańcie razem z nią, a ja wam życzę dobrej reszty poniedziałku. Arek Sikora, do usłyszenia, do jutra. Vox FM.
1: Autopromocja. 3.

0: Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
16: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
17: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
19: Zawiódł czynnik ludzki. Wojewoda lubelski tłumaczy, dlaczego sygnał syren nie rozległ się w całym regionie. Zeznawał około godziny w krakowskim sądzie. Przesłany został jako świadek kardynał Stanisław Dziwisz. Nie potrafił powiedzieć, co robi w Polsce. 84-latek z Niemiec odnaleziony na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.
20: Na zegarze 14 to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
19: Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski, bo w czwartek, gdy rosyjska rakieta wleciała w przestrzeń powietrzną, nie wszędzie zawyły syreny. Alarmy można było usłyszeć w 7 powiatach, w kolejnych 10 nie zostały uruchomione, a choć powinny. Wśród nich jest powiat biłgorajski, a to tam w miejscowości Tarnawa Kolonia spadł pocisk. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnienia od starostów.
21: Tłumaczenia były różne w różnych przypadkach. Na przykład w powiecie kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. W innych przypadkach było na przykład tak, że pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
19: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina, dodaje wojewoda. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa też przetarg. Krzysztof Komorski przyznał, że po odwołaniu alarmu zabrakło SMS-ów od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przed sądem stwierdził, że nie zna sprawy, bo w tym czasie przebywał w Watykanie. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał jako świadek w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej przez ofiarę wykorzystania seksualnego przez księdza. Janusz Szymik domaga się zadośćuczynienia w wysokości 20 milionów złotych za krzywdę z dzieciństwa. W latach 80. był ofiarą wczesnego proboszcza parafii w Międzybrodziu Bialskim księdza Jana W. Zdaniem pełnomocników Szymika kardynał Dziwisz mógł wiedzieć o działaniach duchownego, ponieważ dostawał sygnały z prośbą o interwencję w tej sprawie. Emerytowany metropolita krakowski temu zaprzecza.
22: Byłem 27 lat sekretarzem papieża i nie interesowałem się, bo nie miałem sposobu i nie chciałem. tym, co się działo w Polsce i w diecezji, bo miałem inne sprawy do załatwienia.
19: Hierarcha zeznał przed sądem, że ze sprawą molestowania Janusza Szymika zapoznał się z prasy dopiero teraz, a o niegodnych zachowaniach księdza Jana W. usłyszał dopiero w 2022 roku. W Niemczech szukała go cała rodzina. 84-letni Niemiec został odnaleziony na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Senior zatrzymał się na poboczu, bo zabrakło mu paliwa w aucie. Policji nie potrafił jednak powiedzieć, co robi w Polsce.
1: Senior był zdezorientowany i nie wiedział, jak znalazł się w Polsce. Podczas sprawdzenia okazało się, że jest osobą zaginioną, której poszukiwała rodzina na terenie Niemiec.
19: Mówi Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka policji w Ostrowie. 84-latek trafił do szpitala, skąd odebrała go rodzina. Kierowcy planujący podróż drogą krajową 75 muszą się przygotować na utrudnienia. Jutro ruszają prace w okolicach Nowego Sącza. Robotników spotkacie w Wielogłowach i Wielopolu.
2: To będzie remont kilometrowego odcinka. Ściągniemy starą nawierzchnię i położymy nową. Prace potrwają około 2 tygodni. Oczywiście to też zależy od warunków pogodowych.
19: Mówił Kacper Michna z Krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg. W czasie remontu może być wprowadzony ruch wahadłowy. Piesi kontra elektryczne jednoślady. Kolejne polskie miasta rozważają wprowadzenie stref wolnych od hulajnóg. W tym gronie jest m.in. Bełchatów. Pomysł popierają mieszkańcy.
3: Szaleją, jeżdżą po dwoje, jest niebezpiecznie.
23: Już córka nieraz też chodząc chodnikiem została przejechana przez hulajnogę. Ja też nieraz widzę, że po prostu jakiś wypadek z udziałem hulajnogi często albo pod samochód, albo pieszy czy rowerzysta. Z rowerami nie ma tego problemu, a jednak te hulajnogi elektryczne to bardzo.
19: Tylko w pierwszym miesiącu wakacji miejscowa policja odnotowała 6 zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg. Kilka osób zostało rannych.
24: Najprzyjemniej, jeżeli ktoś chciałby czymś oddychać, a nie tylko czuć ten piekarnik, który jest za oknem, to słuchajcie, 24 stopnie w Gdańsku dzisiaj, 25 w Suwałkach, a piekarnik zapraszamy Rzeszów, tam całe 34, 30 dzisiaj w Lublinie, 29 w Zakopanem i to tam w ciągu dnia możliwe burze, a także deszcz, ale tej nocy równomiernie będzie grzmiało, słuchajcie, praktycznie w całym kraju na termometrach 17, 16, maksymalnie nawet 20 stopni w nocy. A tymczasem mamy 4,5 minuty po godzinie 14. Z Dawidem Osyską umawiamy się na godzinę 15.
19: Tak, a ja się zastanawiam, jak dzisiaj tam jest piekarnik, to co będzie za 2 dni?
24: A to prawda. To już grill? Czy jeszcze lepiej? Zgrillujemy to miasto.
19: No właśnie.
24: Nie jedno.
19: Zapraszam o godzinie 15.
24: A ja zapraszam już teraz. Klaudia Wasiluk, witam pięknie. Robimy wam lato. Barakuda i ASAP na dobry początek tej godziny. Bartek Wrona i Jedna na Milion. To za moment. Dzień dobry.

Summer Jam od The Underdog Project. Summer Jam, i to na myśl przychodzi taki letni jam. Taki jam na przykład z letnich truskawek albo z tych przepysznych jagód. I może ktoś właśnie nas słucha w kuchni, wekuje właśnie sobie słoiczki, bo prawda, sezon trwa. To bardzo nam miło. Ja poproszę serdecznie zdjęcie na 6098 69 869, jak tam u was wygląda lato. My przy okazji je bardzo dobrze zrobimy w Vox FM. Jakby się coś tam, wiecie, źle zawekowało na przykład, albo jakaś inna wpadka wpadła, to tym lepiej, bo 2000 zł czekają za wakacyjne wpadki wasze. Rozdajemy w Vox FM. Trzeba o nich nam napisać, najpierw na voxfm.pl, a potem koniecznie odebrać od nas telefon. Czekamy, 19 po 14.

Znamy wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: tak wam się tylko wydaje. Mr. Polska, A Builder Young i Złote Tarasy w Vox FM na 25 minut przed godziną 15. Tak robimy wam lato, drodzy państwo. Dziękuję pięknie za zdjęcia. Widzę, że tutaj i buraczki Dorota zrobiła, i czereśnie w słoikach. Przepiękna spiżarnia, wypełniona samym dobrym, samym latem. No to jeszcze do tego wszystkiego lata my dołożymy coś od siebie. Podkłady muzyczne. Elena Iglens i Mamma Mia za moment. W temacie.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

Wiktoria Kida, Naiwna ja w Vox FM. 14 minut nam zostało do godziny 15. Był taki pomysł, by we wszystkich restauracjach, barach, kawiarniach można było napić się bezpłatnie kranówki. Tak, może miały być udostępnione takie półlitrowe butelki. Ale niestety, jak czytam, po konsultacjach między resortami Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z pomysłu, tłumaczą to. A kto to będzie zmywał, pytają. I wiecie, co można zrobić z tym pomysłem? Zapić wodą. Tylko trzeba ją sobie wcześniej kupić.

0: to Velvet, to Fix Me, a to wszystko w Vox FM na chwilę przed 15, a o 15 punktualnie już za moment wiadomości Vox FM. W nich między innymi o tym, że resort energii zapewnia, że upały nie wpłyną na sytuację energetyczną Polski. Sprawdzimy także, gdzie najcieplej się wykąpać w Bałtyku. To wszystko już za moment o 15 w wiadomościach Vox FM. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
3: Vox FM robi lato.
4: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Castorama! Teoria i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama.

0: Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra, niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Reklama. Upały nie wpłyną na sytuację energetyczną Polski, tak zapewnia resort energii. Stołeczny ratusz ma już wyniki audytu w szpitalu południowym, został zlecony po wybuchu afery w tej placówce. Wszędzie nad Bałtykiem można się kąpać, najcieplejsza woda jest w Świnoujściu i Międzyzdrojach.
8: Na zegarze 15 to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
7: Ministerstwo Energii uspokaja. Trudna sytuacja w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przez upały na starym kontynencie możliwy jest nawet blackout. Szczególnie trudna sytuacja jest na Węgrzech. Z ograniczoną mocą działa m.in. największa w kraju elektrownia jądrowa w Pakszu. Powodem jest niski poziom wody w Dunaju, która chłodzi reaktor. Czy takie radykalne decyzje są możliwe także w Polsce? O tym nasz reporter Michał Rawa.
9: Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślił, że sytuacja szczególnie na Węgrzech jest trudna. Zaznaczył, że Polska może pomóc innym państwom regionu i pełnić rolę eksportera energii, bo nasz system jest bezpieczny, a energii nie brakuje.
10: Sytuacja, która jest na Węgrzech albo wśród innych naszych sąsiadów, nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego.
9: Wiceszef resortu energii zwrócił uwagę, że niski poziom wód w rzekach uderza także w towarowy transport wodny, a ograniczenia żeglugi na Dunaju powodują utrudnioną dystrybucję paliw w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co przekłada się na ceny paliw także w Polsce.
7: Z najnowszych doniesień z Węgier wynika, że być może uda się uniknąć całkowitego wyłączenia elektrowni jądrowej w Pakszu. Audyt szpitala południowego wpłynął już do stołecznego ratusza. W środę będą pierwsze wnioski i rekomendacje. Zapowiada to prezydent Warszawy. Po aferze w tej placówce magistrat zlecił kontrolę SOR-ów i prosektoriów również w innych miejskich szpitalach, a wszystko zaczęło się od doniesień o lekarzu i byłym radnym Koalicji Obywatelskiej Dawidzie Kacprzyku. Gdy był koordynatorem SOR-u w szpitalu południowym, zarobił w rok 1 600 000 zł. Członkowie Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki ścieżką VIP-owską. W związku z aferą prezydent Trzaskowski podjął decyzję, by w zarządach i radach nadzorczych spółek miejskich nie zasiadali politycy. A dziś informuje, że te osoby albo zrezygnowały z członkostwa w partii, albo ze stanowiska.
11: To nie chodzi o brak zaufania dla polityków, bo wielu z nich świetnie sprawowało i sprawuje swoje funkcje w innych miejscach. Natomiast tu chodzi po prostu o wyznaczenie najwyższego możliwego standardu i chcemy wprowadzić taki standard, że nie będziecie państwo musieli już więcej zadawać takich pytań, jakie przez lata były zadawane.
7: W zarządach spółek miejskich było 14 członków partii, wszyscy zrezygnowali z obecności w swoich ugrupowaniach. Z kolei z 27 osób w radach nadzorczych 7 zrezygnowało z polityki, a pozostali ze stanowiska. Do 88 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. Takie informacje przekazały władze tej hiszpańskiej eksklawy. Pomoc w placówkach medycznych otrzymało 1,5 tysiąca osób nielegalnie przekraczających granicę. Przyczyną większości zgonów było utonięcie. Kryzys w Ceucie rozpoczął się w czwartek. Wtedy i dzień później około 60 tysięcy migrantów nielegalnie przedarło się tam z Maroka. Dziś ruszył 83. Tour de Pologne. Kolarze są już bardzo blisko mety w Koszalinie, a pojutrze będą przejeżdżać przez Zieloną Górę. To oznacza czasowe zamknięcie ulic. Zaniepokojone są władze szpitala. W tym dniu na badania zarejestrowanych jest 1,5 tysiąca pacjentów.
12: Problem będzie dla pacjentów, zwłaszcza pacjentów spoza Zielonej Góry, którzy po prostu miasta nie znają. Tylko w poradniach przyszpitalnych i onkologicznych na środę mamy zarejestrowanych około 500 pacjentów, nie licząc planowych przyjęć, przyjeżdżających na badania, na diagnostykę.
7: Mówi rzeczniczka szpitala Sylwia Malcher-Nowak. Korki mogą pokrzyżować plany setkom pacjentów. Szpital apeluje, by odpowiednio wcześniej zaplanowali przyjazd do placówki. Jeszcze dobra informacja dla wypoczywających nad morzem. Woda na wszystkich kąpieliskach nad Bałtykiem nadaje się do kąpieli. W Świnoujściu i Międzyzdrojach temperatura wody wynosi 20 stopni. Na kąpieliskach w Dziwnowie, Pobierowie, Niechorzu woda ma 19 stopni. A najzimniejsze jest w Kołobrzegu. Temperatura wody wynosi tam zaledwie 17 stopni.
8: Taka już podmuchana zupa, taka 17 stopni, taka specjalnie dla dzieci.
7: Słabiutko. Ale te 20 całkiem.
8: 20, prawda? Świnoujście, Międzyzdroje, brawo, naprawdę, świetnie. A jeżeli chodzi o to, co zobaczymy na termometrach, to słuchajcie, w tym momencie najcieplej w Krośnie, tam 32,5 stopnia już, ale to jeszcze nic, bo jak sprawdzimy, jak będzie wyglądała środa, drodzy Państwo, 38 stopni Rzeszów i Lublin. A najchłodniej w środę to będzie, słuchajcie, 29 stopni w Gdańsku. Najchłodniej. No i co my z tymi upałami zrobimy, Dawid? Co ty myślisz? Masz jakiś pomysł?
7: Czy mam zapraszać gorąco na wiadomości, czy chłodno?
8: No właśnie, jakbyśmy się tak powitali o zięble, przywitali ze wszystkimi, to może jakbyś takiego chłodu troszeczkę poczuć na tej antenie.
7: Tak jest, będziemy się witać chłodno.
8: O, dobrze, do tego się trzymamy. Zimne, dzień dobry. 5 minut po godzinie 15. Dawid Osysko wraca za godzinę.
7: Zapraszam.
8: A ja zapraszam już teraz na lato. Cyril i Stumbling In. Klaudia Wasiluk, dzień dobry raz jeszcze. Ale...

0: mama nady.
1: Gorąco za sprawą Shakiry, to teraz gorąco za sprawą Włoch. Do Rimini was zabieram, słuchajcie. Włosi są nami tam zachwyceni. Czytam, że w kurorcie jesteśmy gośćmi premium w Rimini i Polacy odgrywają tam naprawdę kluczową rolę. Legendarny kurort nad Adriatykiem przeżywa prawdziwe oblężenie turystów z Nadwisły, którzy w niczym nie przypominają już dawnych urlopowiczów. My, słuchajcie, nie tylko zostawiamy w hotelach i restauracjach coraz więcej pieniędzy, ale my zyskujemy opinie kulturalnych gości z klasą. A? Tak? O nas mówię. Język polski tam można usłyszeć na plażach, nadmorskiej promenadzie, w restauracjach i w historycznym centrum miasta. A my, słuchajcie, częściej rezerwujemy hotele i restauracje tej wyższej kategorii i uchodzimy, jak czytam, za koneserów włoskiej kuchni i regionalnych specjałów. I wcale nie ma co się dziwić, bo my przyjeżdżamy z Polski, a tutaj trudniej znaleźć dobrą pierogarnię niż najlepszą pizzę. No przecież jest na każdym rogu. Zgodzicie się ze mną. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

bo to mój zbuntowany anioł. Why wait to say, at least I did in my

0: Remedy Morris i Close to You w Vox FM. 25 minut nam zostało do godziny 16, a Remedy i Morris, drodzy Państwo, ale zagłosowaliście miejsce 17 po ostatnim notowaniu Westlisty. Dosyć nisko, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by było bardzo i to bardzo wysoko. Są takie plusy do Waszej dyspozycji na voxfm.pl w zakładce Westlista. A jak do voxfm.pl daleko, to jest jeszcze nasza voxowa apka. Tam również możecie głosować.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
7: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Déjà vu. O, wiecie co? Oni mogą mieć déjà vu. Bo dzisiaj 3 sierpnia w kalendarzu, a oni, czyli Sławomir i Kajra, świętują... Sławomir i Kajra świętują, słuchajcie, 15. rocznicę ślubu. Są w sieci zdjęcia, polecam pudelki, plotki, jastrząb posty i inne takie. Możecie zobaczyć piękną parę. Moim zdaniem absolutnie się niczym nie różnią od tej, co jest teraz na tych zdjęciach. No i tutaj oczywiście czytam, że para od lat z powodzeniem łączy życie prywatne ze wspólną pracą na scenie. Tym bardziej podwójne gratulacje. Jeszcze mi powiedzcie, że dom bez rozwodu wybudowali. Brawo wy!

chwilę do godziny 16, za moment o 16 w wiadomościach Vox FM, między innymi o kolejnym incydencie nad Bałtykiem. Dyżurna para polskich samolotów przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy. Szczegóły już za moment. Punktualnie o 16 w wiadomościach Vox FM od Dawida Osysko. Po 16 Ava Max w głośnikach, a także Mik i Wymarzona. Bądźcie z nami.

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
6: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.
9: Rosyjski samolot nad Bałtykiem został przechwycony przez polskie myśliwce. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty, chodzi o brutalny atak na kobietę we Wrocławiu. Między innymi nieprzestrzeganie zasad higieny. GIS ma sporo zastrzeżeń do lokali gastronomicznych. Posłuchajcie.
10: A o tym wszystkim posłuchajcie w wiadomościach Vox FM. Jest 16. Dawid Osysko. Zapraszam.
9: Na początek incydent nad Bałtykiem. Dyżurna para polskich samolotów przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 60 km na północny zachód od Łeby. Poinformował o tym przed chwilą w sieci szef MON-u. Nie doszło do naruszenia polskiego nieba. Maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu i włączonego transpondera. 18-letniemu nożownikowi grozi dożywocie. Są zarzuty dla Ukraińca, który zaatakował kobietę we Wrocławiu. Napastnik w sobotni wieczór zranił 30-latkę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór.
11: Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
9: Informuje Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Ranna 30-latka opuściła dziś szpital. Wiadomo, że ofiara i domniemany sprawca nie znali się. Uwaga kierowcy w Łódzkiem. Po wypadku w pobliżu węzła Róża zablokowana jest S8 w kierunku Warszawy. Doszło tam do zderzenia osobówki z ciężarówką. Nie żyje jedna osoba, druga została ranna. Na miejscu pracują służby, starają się rozładować zator. Objazd poprowadzono drogą S14. 375 osób we Francji zostało zatrzymanych w związku z pożarami. Prawie 150 z nich to osoby niepełnoletnie, 36 trafiło do aresztów. Według francuskich władz część podpaleń to efekt celowych działań człowieka. A z pożarami walczy nie tylko Francja, także Hiszpania. Miejscowym ratownikom pomagają polscy strażacy. Do akcji w ramach unijnej pomocy skierowana została specjalna jednostka. Walkę z żywiołem utrudniają pagórkowaty teren i roślinność przypominająca burz, mówi Jakub Siczek, dowódca polskich strażaków Hiszpanii.
12: Czyli to są niskie krzewy na przykład, takie sięgające, nie wiem, metr, półtora metra. Są to na przykład gaje oliwne, są to jakieś krzewy, które mają w sobie olejki i to powoduje, że ta intensywność pożaru, rozprzestrzenianie się pożaru jest znacząco większe niż u nas w Polsce.
9: Problemem są również ekstremalne warunki pogodowe.
12: Dzisiaj na szczęście jest troszeczkę chłodniej niż przez ostatnie dwa dni, ponieważ dzisiaj będzie około 34 stopni. Możemy sobie wyobrazić, jakie tutaj panują temperatury. Jak przylecieliśmy, było 40 stopni w cieniu. My w Polsce mieliśmy przez dwa dni i non-stop o tym mówiono, natomiast tutaj to jest normalność.
9: Według hiszpańskich prognoz, w rejonie, w którym operują polscy strażacy, w najbliższych dniach temperatura ma oscylować między 35 a 40 stopniami Celsjusza. Złe warunki przechowywania żywności, nieprzestrzeganie zasad higieny czy brak książeczki sanepidu wśród pracowników. Na takie nieprawidłowości natrafili inspektorzy sanepidu w pierwszym miesiącu wakacji. Dotyczyło to 15% kontrolowanych obiektów.
13: Ponad 10% obiektów nadzorowanych było skontrolowane w pierwszym miesiącu. Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400.
9: Tłumaczy Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Oprócz punktów gastronomicznych kontrolowano także miejsca wypoczynku oraz duże imprezy masowe i festiwale.
14: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: A na początek niezbyt udane kwalifikacje i losowanie polskich drużyn w decydującej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy. Przeciwnikiem Górnika Zabrze w czwartej decydującej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy może być turecki Trabzonspor. Aby tak się stało, wicemistrz Polski musi wygrać z Ferencvarosem Budapeszt. Lech Poznań będzie z kolei rywalizował z KAI Klaksvik z Wysp Owczych. Jeżeli upora się z tym przeciwnikiem, to w decydującej rundzie trafi na FC Thun ze Szwajcarii albo Vikingur Reykjavik z Islandii. Jagielloni Białystok czekają potyczki ze szkockim Rangers FC. W przypadku wyeliminowania drużyny z Glasgow, Duma Podlasia powalczy albo z północnoirlandzkim Larne FC, albo z gruzińską Iberią 1999 Tbilisi. To już ostatnie metry pierwszego etapu Tour de Pologne. Kolarze wystartowali przed południem z Gdyni, za chwilę zameldują się na mecie w Koszalinie. Pierwszy etap liczy 234 km, jest najdłuższy w tegorocznej edycji. W kolejnych wiadomościach powiemy, kto był najszybszy na mecie. Słoweńska supergwiazda kolarstwa Tadej Pogacar stanie na starcie Vuelta a España. Słynny wyścig kolarski rozpocznie się 22 sierpnia w Monako. Pięciokrotny triumfator Tour de France po zakończeniu wielkiej pętli wahał się, czy wystartować w Hiszpanii. Pogacar uczestniczył w Vuelcie tylko raz i to w 2019 roku.
10: Bardzo ciepła noc przed nami. Od 16 stopni w Suwałkach, przez 17 w Białymstoku, 19 w Lublinie, do maksymalnie 20 stopni tej nocy w Rzeszowie. Ale uwaga na burze i uwaga na deszcze, bo te mogą popadać. Deszcze i burze prognozowane są praktycznie w całym kraju, zwłaszcza, słuchajcie, w Białymstoku, w Warszawie i w Łodzi. To tutaj najbardziej trzeba uważać. No cóż, pozabierać rzeczy z balkonów standardowo. Parasole również się mogą przydać, jeżeli ktoś będzie chciał iść z psem na spacer na przykład wieczorem. Także polecamy. Ale jeżeli chodzi o te ciepłe temperatury, to mam coś. Dawid, słuchaj, mam tak. Hit od naukowców, jest owoc Game Changer, który nam pomoże i ja jeszcze tego nie zdradzę, ja to zdradzę później,
9: ale
10: drodzy państwo.
9: Mi tak na ucho zdradzisz
10: tak,
9: za chwilę.
10: Dobra.
9: Dobrze, dobrze.
10: Tak, po znajomości.
9: Dobrze.
10: Dawid Osysko wraca za godzinę z kolejną porcją newsów.
9: Zapraszam.
10: Mamy 5 minut po godzinie 16. Ava Max na dobry początek tej godziny. Dzień dobry.

A podobno nigdy nie mów nigdy. Never, never w Vox FM od Drenchill i Indiany. Na 17 minut po godzinie 16. Tu Vox FM. Radio uczy, radio bawi, a w tym przypadku, słuchajcie, uczy, a konkretnie to uczą naukowcy, którzy przeczytali i zrobili najwspanialsze badania na świecie, z których okazuje się, że jest jeden taki owoc, który nam po prostu może zrobić lato. Najbardziej. I ten owoc to, uwaga, arbuz. Czytam, że ten soczysty owoc kryje ogromny potencjał. Jest idealny na letnie upały. Badania naukowe sugerują, że ten owoc to prawdziwa bomba witaminowa, słuchajcie, i niezwykle korzystnie wpływa na nasz organizm. A jak będziemy go regularnie jedli, to naprawdę i pomoże nam ochronić serce i naczynia krwionośne i opóźni procesy starzenia, no generalnie same plusy. A jeden z największych plusów jest taki, słuchajcie, że nawadnia organizm, bo aż 92% masy tego owocu stanowi woda. Ja tak to tylko zostawię, bo wiecie, w środę 36 stopni. Zaraz wklepiemy, gdzie tu promka na arbuzy. Trzeba się zaopatrzyć w końcu, nie? A mało tego, jak się jeszcze je wrzuci do lodówki, to mamy takie arbuzowe lody. Pewnie próbowaliście. Musieliście próbować. No jak nie, no to koniecznie spróbujcie. To jest hit. Game changer, jak to mówią. 18 minut po 16. DJ Bobo i Everybody już teraz.

0: To Rise Up od Vinay w Vox FM. 27 minut nam zostało do godziny 17. O, i to jest na przykład świetna pora na to, by wejść na voxfm.pl i na tej stronie opisać nam waszą wyjątkową wakacyjną wpadkę. Jak coś poszło nie tak, to nam właśnie o to chodzi. Bo my, słuchajcie, z takich porażek robimy jeden wielki sukces. Wart, słuchajcie, 2000 zł. Piszcie, a takie pieniądze trafią już niebawem do was.
1: Reklama. Marianne, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym

0: tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Reklama.

sami słyszycie. Tak brzmi lato, a to lato to właśnie robi Vox FM. Mamy 15 minut do godziny 17. Sia i Mówi o Bari, taki plan za moment. J-Lo i Ain't It Funny również będzie, a także Sorry Papi prosto z bestlisty. Przy okazji przypominam, voxfm.pl, zakładka bestlista, to tam głosujemy, ewentualnie, albo lub nasza mobilna. Darmowa, nowa, piękna, błękitna aplikacja. No a bestlista po 17 w piątek. Już teraz zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego. A teraz to zapraszam to robić głośniej, bo Sia w głośnikach.

0: Ktoś potrzebował kawki w głośnikach? Proszę bardzo, sorry papi, w Vox FM prosto z bestlisty Topic i Becky na chwilę przed godziną 17, a za moment punktualnie o 17, to już teraz zapraszam na wiadomości Vox FM. Dawid Osysko pojawi się w studiu z najświeższą porcją newsów z kraju i ze świata, a później ciąg dalszy. My dalej robimy lato. W Vox FM Joy i Touch by Touch, Huntrix i Golden również będzie, a wiemy, że lubicie.
1: Autopromocja.

0: słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
13: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
15: Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Nie żyje 11-letni chłopiec. Na hulajnodze wjechał pod kombajn. Z ulicy zamieniła się w zielony deptak. Złota w centrum Warszawy oficjalnie oddana do użytku. Jonathan Milan, pierwszym liderem 83. Tour de Polonii Włoch w Koszalinie, minął metę jako pierwszy.
16: Na zegarze 17. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
15: Rozpoczynam od tragicznego wypadku w Łódzkiem. Zginął 11-latek. Chłopiec, który jechał hulajnogą elektryczną, wjechał pod kombajn w miejscowości Sypień, niedaleko Nieborowa.
17: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
15: Relacjonuje Edyta Marchnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Okoliczności tragedii wyjaśniają mundurowi pod nadzorem prokuratora. Wrocławska prokuratura złożyła wniosek o areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy. Jest podejrzana o siłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety. Będą potrzebne też badania psychiatryczne.
18: Z całą pewnością podejrzany będzie poddany badaniom psychiatrycznym i psychologicznym. Długie śledztwo przed prokuratorem.
15: Informuje Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Ofiara to Polka, kobieta opuściła dziś szpital, a do napaści doszło w sobotę we Wrocławiu. 18-latkowi z Ukrainy grozi dożywocie. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd obniży ceny paliw pod koniec wakacji. Trwają rozmowy z resortem finansów, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, centralne regulowanie cen na stacjach zależy od stanu budżetu państwa. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest obniżka stawki VAT.
19: Tego nie potrzeba ustawy. Jest to kwestia rozporządzenia. Jako ministerstwo, i to jest panem ministrem Blachnym, też o tym rozmawialiśmy, w pierwszym kroku na pewno byśmy rekomendowali obniżkę VAT.
15: W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk przekazał, że w związku z wysokimi cenami na stacjach możliwy jest powrót do rządowego pakietu CPN. Rozwiązanie wprowadzone w marcu gwarantowało obniżony VAT na paliwa, niższą akcyzę i ustalane przez rząd ceny maksymalne. Po modernizacji zmieniła się w zielony deptak, na którym nie ma miejsca dla samochodów. Oficjalnie otwarto przebudowaną ulicę Złotą w centrum Warszawy. Zasypano tunel, a w jego miejscu powstały zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody. Pojawiło się dużo zieleni i miejsca dla przechodniów. Zamontowano także fontanny i ławki.
20: Dokładnie na tym mi zależało od samego początku kadencji, żeby łączyć te wyspy aktywności, te wyspy zieleni w centrum Warszawy, połączyć je w jedną spójną całość i to się właśnie, drodzy Państwo, dzieje.
15: Zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nie wszyscy jednak podzielają ten entuzjazm. Mieszkańcy zwracają uwagę m.in. na mniejszą liczbę miejsc parkingowych i zmiany w organizacji ruchu.
21: To była do niedawna dwukierunkowa ulica, z której dało się w różny sposób manewrować. W tym momencie my musimy objeżdżać cały po prostu ten kwartał, żeby w ogóle wydostać się tak stąd.
22: Paradoksalnie jest tak, że to wszystko, co jest zrobione, to jest zrobione po pierwsze na pokaz, po drugie w tym celu, żeby wyprowadzić stąd mieszkańców, żeby turyści byli zadowoleni.
15: Prezydent stolicy odpowiada, że wszyscy mieszkańcy mają dojazd do swoich posesji, gdzie są ich miejsca parkingowe. Mogą także zamówić specjalne identyfikatory pozwalające na wjazd do tej strefy. Włoski kolarz Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek, pierwszym liderem 83. Tour de Polonii. Włoch wygrał w koszalinie po finiszu z pelotonu. Pierwszy etap zdobył żółtą koszulkę. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter, Francuz Paul Manier, a trzeci Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął linię mety na 12. pozycji.
23: Dawid, ja jestem genialna. Padłam
15: no to
23: na pomysł.
15: Wiem nie od dzisiaj.
23: A ja wiem, że ty jesteś bardzo sympatycznym kolegą z pracy, ale posłuchaj.
15: Tak.
23: Wymyśliłam, że z okazji nadchodzących upałów, a będzie 36 stopni na przykład w środę, prawda?
15: Tak, będzie.
23: Nawet 38 stopni będzie na ten moment.
15: A niektórzy mówią o 40 nawet na Podkarpaciu.
23: I to pewnie w cieniu.
15: Tak.
23: W związku z tym wymyśliłam, żeby zawnioskować tak po prostu odgórnie do wszystkich miejsc pracy o to, by zamontować baseny. Co ty na to? Taką bardzo lodowatą wodą.
15: Och, byłoby cudownie.
23: Po leżaczku jeszcze wszystkim załatwimy.
15: Tak jest.
23: I jeszcze kogoś, kto przyniesie bezalkoholowe drinki z palemką.
15: O tak.
23: I wtedy można przechodzić do roboty.
15: Jeszcze mów więcej.
23: Spodobało się.
15: Oj.
23: Was pewnie też przekonałam. Chodźcie, musimy tylko napisać petycję. Nie wiem, gdzie ją złożyć, ale coś na pewno wymyślimy.
15: Złożymy do szefa wszystkich szefów.
23: O, no i powiedział. A ten on to Dawid Osysko, który wróci i powie również o wiadomościach w Vox FM punktualnie o 18 za godzinę dokładnie. A teraz mamy 5 minut po 17. Joy i Tash by Tash nam będą grali w głośnikach. Klaudia Wasiulut, witam pięknie ponownie i zapraszam.

0: Jeszcze pachnąca nowością. Nowość i propozycja w Bestliście. Sławomir Kajra, Sienicki, Uno Momento. To wszystko w Vox FM na 17,5 minuty po godzinie 17. Przy okazji raz jeszcze najlepsze życzenia, bo Sławomir i Kajra, słuchajcie, obchodzą dzisiaj, 3 sierpnia, 15. rocznicę ślubu. W związku z tym serdeczne życzenia od nas. Czego się życzy po tylu latach? Spokoju? Zdrowia? I jeszcze raz spokoju. Despacito. Proszę bardzo.
1: Aj.
2: Fo!

0: Body Talk od Ale Farben i René Miller. To wszystko prosto z Best Listy Vox FM. 26 minut nas dzieli od godziny 18, a ja, słuchajcie, znalazłam. Wyobraźcie sobie najniebezpieczniejszy basen świata. Jak możecie sobie wyobrazić na przykład skały. O, tuż za skalną krawędzią. I znajduje się, i to jest prawda, ponad 100-metrowa przepaść. Aha. I tam można pływać, słuchajcie. To wszystko nazywa się Diabelski Basen i to znajduje się w Zambii. Okrzyknięty jest przez wielu jednym z najniebezpieczniejszych basenów na świecie. I mimo tego, że jest najniebezpieczniejszy, bo niebezpieczny jest nie tylko z tego względu, gdzie jest położony, ale słuchajcie, można się w nim kąpać tylko w porze suchej i tylko pod okiem przewodnika. I mimo tego, naprawdę, znajdują się setki chętnych, którzy chcą wejść do tego basenu. Ja, szczerze, absolutnie wszystko rozumiem. Ale znam takich, co choćby za dopłatą by nawet nie popatrzeli.
1: Autopromocja.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Dobrym klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

Alize i Mua Lolita w Vox FM. To wszystko na 13 przed 6, a ten hit Alize, słuchajcie, ma już 26 lat. Dacie wiarę? A on kiedyś podbijał listy przebojów i zaledwie 3 miesiące po wydaniu pokrył się platyną. Platyną, chciałam powiedzieć. Platyną. W Vox FM właśnie tak brzmi lato, drodzy państwo. O, a teraz na przykład będzie można je opisać krótkimi słowami. Op, op, na, na, na. Gramy.

0: Jakby naszego słońca było mało, to jeszcze włoskie w głośnikach Meteorotto, Alessandra Morozzi i Big Mama w Vox FM. To wszystko na chwilę przed godziną 18. Skoro do 18 się zbliżamy, to czas na mnie. Klaudia Wasiluk, pięknie dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro od 14, a tymczasem punktualnie o 18 czas na wiadomości Vox FM. Dawid Osysko już w studiu.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato!
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
3: Vox FM robi lato!
4: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
6: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
4: Prezydent skorzystał z prawa łaski. Decyzja dotyczy trzech skazanych osób. Potrzebny będzie kilka ekspertyz. Kilka miesięcy potrwa śledztwo w sprawie śmierci trojga Polaków w Czechach. Fala pożarów na południu Europy. Za chwilę kilka porad dla planujących tam wakacje. Godzina 18. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko zaprasza na wiadomości. Prezydent ułaskawił trzy osoby. Jedną z nich jest najprawdopodobniej działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u Adam Borowski, którego skazano za zniesławienie Romana Giertycha. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: W przypadku Adama Borowskiego o akcie łaski miały zdecydować względy humanitarne, jego dotychczasowe dokonania i podeszły wiek skazanego. Dawny opozycjonista za zniesławienie posła KO miał spędzić pół roku za kratami. Druga ułaskawiona osoba to najprawdopodobniej Piotr Pytel, który przed dwiema dekadami został skazany przez niemiecki sąd na dożywocie za zabójstwo. Według polskiej prokuratury, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, to jednak nie on popełnił te zbrodnie. Trzecia z ułaskawionych osób została ukarana zakazem udziału w imprezach masowych. Prezydent aktem łaski zniósł ten zakaz, a kluczowa w tym przypadku miała być m.in. nieposzlakowana opinia skazanego.
4: Media spekulują, że może tu chodzić o nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Mężczyzna sam apelował do prezydenta o ułaskawienie w sprawie zakazu stadionowego. W grudniu dodzwonił się do Kanału Zero, którego gościem był Karol Nawrocki i osobiście o to poprosił. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnienie przyczyn tragicznego wypadku na autostradzie w pobliżu Brna, przekazała czeska policja. W nocy z piątku na sobotę zginęło tam troje obywateli Polski, dwie kobiety i chłopiec. Samochód, w którym znajdowało się jeszcze jedno dziecko i mężczyzna, uderzył w dzika, który znalazł się na jezdni. Kierowca kolejnego pojazdu, widząc zdarzenie, wyminął samochód z Polski i zatrzymał się, chcąc zaoferować pomoc. Następnie w oba pojazdy uderzył trzeci. Dwie kobiety zginęły na miejscu, dwóch chłopców trafiło do szpitala, ale życie jednego z nich nie udało się uratować. Śledczy będą wyjaśniać m.in. dlaczego zwierzę znalazło się na autostradzie. Europa płonie w szczycie sezonu turystycznego. Kontynent zgemaga się z falą upałów i gwałtownymi pożarami, m.in. w Grecji i Hiszpanii, a to jedne z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych. Urlop najbezpieczniej planować za pośrednictwem biura podróży, radzi Oskar Gwiazda, ekspert do spraw turystyki.
6: Osoba, która nam sprzedaje wyjazd, osoba, która realizuje, czy firma, która realizuje dany wyjazd, jest odpowiedzialna zgodnie z ustawą o usługach turystycznych za nasze bezpieczeństwo za granicą.
4: Turyści mają prawo do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu, jeżeli miejsce pobytu znajduje się na obszarze objętym zagrożeniem. Przed wyjazdem warto również wykonać kopię dokumentów.
6: W jakiejś chmurze, czy na przykład na mailu, tak żebyśmy mieli też dostęp do tych bieżących informacji. Nie zawsze możemy wykorzystać taki dokument w wersji elektronicznej, ale przynajmniej łatwiej wtedy go możemy odzyskać czy wyrobić na danej destynacji.
4: Eksperci zalecają także na bieżąco śledzić oficjalne komunikaty organizatora wyjazdu oraz zalecenia publikowane przez MSZ. Nie kąp się w stawach, w Tatrach, nie mocz nóg w potoku, bo niżej ktoś może wpaść na pomysł, żeby z tej wody się napić. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów spędzających wakacje w górach, żeby przestrzegali zasad i o tym Tomasz Zając z TPN.
7: Jako ludzie przede wszystkim używamy różnego rodzaju detergentów, czy to do kąpieli, szamponów i różnych kremów z filtrem. Wchodząc do wody, do morskiego oka, widoczne już były takie tłuste plamy na tafli jeziora, co już jest bardzo dużym zanieczyszczeniem.
8: Szymon Ziobrowski, Tatrzański Park Narodowy.
9: To jest park narodowy, więc miejsce objęte ochroną. Mamy się poruszać po szlakach.
10: Muszę się przyznać, że nogi też moczyłem. Jest naturalne, nie, że tam człowiek chce do wody zobaczyć, jaka woda jeszcze zimna czy taka. No.
7: Trzeba też mieć świadomość tego, że nawet jak kąpiemy te nogi gdzieś w potoku, to gdzieś poniżej ktoś może wpaść na pomysł, żeby tej wody się napić.
4: Warto także pamiętać, że woda w górskich potokach nie tylko może być brudna, ale także jałowa, jeżeli chodzi o minerały i elektrolity potrzebne do skutecznego nawodnienia organizmu. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na południu i w centrum będzie wzrastać do dużego, na południu i właśnie w centralnej części Polski miejscami przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat i na Opolszczyźnie również burze. Nadal gorąco, w centrum 31 stopni, a na południowym wschodzie 34, wiatr słaby i umiarkowany w czasie, burz, wiatr w porywach do 70 km na godzinę.

0: reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Reklama.

0: początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
11: Teraz w PSB Mrówka Gres Szkliwiony Ashville, dostępny w 4 kolorach. Cersanit. Z nami ci się ułoży.
10: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
1: Reklama.
12: Zabił ojca, próbował zabić policjanta. 20-latek z wielkopolskiej Czcianki jeszcze dziś może trafić do aresztu. Dlaczego w większości powiatów nie zawoły syreny? Sytuacja sprzed kilku dni wyjaśnia wojewoda lubelski. Ma ułatwić inwestycje narciarskie na terenach prywatnych. Za chwilę o tym, co górale sądzą o procedowanej w Sejmie ustawie. Tu Vox FM, jest godzina 19. Zapraszam na wiadomości, Dawid Osysko. Usłyszał zarzuty, jeszcze dziś może trafić do aresztu. 20-latek z Czcianki w Wielkopolsce odpowie za dokonanie ze szczególnym okrucieństwem zabójstwo ojca i próbę zabicia policjanta. W sobotę wieczorem służby wezwano do awantury domowej. Jednego z funkcjonariuszy, Michał H., zranił mieczem w rękę. Ze szczegółami teraz Natalia Krystek.
13: Przesłuchanie odbyło się w szpitalu. Przebiegło spokojnie. Michał H. usłyszał 4 zarzuty. Reszta dotyczy napaści na drugiego policjanta i gruźby śmierci wobec sąsiada. Przyznał się, wyraził skruchę i przedstawił swoją wersję. Z ustaleń wynika, że sprawca zaatakował ojca w mieszkaniu w obecności matki. 56-latek zdołał wyjść przed klatkę i wołał o pomoc. To sąsiedzi wezwali służby. Agresor z bronią też wyszedł. Zaatakował policjantów i szedł w stronę ratowników medycznych. Ci odbiegli, wtedy sprawca zadał kolejny cios ojcu. Policjanci postrzelili 20-latka. Jego ojciec zmarł mimo reanimacji.
12: Sprawcy grozi dożywocie posiedzenie aresztowe jeszcze dzisiaj. Gdy spadała rosyjska rakieta, w większości powiatów nie zawyły syreny alarmowe. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski, który zabrał głos po incydencie w miejscowości Tarnawa Kolonia. O szczegółach Bartłomiej Ważny.
14: Alarm miał być ogłoszony łącznie w 17 powiatach województwa lubelskiego. Syreny uruchomiono ostatecznie jedynie w 7 z nich. Informacji o zagrożeniu z powietrza zabrakło chociażby w powiecie biłgorajskim. To tam, w miejscowości Tarnawa Kolonia, spadła rosyjska rakieta. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnień od starostów, jakie były tłumaczenia?
15: Pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. Pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
14: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa teraz przetarg.
12: A na jutro w Urzędzie Wojewódzkim zaplanowano spotkanie ze starostami. Na nim wojewoda ustali, w jaki sposób można jeszcze przyspieszyć decyzję o uruchamianiu syren alarmowych. Jeden z kierowców był nietrzeźwy. Takie są ustalenia policjantów po poważnym wypadku na Krajowej 32 pod Zieloną Górą. Na odcinku między Radomiem a Leśniowem Wielkim zdarzyły się 3 samochody osobowe i ciężarówka.
16: Na skutek tego zdarzenia do szpitala trafiły 3 osoby, w tym jedno małe dziecko. Wiadomo już, że jedna z osób poszkodowanych w tym zdarzeniu była w stanie nietrzeźwości. To kierowca osobowej Toyoty, u którego badanie wykazało 0,8 promila.
12: Mówi podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Górale z Podkala są za prawem śniegu, mają jednak ale. W Senacie procedowana jest nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która ma ułatwić inwestycje narciarskie w Polsce na terenach prywatnych. Podobne zapisy funkcjonują od wielu lat w krajach alpejskich. Samorządowcy z Podhala są za takimi zapisami, ale w nieco zmienionej formie, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
6: Potrzebne jest narzędzie, które uniemożliwi, że ktoś podkupi środkową działkę na stoku i zablokuje całą inwestycję, robiąc na złość tym, którzy przygotowali inwestycję, tym, którzy by z niej korzystali.
9: Karol Wagner, członek Zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Z jednej strony jest to troska o polskiego konsumenta, ale z drugiej strony także o miliardowe inwestycje inwestorów.
17: Myślę, że to zdecydowanie było potrzebne 20-15 lat temu, ze względu na to, że wiele tych terenów, które potencjalnie mogłyby być pod inwestycje narciarskie, w tej chwili jest już w dużej mierze zabudowanych.
12: Uważa Emilia Glista, która pracuje w branży turystycznej na Podhalu. Projektowane zmiany mają jednak sporo przeciwników, którzy przede wszystkim zarzucają, że jest to ograniczenie prawa własności prywatnej.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Włoski kolarz Jonathan Milan wygrał pierwszy etap w Koszalinie po finiszu z peletonu i zdobył żółtą koszulkę lidera 83. Tour de Pologne. Najlepszy z Polaków startujących w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął metę na 12. pozycji. Polskie drużyny poznały potencjalnych rywali w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Górnik Zabrze może trafić zagrać z Trabzonsporem, Lech Poznań z Rygą FC lub z FC Dziorem, a Jagiellonia z Jabłońcem albo RFS-em. To polskie zespoły, które na razie rywalizują w eliminacjach Ligi Europy. Z kolei Raków w decydującym starciu o Ligę Konferencji może trafić na Żalgiris Kowno albo Hajduk Spit, a potencjalny rywal GKS-u Katowice to Atalanta Bergamo. Na razie polskie drużyny czeka rywalizacja w trzeciej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Pierwsze mecze już w środę i czwartek. Piłkarski mistrz Portugalii FC Porto złożył skargę do władz Krajowej Federacji na zły stan murawy. Miało to doprowadzić do kontuzji reprezentanta Polski Jana Bednarka na stadionie w Coimbrze. W tym mieście w sobotę Smoki wywalczyły super puchar tego kraju. Wieczorem w całej Polsce zachmurzenie małe lub umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum, będzie wzrastać do dużego i tam miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W rejonie Karpat i na Opolszczyźnie także może zagrzmieć. Nadal bardzo ciepło, w wielu miejscach temperatura bliska albo nawet przekracza 30 stopni. Tak jest między innymi na południowym wschodzie.
0: DJ Harry's in the mix.

0: lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama.

3, 2, 1. 1. Fox DJ Mix. Zatykami DJ Harris. DJ Harris. DJ Harris i

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox
1: FM. Vox FM robi lato.
0: 3, 2, 1. DJ Harris.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
0: Vox FM robi lato.
3: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Już teraz. Przed wami DJ Karis. In the mix. Jest weekend. Jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dobry.

0: 100% marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja.
1: Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. Vox FM.
3: It's Friday.

0: Zagadaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
2: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
4: No ja jeszcze uczucie.
3: Przepraszam, nie chciałam, żeby tego wyszło.
1: Kochaj albo rzucaj.
0: Spójrz się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po 9:00.
5: Niech żyje miłość!
6: O nią zawsze warto walczyć.
1: Autopromocja.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Prezydent ułaskawił 3 osoby. Jedną z nich jest działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u Adam Borowski, którego skazano za zniesławienie Romana Giertycha. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: W przypadku Adama Borowskiego o akcie łaski miały zdecydować względy humanitarne, jego dotychczasowe dokonania i podeszły wiek skazanego. Dawny opozycjonista za zniesławienie posła KO miał spędzić pół roku za kratami. Druga ułaskawiona osoba to najprawdopodobniej Piotr Pytel, który przed 2 dekadami został skazany przez niemiecki sąd na dożywocie za zabójstwo. Według polskiej prokuratury, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, to jednak nie on popełnił te zbrodnie. Trzecia z ułaskawionych osób została ukarana zakazem udziału w imprezach masowych. Prezydent aktem łaski zniósł ten zakaz, a kluczowa w tym przypadku miała być m.in. nieposzlakowana opinia skazanego.
0: Chodzi o nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Mężczyzna sam apelował do prezydenta o ułaskawienie w sprawie zakazu stadionowego. W grudniu dodzwonił się do kanału Zero, którego gościem był Karol Nawrocki i osobiście go o to poprosił. Wrocławska prokuratura złożyła wniosek o areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy. Jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety. Będą potrzebne też badania psychiatryczne.
2: Z całą pewnością podejrzany będzie poddany badaniom psychiatrycznym i psychologicznym. Długie śledztwo przed prokuratorem.
0: Informuje Jakub Długacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Ofiara to Polka. Kobieta opuściła szpital. Do napaści doszło w sobotę we Wrocławiu. 18-latkowi z Ukrainy grozi dożywocie. Ministerstwo Energii uspokaja, trudna sytuacja w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przez upały na Starym Kontynencie możliwy jest nawet blackout. Szczególnie trudna sytuacja jest na Węgrzech. Z ograniczoną mocą działa m.in. największa w kraju elektrownia jądrowa w Pakszu. Powodem jest niski poziom wody w Dunaju, która chłodzi reaktor. Czy takie radykalne decyzje są możliwe też w Polsce? O tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślił, że sytuacja szczególnie na Węgrzech jest trudna. Zaznaczył, że Polska może pomóc innym państwom regionu i pełnić rolę eksportera energii, bo nasz system jest bezpieczny, a energii nie brakuje.
4: Sytuacja, która jest na Węgrzech albo wśród innych naszych sąsiadów, nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego.
3: Wiceszef resortu energii zwrócił uwagę, że niski poziom wód w rzekach uderza także w towarowy transport wodny, a ograniczenia żeglugi na Dunaju powodują utrudnioną dystrybucję paliw w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co przekłada się na ceny paliw także w Polsce.
0: Z najnowszych doniesień z Węgier wynika, że być może uda się uniknąć całkowitego wyłączenia elektrowni jądrowej w Pakszu. Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Zginął 11-latek. Chłopiec, który jechał hulajnogą elektryczną, wjechał pod kombajn w miejscowości Sypień, niedaleko Nieborowa.
5: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustronnych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
0: Relacjonuje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Okoliczności tragedii wyjaśniają mundurowi pod nadzorem prokuratora. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnianie przyczyn tragicznego wypadku na autostradzie w pobliżu Brna, przekazała czeska policja. W nocy z piątku na sobotę zginęło tam 3 obywateli Polski, 2 kobiety i chłopiec. Samochód, w którym znajdowało się jeszcze jedno dziecko i mężczyzna, uderzył w dzika, który znalazł się na jezdni. Kierowca kolejnego samochodu, widząc zdarzenie, wyminął pojazd z Polski i zatrzymał się, chcąc zaoferować pomoc. Następnie w obydwa pojazdy uderzył 3. 2 kobiety zginęły na miejscu, a 2 chłopców trafiło do szpitala. Życiu jednego z nich nie udało się ratować. Śledczy będą wyjaśniać m.in. dlaczego zwierzę znalazło się na autostradzie. Przed sądem stwierdził, że nie zna sprawy, bo w tym czasie przebywał w Watykanie. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawiał jako świadek w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej przez ofiarę wykorzystywania seksualnego przez księdza. Janusz Szymik domaga się zadośćuczynienia w wysokości 20 milionów złotych za krzywdy z dzieciństwa. W latach 80. był ofiarą uczestnego proboszcza parafii w Międzybrodziu Bialskim, księdza Jana W. Zdaniem pełnomocnika Szymika, kardynał Dziwisz mógł wiedzieć o działalności duchownego, ponieważ dostawał sygnały z prośbą o interwencję w tej właśnie sprawie. Emerytowany metropolita krakowski temu zaprzecza.
6: Byłem 27 lat sekretarzem papieża i nie interesowałem się, bo nie miałem sposobu i nie chciałem, tym, co się działo w Polsce i w diecezji, bo miałem inne sprawy do załatwienia.
0: Hierarcha zeznał przed sądem, że ze sprawą molestowania Janusza Szymika zapoznał się z prasy dopiero teraz, a o niegodnych zachowaniach księdza Jana W. usłyszał dopiero w 2022 roku. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski. Bo w czwartek, gdy rosyjska rakieta wleciała w przestrzeń powietrzną Polski, nie wszędzie zawyły syreny. Alarmy można było usłyszeć w 7 powiatach, w kolejnych 10 nie zostały uruchomione, choć powinny. Wśród nich jest powiat biłgorański, a to tam w miejscowości Tarnawa Kolonia spadł pocisk. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnień od starostów.
7: Tłumaczenia były różne w różnych przypadkach. Na przykład w powiecie kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. W innych przypadkach było na przykład tak, że pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
0: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina, dodał wojewoda. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa właśnie przetarg. Krzysztof Komorski przyznał też, że po odwołaniu alarmu zabrakło SMS-ów od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 375 osób we Francji zostało zatrzymanych w związku z pożarami. Prawie 150 z nich to osoby niepełnoletnie, 36 trafiło do aresztu. Według francuskich władz część podpaleń to efekt celowych działań człowieka. Z pożarami walczy nie tylko Francja, także Hiszpania. Miejscowym ratownikom pomagają polscy strażacy. Do akcji w ramach unijnej pomocy skierowana została specjalna jednostka. Walkę z żywiołem utrudniają pagórkowate tereny i roślinność przypominająca burz, mówi Jakub Psiczek, dowódca polskich strażaków Hiszpanii.
8: Czyli to są niskie krzewy na przykład, takie sięgające, nie wiem, metr, półtora metra. Są to na przykład gaje oliwne, są to jakieś krzewy, które mają w sobie olejki i to powoduje, że ta intensywność pożaru, rozprzestrzenianie się pożaru jest znacząco większe niż u nas w Polsce.
0: Problemem są także ekstremalne warunki pogodowe.
8: Dzisiaj na szczęście jest troszeczkę chłodniej niż przez ostatnie 2 dni, ponieważ dzisiaj będzie około 34 stopni. Możemy sobie wyobrazić, jakie tutaj panują temperatury. Jak przylecieliśmy, było 40 stopni w cieniu. My w Polsce mieliśmy przez 2 dni i non-stop o tym mówiono, natomiast tutaj to jest normalność.
0: Według hiszpańskich prognoz, w rejonie, w którym operują polscy strażacy, w najbliższych dniach temperatury mają oscylować między 35 a 40 stopniami Celsjusza. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd obniży ceny paliw pod koniec wakacji. Trwają rozmowy z resortem finansów, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, centralne regulowanie cen na stacjach zależy od stanu budżetu państwa. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest obniżka stawki VAT.
9: Tego nie potrzeba ustawy. Jest to kwestia rozporządzenia. Jako ministerstwo, i to jest panem ministrem Brochną, też o tym rozmawialiśmy, w pierwszym kroku na pewno byśmy rekomendowali obniżkę VAT.
0: W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk przekazał, że w związku z wysokimi cenami na stacjach możliwy jest powrót rządowego pakietu CPN. Rozwiązanie wprowadzone w marcu gwarantowało obniżony VAT na paliwa, niższą akcyzę i ustalane przez rząd ceny maksymalne. W Niemczech szukała go cała rodzina. 84-letni Niemiec został odnaleziony na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Senior zatrzymał się na poboczu, bo zabrakło mu paliwa w aucie. Policji nie potrafił jednak powiedzieć, co robi w Polsce.
10: Senior był zdezorientowany i nie wiedział, jak znalazł się w Polsce. Podczas sprawdzenia okazało się, że jest osobą zaginioną, której poszukiwała rodzina na terenie Niemiec.
0: Mówi Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka policji w Ostrowie. 84-latek trafił do szpitala, skąd odebrała go rodzina. Kierowcy planujący podróż drogą krajową nr 75 muszą się przygotować na utrudnienia. Dziś ruszają prace w okolicach Nowego Sącza. Robotników spotkacie w Wielogłowach i w Wielopolu.
11: To będzie remont kilometrowego odcinka. Ściągniemy starą nawierzchnię i położymy nową. Prace potrwają około 2 tygodni. Oczywiście to też zależy od warunków pogodowych.
0: Mówił Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg. W czasie remontu może być wprowadzony ruch wahadłowy. Złe warunki przechowywania żywności, nieprzestrzeganie zasad higieny czy brak książeczki sanepidu wśród pracowników. Na takie nieprawidłowości natrafili inspektorzy sanepidu w pierwszym miesiącu wakacji. Dotyczyło to 15% kontrolowanych obiektów.
12: Ponad 10% obiektów nadzorowanych było skontrolowane w pierwszym miesiącu. Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400.
0: Tłumaczy Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Oprócz punktów gastronomicznych kontrolowano miejsca wypoczynku oraz duże imprezy masowe i festiwale. Po modernizacji zmieniła się w zielony deptak, na którym nie ma miejsca dla samochodów. Oficjalnie otwarto przebudowaną ulicę Złotą w centrum Warszawy, zasypano tunel, a w jego miejsce powstały zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody. Pojawiło się dużo zieleni i miejsca dla przechodniów. Zamontowano także fontanny i ławki.
13: Dokładnie na tym mi zależało od samego początku kadencji, żeby łączyć te wyspy aktywności, te wyspy zieleni w centrum Warszawy, połączyć je w jedną spójną całość. I to się właśnie, drodzy Państwo, dzieje.
0: Zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nie wszyscy jednak podzielają ten entuzjazm. Mieszkańcy zwracają uwagę m.in. na mniejszą liczbę miejsc parkingowych i zmiany w organizacji ruchu.
14: To była do niedawna dwukierunkowa ulica, z której dało się w różny sposób manewrować. W tym momencie my musimy objeżdżać cały po prostu ten kwartał, żeby w ogóle wydostać się tak stąd.
15: Paradoksalnie jest tak, że to wszystko, co jest zrobione po pierwsze na pokaz, po drugie w tym celu, żeby wyprowadzić stąd mieszkańców, żeby turyści byli zadowoleni.
0: Prezydent stolicy odpowiada, że wszyscy mieszkańcy mają dojazd do swoich posesji, gdzie są ich miejsca parkingowe. Mogą także zamówić specjalne identyfikatory pozwalające na wjazd do tej strefy. Górale z Podhala są za prawem śniegu, mają jednak ale. W Senacie procedowana jest nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, która ma ułatwić inwestycje narciarskie w Polsce na terenach prywatnych. Podobne zapisy funkcjonują od lat w krajach alpejskich. Samorządowcy z Podhala są za takimi zapisami, ale w nieco zmienionej formie, mówi Andrzej Skupień, starosta toszański.
16: Potrzebne jest narzędzie, które uniemożliwi, że ktoś podkupi środkową działkę na stoku i zablokuje całą inwestycję, robiąc na złość tym, którzy przygotowali inwestycję, tym, którzy by z niej korzystali.
17: Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Z jednej strony jest to troska o polskiego konsumenta, ale z drugiej strony także o miliardowe inwestycje inwestorów.
18: Myślę, że to zdecydowanie było potrzebne 20-15 lat temu, ze względu na to, że wiele tych terenów, które potencjalnie mogłyby być pod inwestycje narciarskie, w tej chwili jest już w dużej mierze zabudowanych.
0: Uważa Emilia Glista, która pracuje w branży turystycznej na Podhalu. Projektowane zmiany mają jednak sporo przeciwników, którzy przede wszystkim zarzucają, że jest to ograniczenie prawa własności prywatnej. Włoski kolarz Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek pierwszym liderem 83. Tour de Pologne. Włoch wygrał w Koszalinie po finiszu z peletonu pierwszy etap i zdobył żółtą koszulkę. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter Francuz Paul Manier, a trzeci był Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków startujących w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął linię mety na 12. pozycji. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Prezydent ułaskawił trzy osoby. Jedną z nich jest działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u Adam Borowski, którego skazano za zniesławienie Romana Giertycha. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: W przypadku Adama Borowskiego o akcie łaski miały zdecydować względy humanitarne, jego dotychczasowe dokonania i podeszły wiek skazanego. Dawny opozycjonista za zniesławienie posła KO miał spędzić pół roku za kratami. Druga ułaskawiona osoba to najprawdopodobniej Piotr Pytel, który przed dwiema dekadami został skazany przez niemiecki sąd na dożywocie za zabójstwo. Według polskiej prokuratury, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, to jednak nie on popełnił te zbrodnie. Trzecia z ułaskawionych osób została ukarana zakazem udziału w imprezach masowych. Prezydent aktem łaski zniósł ten zakaz, a kluczowa w tym przypadku miała być m.in. nieposzlakowana opinia skazanego.
0: Chodzi o nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Mężczyzna sam apelował do prezydenta o ułaskawienie w sprawie zakazu stadionowego. W grudniu dodzwonił się do kanału Zero, którego gościem był Karol Nawrocki i osobiście go o to poprosił. Wrocławska prokuratura złożyła wniosek o areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy. Jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety. Będą potrzebne też badania psychiatryczne.
2: Z całą pewnością podejrzany będzie poddany badaniom psychiatrycznym i psychologicznym. Długie śledztwo przed prokuratorem.
0: Informuje Jakub Długacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Ofiara to Polka. Kobieta opuściła szpital. Do napaści doszło w sobotę we Wrocławiu. 18-latkowi z Ukrainy grozi dożywocie. Ministerstwo Energii uspokaja, trudna sytuacja w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przez upały na Starym Kontynencie możliwy jest nawet blackout. Szczególnie trudna sytuacja jest na Węgrzech. Z ograniczoną mocą działa m.in. największa w kraju elektrownia jądrowa w Pakszu. Powodem jest niski poziom wody w Dunaju, która chłodzi reaktor. Czy takie radykalne decyzje są możliwe też w Polsce? O tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślił, że sytuacja szczególnie na Węgrzech jest trudna. Zaznaczył, że Polska może pomóc innym państwom regionu i pełnić rolę eksportera energii, bo nasz system jest bezpieczny, a energii nie brakuje.
4: Sytuacja, która jest na Węgrzech albo wśród innych naszych sąsiadów, nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego.
3: Wiceszef resortu energii zwrócił uwagę, że niski poziom wód w rzekach uderza także w towarowy transport wodny, a ograniczenia żeglugi na Dunaju powodują utrudnioną dystrybucję paliw w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co przekłada się na ceny paliw także w Polsce.
0: Z najnowszych doniesień z Węgier wynika, że być może uda się uniknąć całkowitego wyłączenia elektrowni jądrowej w Pakszu. Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Zginął 11-latek. Chłopiec, który jechał hulajnogą elektryczną, wjechał pod kombajn w miejscowości Sypień, niedaleko Nieborowa.
5: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu w